by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Co sprawia, że biskup czy kardynał zostają wyniesieni do chwały ołtarzy? Że pamięć o nich trwa dłużej niż sprawowana godność? Dzisiejszy patron ma na to jasną odpowiedź. Trzeba po prostu przekroczyć samego siebie. I z jednej strony święty Grzegorz Barbarigo uczynił to, odbierając tak gruntowne wykształcenie, że kolejni papieże zasięgali jego rady. Jego wiedza była tak obszerna, że obdarzono go kardynalską purpurą i uczyniono członkiem aż 7 kardynalskich kongregacji, a założone przez niego w Padwie seminarium w XVII wieku było jednym z najlepszych w Europie. Jednak w ten sposób, jak Państwo wiecie, nie zyskuje się autorytetu w oczach zwykłego Bożego ludu, a święty Grzegorz Barbarigo również go posiadał. Jak na niego zasłużył? Robiąc coś dużo trudniejszego niż zdobywanie wiedzy z mądrych książek. Otóż dawał swoimi czynami świadectwo temu, co głosił słowami. Radykalnie odrzucił wszelki splendor i bogactwo, które wiązało się z byciem biskupem Bergamo, a następnie Padwy. Zwizytował wszystkie podległe mu parafie, a w czasie odwiedzin mieszkał u biednych i jadał z nimi. Dbał o podległych mu diecezjan duszpastersko i materialnie. Osobiście im służył w czasie epidemii dżumy. Mawia się, że Grzegorz Barbarigo uczynił z biskupiego fioletu nie wyróżniający się znak przywileju, ale narzędzie do czynienia najmniejszego nawet dobra w kościele. I tak oto, jak wspomniał na początku, przekraczając swoją wielkość i godność, stał się zwyczajnie święty.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby nasze ograniczenia i zagubienie, nie możemy być słabi i niezdecydowani w obliczu trudności naszych słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zachęcani, by pokrzepić ręce osłabłe, wzmocnić kolana omdlałe, byśmy mieli odwagę i nie lękali się, bo nasz Bóg zawsze ukazuje wielkość swego miłosierdzia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre

0: No to czas zacząć czwartek. W tym momencie minęła godzina szósta. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych. Rząd chce przywrócić połączenia do mniejszych miejscowości. W Poznaniu ruszyła tegoroczna edycja akcji Światełko dla Czerwca 56. Zbliża się 8. Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. To początek dużych zmian. O szczegółach przywracania połączeń kolejowych do mniejszych miejscowości mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Jak tłumaczył, według założeń zintegrowanej sieci kolejowej powstaną zarówno nowe linie szybkiej kolei, jak i krótsze odcinki, które umożliwią dostęp do transportu szynowego dla mniejszych miejscowości. Chodzi o to, by ten plan dawał dobry transport w powiatach i regionach oraz dobry transport dalekobieżny, mówił wiceminister.
3: Jakbyśmy popatrzyli na taki plan w perspektywie tego roku i przyszłego, to kolej na przykład w wydaniu dalekobieżnym, obsługiwana przez PKP Intercity, teraz wraca do takich miejscowości jak Chorzele, Wielbark, 60-tysięczna Łomża, wróciła już do Ciechocinka. W przyszłym roku kolejne miejscowości do kolei dalekobieżnej, Czaplinek, Człuchów.
2: Plan zintegrowanej sieci kolejowej to ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych oraz 19 magistrali łączących różne regiony Polski. Dostęp do niej ma zyskać prawie 30 małych i średnich miast. Cała sieć ma powstać do 2050 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Rozpoczęła się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56, organizowana przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona ma wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę tego bohaterskiego zrywu. Do 26 czerwca znicze będą zapalone nie tylko na grobach ofiar wydarzeń z 56 roku, ale też uczestników protestu, mówi dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
4: Przypominamy nie tylko o ofiarach Poznańskiego Czerwca, ale również o uczestnikach, którzy różne losy tak naprawdę podzielili po 56 roku, a także przypominamy o osobach, które były zaangażowane przez lata, ponieważ uważamy, i taki cel ma ta akcja, że właśnie poznawanie tej mikrohistorii zupełnie inaczej pozwala nam odebrać całą tragedię i całe wydarzenia Poznańskiego Czerwca.
2: W akcję tradycyjnie włączają się uczniowie szkół z całego kraju. Młodzi ludzie odwiedzają groby ofiar i uczestników Czerwca, porządkują je i zapalają znicze. Na mogiłach objętych inicjatywą pojawiają się także charakterystyczne metalowe tabliczki nawiązujące do Poznańskiego Czerwca. Funkcjonariusze z Wielkopolski rozbili grupę wyłudzającą podatek VAT. To efekt wspólnych działań Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. W tym miesiącu zatrzymano w sumie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. O sposobie działania grupy mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
5: Fikcyjne dokumenty dotyczyły obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz dokumentujące usługi marketingowe, a następnie były wykorzystywane do oszustw podatkowych. Ustalenia śledczych wskazują, że podmioty pełniące rolę tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych.
2: Wystawiły też ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych. Dwaj podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wszystkim grozi kara nawet do 25 lat więzienia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 28 czerwca rozpocznie się 8. Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. Wydarzenie potrwa do 30 sierpnia, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Festiwal zainauguruje recital licheńskiego organisty Pawła Opali oraz chóru Bazyliki Licheńskiej Sabbat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego, a swoim sopranem we wniosły nastrój wprowadzi słuchaczy Anita Furgol-Kownacka, solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest inaczej, może występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie szóstej po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także zamyślony, skupiony Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny dziesiątej i zapraszam, abyście zostali razem z nami, bo jak zwykle mamy wam dużo do powiedzenia, ale i również dużo do zagrania. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, w dobry nastrój wprowadzi nas grupa Coldplay i ich singiel Adventure of a Lifetime. No i tak właśnie zaczynamy poranek, tak właśnie zaczynamy czwartek, a skoro zaczynamy, no to trzeba to powiedzieć, no od tego nie uciekniemy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Bóg nie jest bezdusznym automatem do zliczania naszych modlitw. On, kochany Ojciec, nie zważa na liczbę słów, raczej na ich jakość. Zagląda do mojego serca i wie lepiej, czy modlę się automatycznie, z prawdziwą czcią i miłością do Niego. W końcu modlitwa to szczera rozmowa, a nie mechaniczne nabijanie religijnych punktów. Czym jest dla mnie modlitwa?

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 6, za nami mini audycja w drodze do Emaus, za nami muzycznie Jerry Falk, a także Roy Orbison. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy czwartek, 18 czerwca, 169 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Elżbieta, Marek, ale także Emil. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Raka Nerki, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Sushi, a także Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno. Upał w siano kosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi dziś od księdza Jana Twardowskiego i brzmi ono następująco. Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą. Piękne zdanie na czwartek 18 czerwca. Gramy dalej, znowu gramy zagranicznie, był przed chwilą Roy Orbison, no to teraz autorzy jednego utworu, jakbym wam powiedział tytuł tego utworu i artystów, może byście nie skojarzyli, ale może skojarzycie po pierwszych dźwiękach. Len i Steal My Sunshine. Gramy ten utwór w tym momencie na 20 minut po godzinie 6.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

22 minuty zostały do godziny 7. Za nami na naszej antenie Paweł Domagała, a także Sanach i Dawid Podsiadło. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale może zanim wjedziemy na dobre do Poznania, szybki rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie tymi trasami w okolicach Poznania, więc skoro tak, to od razu wjeżdżamy teraz już do stolicy Wielkopolski. Co widzimy? Widzimy na przykład ulicę Obornicką i dojazd właśnie tą ulicą od strony Suchego Lasu. Niewielkie utrudnienia od samych rogatek Poznania aż do Ronda Obornickiego. Jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, tutaj spodziewajcie się niewielkich utrudnień z obu stron, ale tak to w miarę szybko przez ten przejazd przejedziecie. Również szybko przejedziecie przez trasę Niestachowską, bo widzę, że są umiarkowane utrudnienia tak mniej więcej od Wojska Polskiego, ale nie są to utrudnienia, które by wam uprzykrzyły życie. Raczej płynnie przejedziecie również przez trasę Niestachowską. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to tradycyjnie można by powiedzieć o skrzyżowania Umultowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa-Korki w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o dalszy odcinek tej ulicy, no to za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak widzę, że również są niewielkie utrudnienia, no ale póki co widzę, że przejazd w tym

odcinku Poznanie jest i tak bardzo płynne. Byliśmy na północnym, północno-wschodnim obszarze Poznania, no to teraz wjeżdżamy, patrzymy na rondo Śródka, no i tutaj widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. Widzę, że korek zaczyna się w sumie jeszcze przed wiaduktem tak naprawdę. I po zjeździe z ronda Śródka uważajcie, no bo po zjeździe w ulicę Wyszyńskiego napotkacie na utrudnienia na korki, ale spowodowane pracami drogowymi, które odbywają się w tym, na tej ulicy. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, sytuacja wygląda tak, że bez większych kłopotów przejedziecie z obu stron, także uważajcie, nie uważajcie na siebie, uważajcie na to, żeby tutaj płynie wam. Wybaczcie, tutaj sytuacje w studiu nagłe wymagają tego, żeby zareagować na bieżąco. I jeszcze raz, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, nie ma większych utrudnień, przejedziecie płynnie przez ten obszar. Może powiem tak, żeby już dokończyć może to zdanie, uważajcie może na przykład za godzinę chociażby, bo mogą być niestety spore utrudnienia w tym obszarze. Teraz sprawdzamy rondo Rataje. No i co widzimy? Widzimy, że od strony Bolesława Krzywoustego, czyli trasy katowickiej, tutaj widzę, że trochę postoicie. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, widzę, że od strony ulicy Hetmańskiej, od strony ronda Żegrze również niewielkie utrudnienia, skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Teraz tutaj zaglądamy. No i co widzimy? Widzimy, że bez większych kłopotów również tu przejedziecie. I jeszcze widzę Pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. Na wysokości wiaduktu są niewielkie utrudnienia. Więc drodzy kierowcy, jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zresztą na wielkopolskich trasach również, dawajcie nam znać. 601 077 033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, także również tam nas możecie łapać. Widzicie, dzisiaj akurat serwis komunikacyjny nieco z przygodami, no bo czasami wy pewnych rzeczy nie widzicie, ale tutaj w studiu przez moment były dosyć takie nagłe sytuacje, które trzeba było rozwiązać, i też mimo tego, że człowiek ma doświadczenie prezenterskie, czasami bywa tak, że jest nieco rozproszony, ale wy nie dajcie się rozproszyć, na drodze dojedźcie bezpiecznie do celu, gdziekolwiek jedziecie, tego wam życzymy. Za moment będzie Czujnik Smogu, ale zanim Czujnik Smogu, Beyoncé i Jay-Z zresztą na naszej antenie, Crazy in Love.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Czujnik smogu.
1: Dziewięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jest ona dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 31 mikrogramów na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 będzie o połowę niższe, 15 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. Za parę minut sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacji przedstawi obecny już w studiu Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje lokalnie, ale i również globalnie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Marszałek Sejmu chce dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. W stolicy Wielkopolski ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych Poznań. W najbliższy weekend na tory wraca poznańska kolejka parkowa Maltanka. Włodzimierz Czarzasty wzywa minister zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty.
3: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
2: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grędy, ale taka dyskusja jest potrzebna. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
1: Informacje z Poznania.
2: A w stolicy Wielkopolski ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych Poznań. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: W tegorocznej edycji głównym obszarem zainteresowania ponownie będzie zdrowie. Centrum Inicjatyw Senioralnych chce podczas tegorocznego cyklu podpowiedzieć, jak dbać o dobrą kondycję w każdym wieku. Miejskie instytucje, uniwersytety trzeciego wieku i organizacje pozarządowe, które chcą włączyć się w organizacje senioralnych, mogą już się zgłaszać. Wstępną deklarację udziału należy przesłać do 31 lipca na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Tegoroczni senioralni rozpoczną się 26 września o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Na uczestników wydarzenia czekać będzie strefa zdrowia, a w niej badania, konsultacje ze specjalistami, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, stoiska profilaktyczne, a także stanowiska edukacyjne. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Trzecia edycja Gry Miejskiej Chleba i Wolności już 5 lipca. W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter w związku z 70. rocznicą Czerwca 56. Gra jest interaktywnym spacerem historycznym. Uczestnicy, korzystając z aplikacji mobilnej, przemieszczają się po wyznaczonej trasie, odwiedzając miejsca związane z wydarzeniami z 1956 roku, rozwiązując zadania i poznając historię. W wydarzeniu może wziąć udział każdy, mówi Mateusz Lewiński ze Stowarzyszenia Odra Niemen Oddział Wielkopolski.
5: Począwszy od dzieci, które tutaj pod opieką rodziców mogą w niej uczestniczyć, młodzież, jak i osoby dorosłe. Jedynym właściwie warunkiem to jest kwestia rejestracji. Można się zarejestrować poprzez tutaj wydarzenie na Facebooku, Gra Miejska Chleba i Wolności. Można też wyszukać adres Stowarzyszenia Odry Niemen, strony internetowej. Tam także jest formularz rejestracyjny.
2: Start gry zaplanowany jest na godzinę 10 przy pomniku Tadeusza Kościuszki przy ulicy Grunwaldzkiej. Uczestnicy będą mieli 3 godziny na ukończenie trasy. Na zakończenie wydarzenia przewidziano wręczenie nagród dla wszystkich, którym uda się ukończyć grę w wyznaczonym czasie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: A w najbliższy weekend na tory poznańskiej wąskotorówki Maltanka wróci najstarszy czynny parowóz w Polsce. To Borsig BN2T z 1925 roku. Główna wizytówka kolejki, mówi Agnieszka Spogulecka z MPK Poznań.
6: Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance.
2: W soboty i niedzielę kursy na Maltance odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18. Ze stacji Maltanka kolejka będzie odjeżdżać o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych w tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Patrzymy razem za nasze radiowe okna, a nawet, że tak powiem, razem z Piotrem Wielickim nawet nie jesteśmy w stanie spojrzeć za nasze radiowe okna, bo słońce zaczyna wchodzić w nasze, do naszego radiowego studia, że prawie, że nie widzimy, co dzieje się na naszych komputerach. No ale bez problemu jeszcze mogę przeczytać informację, że wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wilicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Słyszycie w moim głosie, że człowiek się troszeczkę uśmiecha. Nie będę ukrywać, że z Piotrem Wielickim mamy w tym momencie bardzo dobry humor i nie zawahamy się go użyć, przynajmniej właśnie do godziny 10 na naszej antenie. Zostańcie z nami już za moment, kartka z kalendarza, ale zanim kartka z kalendarza, Of Monsters and Men, Little Talks. Takim energetycznym, przyjemnym kawałkiem zaczynamy kolejną godzinę poranka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 już na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii. 18 czerwca wybrałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1946. Urodził się Fabio Capello, włoski trener piłkarski. Rok 1978. Jim Davis stworzył słynnego bohatera komiksowego Kota Garfielda. W 1992 roku, 34 lata temu, uruchomiono Centertel, pierwszą w Polsce sieć telefonii komórkowej. W chwili startu sieci koszt telefonu był niebagatelny. Obecnie również telefony potrafią kosztować dużo, no ale w porównaniu do zarobków jednak jest to zupełnie inna proporcja. Rok 1995, 31 lat temu, na stadionie Lecha w Poznaniu przed 25-tysięczną publicznością wystąpił Elton John i był to jego jedyny koncert w Polsce podczas wielkiego europejskiego tournée Made in England. No i na koniec rok 2004 na Starym Rynku w Poznaniu odsłonięto trzecią narożnikową fontannę u wylotu Paderewskiego i Szkolnej stanęła studzienka Neptuna. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna już jutro w okolicach godziny 7.10. Zapraszam Was do informowania nas również o różnych utrudnieniach w stolicy Wielkopolski, również na wielkopolskich trasach. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS. Facebook, Instagram, również tam możecie nas łapać, również tam Radio Emaus ma swój profil, także zapraszam Was również do kontaktu tamtymi drogami oczywiście, no ale przede wszystkim zapraszamy do tego, abyście zostali razem z nami.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby nasze ograniczenia i zagubienie, nie możemy być słabi i niezdecydowani w obliczu trudności naszych słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zachęcani, by pokrzepić ręce osłabłe, wzmocnić kolana omdlałe, byśmy mieli odwagę i nie lękali się, bo nasz Bóg zawsze ukazuje wielkość swego miłosierdzia.

24 minuty zostały do godziny 8. Za nami Carlos Santana i Rob Thomas, Smooth. Czy Smooth będą trasy w Poznaniu? Zaraz się o tym przekonamy. Wjeżdżamy teraz do stolicy Wielkopolski, sprawdzamy korki w Poznaniu. Tradycyjnie patrzymy na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że umiarkowane utrudnienia, więc sytuacja nie jest zła, ale nie mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, bo w obu kierunkach naprawdę długo postoicie, a zwłaszcza od strony Ronda Obornickiego. Trasa Niestachowska wygląda tak, że za Alejami Solidarności już zaczyna się korek. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to podobnie jak godzinę temu o skrzyżowaniu Muldowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa korki w obu kierunkach. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej przejezdny płynnie. Teraz rondo Śródka, tutaj zaglądamy. Widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. Postoicie tak naprawdę nie aż tak długo, bo ten korek zaczyna się tuż za wiaduktem, ale po zjeździe z ronda Śródka, jak skręcicie w ulicę Wyszyńskiego, niestety spodziewajcie się sporych utrudnień. To, co wspominam, ale myślę, że wspomnień czy też wzmianek nigdy za wiele. Trwają tam prace drogowe na odcinku, czy też w ogóle w okolicach Estkowskiego, mostu Bolesława Chrobrego, więc to oznacza, że niestety tego przyjazdu póki co płynnego, zwłaszcza w godzinach szczytu w Poznaniu, nie będzie. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od ronda Rataje do ronda Śródka, nie jest źle, powiedzmy sobie szczerze, nie jest źle, przejedziecie. Nie powiem, że bardzo płynnie, ale raczej zbyt wielu minut na dojazd nie doliczycie do celu. Ale w drugą stronę spodziewajcie się tego, że no niestety trasy widzę tutaj na czerwono i to oznacza, że no właśnie tego przejazdu niestety nie będzie też tak płynny przejazd, jakbyście jechali w drugą stronę. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej postoicie najdłużej. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, widzę, że tutaj most Przemysła Pierwszego, czyli ulica Hetmańska, tutaj zaczyna się korek największy, no i do samego ronda Starołęka postoicie oczywiście. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj widzę, że ten korek nie jest zbyt duży, więc również w miarę szybko przejedziecie. Jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, pętlę Górczyńską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybki rzut oka jeszcze na A2 chociażby. Widzę, że węzeł Poznań Zachód, tutaj troszeczkę utrudnienia. Również widzę, że węzeł Poznań Luboń, wyjazd z Lubonia, tutaj widzę, że również postoicie. Widzę także, że jeżeli chodzi o węzeł Poznań Krzesiny, tutaj jest spory korek i ten korek zaczyna się tuż za węzłem w Koninku, także również tutaj nie spodziewajcie się płynnej jazdy, ale my spodziewamy się, a wręcz czasami nawet i oczekujemy, zawsze w sumie oczekujemy na informacje od Was, jeżeli chodzi o utrudnienia w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Instagramie i na Facebooku, więc również tam nas możecie łapać, tam nam możecie wysyłać wiadomości, no właśnie, z utrudnieniami w Poznaniu, czy to w stolicy, czy to na wielkopolskich trasach. Chętnie uzupełnimy serwis komunikacyjny o Wasze wiadomości. A propos wiadomości, 7.45, przegląd prasy, już teraz Was na niego bardzo mocno zapraszam, a teraz gramy dalej. Marika i Paweł Domagała, Okruchy Złota. Drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 46, już prawie na naszych radiowych zegarach czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Trener Lecha wraca do domu, czyli pechowe losowanie kolejorza. Trafiamy na przeciwnika mocniejszego niż byśmy chcieli, ale nie poza zasięgiem. Poza tym transferowe news z gabinetów mistrza Polski. Więcej przeczytamy w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. A tutaj 16 mgnień Messiego. To nie był zwykły początek turnieju dla broniącej tytułu Argentyny. To była noc Leo Messiego, noc, podczas której cały świat po raz kolejny zobaczył, dlaczego Messi wciąż należy do największych piłkarzy w historii futbolu. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Od sportu przechodzimy teraz do Rzeczpospolitej. Tutaj akurat inne informacje. Bank zapłaci za wyciek. Sąd nakazał bankowi zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych straconych po wycieku danych z karty. To ewenement. Znacznie częściej takie sprawy grzęzną w sporze o status autoryzacji transakcji. Blisko 160 transakcji na niewielkie kwoty dokonywano ich w nocy na rzecz podmiotów w egzotycznych bankach. Łączne straty klienta banku niemal 100 tysięcy złotych. Takie były skutki wycieku danych z karty płatniczej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Karta była używana bardzo intensywnie, dlatego przedsiębiorca dopiero po 5 miesiącach zorientował się, że padł ofiarą kradzieży. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Polska w centrum unijnej bitwy o budżet. Jednym z najistotniejszych tematów rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego szczytu Rady Europejskiej będą wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa w liście wystosowanym do szefów rządów zapowiedział, że podczas spotkania prezydencja cypryjska przedstawi pierwszy schemat negocjacyjny zawierający dane liczbowe. Aby ukierunkować pracę przyszłej prezydencji irlandzkiej, powinniśmy się skupić w dyskusji na kluczowych elementach, które ułatwią osiągnięcie porozumienia do końca roku, podkreślił Portugalczyk. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Rosyjskie związki Ryszarda Kalisza. Klub parlamentarny PiS złożył projekt ustawy w sprawie odwołania Ryszarda Kalisza ze składu Państwowej Komisji Wyborczej. Oczekujemy, że marszałek Włodzimierz Czarzasty wprowadzi ten punkt do porządku obrad, poinformował Michał Wójcik, poseł PiS. Politycy opozycji zarzucają Kaliszowi upolitycznienie, ale również reprezentowanie podmiotów wpisanych na listę sankcyjną, które należą do rosyjskich oligarchów. Więcej w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was jutro w okolicach godziny 7.45, a najbliższe informacje zapraszam o godzinie 8. Na te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i z przytupem zaczynamy godzinę 8. W tym momencie właśnie ona minęła, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Z Poznania do Wrocławia w 45 minut rząd zaprezentował plan rozwoju sieci kolejowej. Wielkopolscy policjanci uczyli się podejmowania trudnych interwencji. Do Biblioteki Raczyńskich wracają czytaty. Rząd zaprezentował plan rozwoju sieci kolejowej do 2050 roku. Wynika z nich, że Poznań ma być włączony w główne korytarze zintegrowanej sieci kolejowej. Według założeń ze stolicy Wielkopolskiej do Wrocławia mamy zajechać w ciągu 45 minut, a do Szczecina w nieco ponad godzinę. Umożliwić ma to budowa nowej magistrali wielkopolskiej. Pociągi na południe kraju mają pojechać nową trasą z pominięciem Leszna. Swojego zaskoczenia tą informacją nie ukrywa wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak.
3: O bezpośrednich połączeniach Wrocław-Poznań z pominięciem Leszna na zachód do Szczecina do tej pory nie było mowy. To są pomysły bardzo śmiałe i oby rzeczywiście mogły być zrealizowane. Wcale taki pewien bym nie był, aczkolwiek perspektywa 2050 to już jest, przepraszam, poza mną.
2: Rządowy dokument uwzględnia również budowę szybkiego korytarza w kierunku Berlina oraz modernizację linii przez Piłę, co skróci dojazd do Koszalina do 2 godzin i 25 minut. Koszt wszystkich krajowych inwestycji zapisanych w programie oszacowano na 600 miliardów złotych.
1: Informacje z regionu.
2: Wielkopolscy funkcjonariusze uczyli się, jak podejmować trudne interwencje. W nowym ośrodku szkolenia policji w Gnieźnie odbyła się konferencja poświęcona interwencjom wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przejawiających niestandardowe zachowania. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Robert Dziudek, zauważa, że takich interwencji jest coraz więcej, dlatego trzeba uczyć się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i osób, wobec których są one podejmowane.
4: Interweniując do takiej osoby, my nie mamy tego wywiadu, my nie wiemy, czy ta osoba jest rzeczywiście chora psychicznie, czy ona czasem nie zażyła jakichś środków psychoaktywnych, a teraz bardzo modne są te wszystkie środki syntetyczne, jakieś narkotyki, które w swoim składzie nie wiadomo, co mają. To jest niezwykle trudne zadanie, nie tylko dla zespołu ratownictwa, ale również policjantów, którzy podejmują takie działania razem z nami, bo te osoby potrafią być bardzo agresywne, nieprzewidywalne.
2: Policjanci rozmawiali też o konieczności zakupu kamizelek, kuloodpornych i kamer nasobnych. Wskazywano również na potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, by funkcjonariusze po interwencji nie musieli obawiać się pociągnięcia ich do odpowiedzialności, na przykład za użycie środków przymusu bezpośredniego. W Poznaniu od kwietnia policjanci, kuratorzy i ratownicy współpracują w ramach zespołu behawioralnego, wymieniają się informacjami dotyczącymi osób, wobec których interwencje podejmowane są wielokrotnie w ciągu roku. A już w piątek i sobotę lotnisko Leszno ponownie stanie się stolicą europejskiego lotnictwa. Przed nami 7. edycja Antidotum Airshow Leszno, jednego z największych i najbardziej widowiskowych wydarzeń lotniczych w Polsce. Organizatorzy zapowiadają 2 dni pokazów dziennych i nocnych, w których udział wezmą piloci cywilni i wojskowi z całej Europy. Na niebie będzie można zobaczyć zarówno najnowocześniejsze konstrukcje wojskowe, jak i historyczne legendy lotnictwa. Nie zabraknie zespołów akrobacyjnych, pokazów szybowcowych, spadochronowych i śmigłowcowych. Szczególną wizytówką wydarzenia są pokazy wieczorne i nocne.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wracają czytaty, czyli nie takie klasyczne spotkania o sztuce dla dzieci. W tym roku na uczestników czekają zajęcia, które w minionych latach cieszyły się największym zainteresowaniem. Między innymi warsztaty teatralne z Aż Teatrem, warsztaty plastyczne z Jagodą Nieporzeczką czy gra terenowa z Elizą Piotrowską po bibliotece. Płatne, bezpłatne spotkania będą odbywały się w wybrane soboty o godzinie 12:00. W historycznym budynku Biblioteki Raczyńskich i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat z opiekunami. Informuje rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak.
5: To jest okazja do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu w bardzo ciekawy sposób. Mamy nadzieję, że będą to takie spotkania, które zainspirują do wielu rozmów, do wielu działań, dlatego że część z tych spotkań ma charakter bardzo mocno warsztatowy i że będzie to fajna propozycja także na wakacje dla tych, którzy w lipcu i w sierpniu zostają jeszcze w Poznaniu.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się już w tę sobotę. Będzie to spektakl Teatru Mozaika pod tytułem Jesteś cudem. Na większość spotkań nie trzeba się zapisywać. Chętni na warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko i spacer po niebie w mobilnym planetarium muszą się zgłosić mailowo od 6 lipca na adres zapisy@bracz.edu.pl.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Słuchajcie, powiem wam taką rzecz. Rozmawialiśmy tutaj z Piotrem Wielickim, że godzinę temu zaczęło słońce bardzo mocno przebijać przez nasze radiowe studio. Przed chwilą było szaro, a teraz znowu występują przejaśnienia. Więc naprawdę trudno jest ogarnąć tę pogodę. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Najwyższa temperatura disiaj to będą 26 stopni Celsjusza w okolicach godziny 16. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 8, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Bądźcie razem z nami, bo za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim Sabrina Carpenter zaprosi nas na espresso. No coś czuję, że jakby wszystkich nas zaprosiła, to by się chyba do końca życia nie wypłaciła. Chociaż kto wie, jej pozycja w ogóle na rynku muzycznym bardzo mocno urosła przez ostatni czas, więc kto wie, różnie może być. Niemniej życzymy wam na zdrowie, jeżeli ktoś z was na przykład espresso w tym momencie pije. Raczej w Radiu Emaus, a zdradzę, to w sumie nie jest to jakaś tam wielka tajemnica, raczej w Radiu Emaus jesteśmy w ogóle fanami kawy, ale na przykład, tak jak ja jestem team herbata. Na szczęście jeszcze za to gdzieś tam nie jestem, chciałem użyć takiego mocniejszego słowa, ale gdzieś tam nie jestem za to wytykany, obym powiedział, że no, że czemu ty lubisz herbatę, jak my lubimy kawę. Nie ma na szczęście u nas takich walk o to, co kto lubi, bo każdy pije oczywiście o poranku co chce, można pić espresso, tak jak Sabrina Carpenter. Rozgadałem się strasznie, no to co? Na zdrowie i dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
2: Ojcze nasz, codziennie odmawiamy tę modlitwę nawet kilka razy. Tak do niej przywykliśmy, że może już nie zauważamy, jak bardzo jest wymagająca, i to od pierwszych słów. Bóg nie jest tu po prostu Ojcem, jest naszym Ojcem. Owo nasz obejmuje każdą osobę, która żyje lub kiedykolwiek żyła na tym świecie. Nikogo nie może wykluczyć. Mówiąc Ojcze nasz, uznajemy, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, moim bratem, moją siostrą. Pomyśl, o kim dziś będę pamiętać, mówiąc do Boga Ojcze nasz.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także na naszej antenie dwa utwory z Polski z lat 90. Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście. Za nami także Wilki i Nawłaje. Przed nami punktualnie o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj będziemy gościć Dorotę Raczkiewicz, a także Anetę Olszewską z drużyny Szpiku, a tematem rozmowy będzie onkobaza, która powstała w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Także zapraszamy Was do wysłuchania tej porannej rozmowy, która rozpocznie się no właściwie już za momencik, bo o godzinie 8.30 zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Love CA.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
7: Dziś poranni goście to prezeska Fundacji Drużyny Szpiku Dorota Raczkiewicz i koordynatorka drużyny Aneta Olszewska. Dzień dobry, witam panie.
8: Dzień dobry.
7: Oficjalnie otwarta w ubiegłym tygodniu Onkobaza, bo tak to się nazywa, to pierwsze takie centrum wsparcia dla osób chorych onkologicznie i także dla bliskich tych osób. Pierwsze takie miejsce w Polsce. Szukały panie takiego miejsca w kraju podobnego? Są takie miejsca?
8: No szukałyśmy, rozglądałyśmy się w nim, powiedziałyśmy na głos, że to jest pierwsze albo jedno z pierwszych, bo może są takie miejsca, tylko po prostu nie wiemy o tym. Ale rzeczywiście szukałyśmy systemowo, szukałyśmy też tak googlowo i czat nam pomagał. Nie ma takich miejsc. Miejsc, w których mówimy o tym, że za chorym stoi rodzina. My mówimy o tym tak komercyjnie, nie? Że jeżeli jesteś chory, to dobrze, żeby twoi bliscy poszli do psychologa, żeby pójść do pedagoga w szkole, żeby zgłosić, że jesteś chory, a masz dziecko. Rzeczywiście takie inicjatywy na szczęście są. Ale takie miejsce, które w jednym miejscu tak holistycznie chcemy podejść do rodziny, bo założenie jest takie, że to miejsce ma wzmacniać rodzinę, że ma pokazać, że silna rodzina pozwoli choremu lepiej przejść przez chorobę. To jest główne założenie, że my mamy na tym najtrudniejszym etapie po prostu być obok, jeżeli ktoś upada, go podnieść. I to było taki cel nasz, zauważenie bliskiego, a 18 lat jesteśmy obok chorego, więc...
7: A skąd pomysł na stworzenie takiego centrum właśnie dlatego, że w Polsce nie ma tego typu placówek?
9: No właśnie to, co Dorota powiedziała, że od 18 lat jesteśmy na oddziałach onkologii i rozmawiamy z pacjentami i to, co się bardzo często przewija w rozmowach, to właśnie to, że ten pacjent, który jest na takiej jednej z najtrudniejszych dróg swojego życia, jeszcze oprócz tego, że się leczy i przechodzi trudne leczenie onkologiczne, to martwi się o tych swoich bliskich i o to, że tak jak pacjent jest zaopiekowany na oddziale i ma tą opiekę i medyczną, i psychologa, tak jego rodzina nie jest w ogóle zaopiekowana. I on jeszcze w tym leczeniu, w tej drodze martwi się o partnerkę, czy o partnera, o dzieci, czy o rodziców. I ciągle się to przejawiało w tych naszych rozmowach. Byłyśmy na Forum Pacjenta Onkologicznego w Krakowie i kolejny już raz. I też pod wpływem emocji na tym forum, pod wpływem rozmów też z pacjentami tam, wracałyśmy do domu i w pewnym momencie Dorota mówi, musi powstać coś takiego. Musi powstać w Poznaniu takie miejsce, w którym wsparcie otrzyma chory, ale przede wszystkim jego bliscy.
8: I to, co jest też istotne, my chcemy powiedzieć, że my nie jesteśmy lekarzami. To nie jest miejsce medyczne. My tam nie będziemy stawiać diagnoz, ani nie będziemy kogoś naprawiać w takim znaczeniu, że nie będziemy się brać za tę chorobę. Do realizacji tego pomysłu zaprosiłyśmy specjalistów, psychoonkologów, seksuologów, pedagogów, terapeutów, ludzi, którzy się znają na tym. Ale to, co też jest takie, to, co jest ważne, ta choroba kładzie duży nacisk na to, jak rodzina funkcjonuje później. Bo bardzo często i mówi się o tym, że wiesz, zadzwonisz tym dzwonkiem zwycięstwa, no już będzie super, teraz będzie jeszcze lepiej, będzie pięknie, będziesz żyć na pełnej petardzie, a naraz się okazuje, że my dzwonimy tym dzwonkiem zwycięstwa, ale już nic nie jest takie samo. A nasi bliscy nie do końca wiedzą, jak z nami być. No bo w końcu jesteś zdrowa na przykład, nie? No hello, ogarnij się, no już jesteś
9: wrócić
8: tak.
9: Już do normalnego życia.
8: No przecież
9: życia,
8: już rok temu skończyłaś leczenie. No co to jest, że ty jesteś, nie wiem, smutna, że nie możesz wrócić do pracy, że boisz się, że w intymności coś nam nie styka i

0: mogę dziś dla ciebie zrobić? Czy chcesz o tym porozmawiać? Jak dziś się czujesz? Jaki masz dzisiaj dzień? I to jest założenie tego miejsca. My troszeczkę będziemy się tak opiekować duszą, serduchem. Będziemy taką przestrzenią, w którą też można złapać oddech, przyjść na kawę.
1: Ale też chcemy stworzyć taką społeczność, tak. Bo widzimy to, że chorzy potrzebują tej wzajemnej komunikacji, potrzebują tego wzajemnego bycia razem, wymieniania się doświadczeniami, tak. Co komu pomogło, co przyniosło ulgę, co było wsparciem i oni potrzebują być razem.
2: To jest bardzo szeroki zakres działalności Onkobazy, czyli z jednej strony chorzy i ich bliscy, ale też chorzy między sobą.
0: Chorzy między sobą i otwarta przestrzeń dla poznaniaków generalnie, tak? Bo nie zakładamy na te wszystkie warsztaty, które będą otwarte spotkania, zapraszamy po prostu poznaniaków, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, chcą się nauczyć, bo ja myślę, że tak naprawdę, gdyby zapytać kogokolwiek, kogo spotkamy na ulicy, czy zna kogoś, kto był chory, czy doświadczył w pobliżu siebie tej choroby, to tylko nieliczne osoby mogą powiedzieć, nie znam, nie wiem jak to jest. Założenie też Onkobazy jest takie, że zapraszamy do nas chorych w trakcie choroby, a także do 2 lat po chorobie, bliskich takiej osoby, czyli te 2 lata założyliśmy z onkologami, z profesor Litwiniuk, że te 2 lata to jest taki moment, w którym rzeczywiście dobrze jest się mocniej zaopiekować, ale także chcemy, żeby to było miejsce, w którym będą się pojawiać ci, którzy pożegnali kogoś bliskiego, czyli osoby, które straciły kogoś do roku po śmierci, bo to też jest...
2: Czy takie osoby też mogą przyjść do onkobazy?
1: Tak, tak? Dokładnie osoby w żałobie, tak. Przebywające i które potrzebują tego wsparcia, rozmowy psychologa.
2: Osoba, która usłyszała po raz pierwszy taką diagnozę, że jest chora na raka, w jaki sposób zostanie zaopiekowana?
1: No zaczynamy od tego, że jest spotkanie z psychologiem, który przeprowadza triaż i dowiaduje się od tej osoby, próbuje się dowiedzieć, co byłoby najlepsze dla niej na ten moment, czyli jakie wsparcie byłoby najlepsze. I po takiej rozmowie ten psycholog, ta osoba, która jest od tego pierwszego kontaktu, kieruje na dalszą drogę, czyli do konkretnego specjalisty.
0: Czasem to jest psychoonkolog, będzie to psychoonkolog. Czasem to, tak jak u pierwszej naszej pacjentki Ewy, to jest dietetyk, bo jej mąż jest chory i ona mówi, chce jak najpiękniej o niego zadbać, więc to jest dietetyk onkologiczny. Czasem to będzie prawnik, który pomoże na przykład przygotować dokument, żeby złożyć o świadczenie o niepełnosprawność. Czasem to może być seksuolog, który pomoże zadbać o, jak sobie z tą intymnością radzić w trakcie choroby lub po niej. Ten triaż ma pokazać, gdzie ty trafisz i kto, z kim będziesz jakby pracować. My nie mówimy pracować, ale pod czyimi skrzydłami będziesz w tej onkobazie.
1: Bo często taka osoba na początku, zwłaszcza po diagnozie, często sama nie wie, czego potrzebuje jeszcze na tym etapie.
0: Czasem jest na etapie tupania nogą, czasem wyparcia.
2: To jest niesamowite, informacja, że tragedia po prostu dla takiej osoby.
0: Zależało nam też, żeby ci specjaliści, których zaprosiliśmy do tworzenia onkobazy, to byli rzeczywiście specjaliści tacy kliniczni, to znaczy osoby, które rzeczywiście pracują z onkologicznymi, z rodzinami. I to są psychoonkolodzy na co dzień pracujący w szpitalach, na onkologiach, w hospicjum. To są dietetycy onkologiczni, to są seksuolodzy, edukatorzy, pedagodzy, i bo tutaj też chcemy dotknąć tego etapu, kiedy choruje rodzic, i jak przygotować klasę, jak przygotować dziecko, jak wspierać. I tutaj dlatego też ten pedagog. My wiemy też jedno, że na pewno ta onkobaza będzie się zmieniać, bo to chorzy nam pokażą dokładnie, jakie są potrzeby. Nie? To nie jest tak,
1: będziemy podążać za chorym.
2: W jakim kierunku to dalej będzie się rozwijać.
0: Dokładnie tak. To, co my dzisiaj jakby otwieramy, jest na bazie doświadczeń naszych,

0: naszych wolontariuszy, bo bardzo często w fundacji są też osoby po chorobie. To dla nas, i dla Anety, i dla mnie to jest zawsze taka największa radość, kiedy ktoś wyzdrowiał i mówi, wasza pomoc, wasza obecność była ważna, teraz ja chcę być wolontariuszem. I te osoby nam mówią o tym, czego doświadczają.
1: Co jest potrzebne.
0: Tak, co jest potrzebne. Co rzeczywiście kuleje w systemie. Tak jak mówię, nie jesteśmy i nie zamierzamy być placówką medyczną. Zatem no nie będziemy prowadzić rehabilitacji, ale mamy współpracę na przykład z doktorem Sławkiem Marszałkiem, który jest wybitnym fizjoterapeutą, jeżeli chodzi o onkologię. I te osoby będą mogły trafić do Sławka, żeby on im powiedział, jaka droga przed nimi, co robić, tak? Natomiast no nie będziemy też miejscem, które będzie latami prowadzić terapię czyjąś. My będziemy na ten pierwszy moment, takie trochę pogotowie ratunkowe, kiedy spada na ciebie choroba.
1: Taki kompas po prostu. Kompas. Będziemy wskazywać drogę, no którą właśnie można iść.
2: A jak zamierzacie wskazać drogę osobom poznaniakom do onkobazy? Skąd mają się dowiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje?
1: No przede wszystkim powstaje właśnie strona internetowa. Tak. Będzie strona, tam będzie wszystko wyjaśnione, tam będzie dużo wskazówek. Powstało już nasz profil na Facebooku, tam będziemy informować na pewno. No my współpracujemy ze szpitalami, więc na pewno ci koordynatorzy onkologiczni, czy pani oddziałowe, czy cały personel medyczny konkretnego szpitala, gdzie jest onkologia, na pewno wszyscy będą poinformowani. No oczywiście też drogą taką, nazwijmy to pantoflową, czyli no, jesteśmy na oddziałach onkologicznych od tylu lat, więc... Ale ja myślę, że tego nie będzie aż tak trzeba mocno komunikować, bo to już tak poszło mocno w eter, że dostajemy już maile, dostajemy wiadomości od pacjentów.
0: Choć pacjenci będą przyjmowani od lipca, tak naprawdę.
1: Będą pacjenci przyjmowani od lipca, ale już do nas piszą, jak można się do nas zapisać, kiedy można przyjść, więc my już zapraszamy i myślę, że to będzie na pewno, to pójdzie bardzo szybko.
0: A ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ja mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, bo o spotkaniu na forum pacjenta, o którym wspomniała Anetka, mówimy o czasie jesienią. To był październik.
1: Zeszłego roku,
0: kiedy w nas gdzieś tam to ziarenko zostało posiane. Mamy czerwiec, my mamy przepiękną siedzibę i to, co jest dla mnie też ważne, co nam pokazywało, że to miejsce jest ważne, potrzebne, ono naprawdę powinno funkcjonować w każdym mieście, to jaka ilość osób się zgłosiła do pomocy. My nie byłybyśmy sobie w stanie wyobrazić, że tyle ludzi mogło chcieć dać cząstkę siebie. Wyobraźcie sobie, kochani słuchacze, że jesteśmy w tym ferworze. Sami dużo rzeczy robiliśmy. Nasi wolontariusze po tak zwanej robocie przychodzili i wszyscy pracowaliśmy tygodniami. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, że naraz na przykład dzwoni ktoś i mówi, że ma firmę, która zajmuje się aranżacją kwietną w budynkach, w apartamentach i bardzo by chciał u nas piękne kwiaty nam przygotować i przyjeżdża facet i przywozi kwiaty, które są jak magia. Nie jakieś tam takie, które komuś były niepotrzebne, tylko najpiękniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Albo ktoś dzwoni i mówi, chcemy dla was zrobić to, czy moglibyśmy, będziemy zaszczyceni. I to nam też pokazało, że ludzie doświadczyli tej choroby i oni wiedzą, że takie miejsce jest potrzebne. Więc ja myślę, tak jak Anetka, że za chwilę może się okazać w tym wrześniu, październiku, że trochę mała jest ta baza. I
2: no właśnie o to chciałam zapytać, bo się może okazać, jeżeli będzie zainteresowanie duże, że nagle moce przerobowe nie będą wystarczyły. Czy
0: mamy plany, żeby tworzyć
2: kolejne takie
0: placówki? Mamy plany, mamy pomysły, mamy...
1: Mamy duży plan.
0: Jesteśmy rozwojowi. Jesteśmy rozwojowi, tak. To, co powiedziałam też, jakby pacjenci są coraz bardziej świadomi tego, że kiedyś nam wystarczyło pacjentom powiedzenie, walczysz o życie, a teraz my oprócz tej walki o życie chcemy też pięknie żyć. Ilekolwiek by nam tego życia zostało, to nie chcemy tylko się umartwiać. Chcemy wychodzić, mieć przyjaciół, pięknie wyglądać, mieć fajny komfort tego życia. Chcemy, żeby nasi bliscy byli zaopiekowani. I jeżeli jesteśmy na ostatnim etapie życia, to chcemy, żeby uporządkować pewne rzeczy. Więc to jest takie to holistyczne podejście, że nie tylko chcemy pokazać pacjentowi i jego rodzinie, że nawet jeżeli tego czasu może nie zostało tak dużo, albo zostały jakieś ramy postawione, to naprawdę możesz żyć na pełnej petardzie i pięknie możesz żyć, nie? Z całych sił, tyle ile tych sił masz, nie?
2: I to jest chyba najlepsza puenta tej rozmowy. Dorota Raczkiewicz, prezeska Fundacji Drużyna Szpiku i Aneta Olszewska, koordynatorka drużyny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Ulica 27 grudnia 3A, Onkobaza, tak. Zapraszamy.
0: Zapraszamy, kochani, do końca czerwca 11-14. Wpadnijcie na kawę po prostu. Pogadajcie z nami, a od lipca już na takiej pełnej petardzie czekamy na was.
2: Zapraszamy i dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami Jimmy Cliff i I Can See Clearly Now. Za nami także poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. A przed nami o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz tak dla odmiany pogramy po polsku. Znowu będą lata 90. Desu, życie cudem jest.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W tym momencie minęła godzina 9, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dzielenie recepty możliwe dopiero od 1 lipca. W weekend w Poznaniu startuje sezon kąpielowy. W poznańskim zoo urodziło się ponad 20 chomików europejskich. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzania nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
2: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach.
1: Informacje z Poznania.
2: Policjanci, strażacy i pracownicy WOPR przez najbliższe miesiące będą upewniać się, że wypoczywających kręci bezpieczeństwo. Pod takim właśnie hasłem trwa ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do osób wypoczywających nad wodą. Podkomisarz Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu przypomina, że przede wszystkim powinniśmy korzystać z kąpielisk strzeżonych przez ratowników.
4: To jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. No i bezwzględne zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie, na jednostkach pływających trzeba być trzeźwym.
2: Komisarz Monika Murawska z Policji Wodnej zauważa, że choć świadomość dotycząca bezpieczeństwa nad wodą jest coraz większa, wypadków wciąż nie brakuje.
5: I skutery wodne i te wypadki jednak się zdarzają tam, bo tam jest szaleństwo, nagle lato, super zabawa i tam są wypadki, tam jest prędkość i tutaj w tym jest kwestia, zawsze jakiś problem.
2: Sezon kąpielowy w Poznaniu wystartuje już w ten weekend.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Aktywiści, którzy uderzyli tortem prezydenta Poznania, odpierają zarzuty i nazywają swój czyn bronią komediową. Kamil Siemaszko i Patryk Szynkowski tłumaczą, że sięgnęli po tak nietypowe środki, ponieważ inne formy dialogu zawiodły. Przedstawiciele środowisk anarchistycznych i pracowniczych po raz kolejny oskarżyli Jacka Jaśkowiaka o sprzyjanie deweloperom. Przypomnieli o aferach w Zarządzie Dróg Miejskich i zażądali obniżki cen biletów MPK. Działanie policji również pozostawia wiele do życzenia, zaznacza Kamil Siemaszko.
6: Te zarzuty to po prostu strzelanie do wróbla z armaty. Zostaliśmy zbadani alkomatem, byliśmy wiezieni do szpitala HCP na pobranie krwi, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy przypadkiem pod wpływem jakichś narkotyków. Ja osobiście jestem trzeźwy od 22 lat. To był tylko i wyłącznie próba po prostu przypięcia nam jakiejś łatki szaleńców, przypięcia nam łatki właśnie ćpunów być może.
2: Kamil Siemaszko uważa również, że tego typu happeningi nie zachęcą do kolejnych aktów przemocy wobec polityków.
6: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Takie twierdzenia są de facto napluciem w twarz, czy czasami na grób osób, które naprawdę z rąk zamachowców z powodów politycznych albo ginęły, albo były poszkodowane. Jeżeli ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń?
2: Obaj oskarżeni zgadzają się na publikację wizerunku i wspólnie z prawnikami zapowiadają walkę o oddalenie zarzutów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Populacja chomika europejskiego powiększyła się dzięki poznańskiemu zoo. W ogrodzie urodziło się ponad 20 osobników tego krytycznie zagrożonego gatunku. W stolicy Wielkopolski od lat prowadzona jest hodowla zachowawcza tych gryzoni. Kierownik nowego zoo, Remigiusz Koziński, tłumaczy, że chomików nie będzie można oglądać, ponieważ ich rola jest zupełnie inna.
7: Wrócą na wolność, wrócą w okolice Jaworzna, bo to jest taka linia genetyczna zwana panonią, która właśnie tam jest wsiedlana. W przypadku chomików europejskich przestrzeganie tych różnic genetycznych między poszczególnymi liniami jest bardzo istotne.
2: Każdy kolejny miot zwiększa szanse na powrót tego gatunku do polskiego krajobrazu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nawet jest nieco wyższa, 18 kresek na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia, nawet jakieś tam słońce wychodzi zza chmury, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.17. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 30 stopni Celsjusza. W sobotę 34, uważaj się wówczas na siebie. W niedzielę 31, a w poniedziałek 27.

Już prawie 7 minut po godzinie 9. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Już za moment konkurs poranny. On rozpocznie się w okolicach godziny 9.15. Już teraz zapraszam was do uczestnictwa w nim. No ale zanim będzie zabawa o poranku w Radiu Emaus, no to pogramy. Na samym początku godziny 9 zagramy Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Jeden z tych zespołów, które doczekały się tylko jednego hitu, ale za to jakiego? No to co, gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

0: Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki pakiet, zapraszamy Was bardzo gorąco. 7148 to numer SMS. 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzisiaj odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym nietypowym świętem, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. No i moje pytanie brzmi następująco. Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Takie pytanie Wam dzisiaj zadaję w konkursie porannym. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. A to wszystko w torbie, która jest opatrzona naszym logo. Właściwie dokładnie rzecz biorąc, to logo jest odbite. Mamy taką po prostu pieczątkę, można by powiedzieć, radiową. No i ta pieczątka jest odbita na torbie. A w środku 3 książki od Radia Emaus. Pytam Was dzisiaj w konkursie, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści, a to dlatego, że dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jak można jej przeciwdziałać? Odpowiedzcie dzisiaj w konkursie porannym, zgłaszając się oczywiście. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs poranny startuje w tym momencie, liczy na jak najwięcej Waszych zgłoszeń. Nie zawieźcie nas!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominam o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania w konkursie porannym pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać go w naszej porannej zabawie, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148. 7148 to numer SMS. W treści SMS-a wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z dzisiejszym dniem, właściwie z dzisiejszym świętem, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. No i właśnie, moje pytanie brzmi dzisiaj w konkursie: jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki zgłoszenia się. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus. Jeszcze raz na samym początku Emaus. Później stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści. Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? No bo dzisiaj właśnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, jak i zapraszam Was do słuchania Radia Emaus, bo o godzinie 9.30 porozmawiam z Piotrem Wielickim o tym, co przyniesie dzień, czyli jakie tematy pojawią się w naszych informacjach Radia Emaus. Zostańcie z nami teraz na naszej antenie. Share!

0: Клаус. На добрый день.
1: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu nie jestem sam, bo do studia właśnie wparował przed chwilą Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr,
2: dzień
1: jesteś
2: dobry,
1: tu?
2: Cześć, jestem.
1: Pięknie, pięknie, pięknie, jak tam nastrój przy czwartku?
2: W porządku.
1: No to pięknie, pięknie, pięknie, za moment piątek, za moment weekend. Jakieś plany, coś, czy raczej na miejscu?
2: Na miejscu raczej.
1: Okej, okay, no ja myślę, że też raczej na miejscu, ale właśnie a propos tego, co na miejscu, co poza miastem, no właśnie, zdradź, czy zazwyczaj pytam, jakie informacje będą królować, ale może powiedz, czy masz dla nas tylko informacje z Poznania, czy też z innych miast, z innych miejsc?
2: No też z innych miejscowości oczywiście. Na przykład będzie dzisiaj informacja z Leszna, ponieważ rodzice i uczniowie szkoły podstawowej numer 1 w Lesznie, o której wielokrotnie mówiliśmy, ponieważ szkoła ta miała być zostać zlikwidowana, miała być likwidowana przez miasto, ponieważ rodzice walczyli o utrzymanie tej szkoły, no i udało się, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę miasta w sprawie likwidacji placówki, a więc szkoła numer 1 w Lesznie pozostaje.
1: Okej, okay, okay. Czyli to jest finał sprawy, o której mówiliśmy wiele razy w serwisach, ale...
2: Tak, chyba finał sprawy, ponieważ prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki powiedział, że samorząd nie będzie wnosił już skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc przyjął tę decyzję sądu. No i okej, okay, i dobrze.
1: Mhm. Co tam jeszcze dalej?
2: Powiemy też o tym, że w sobotę 27 czerwca, nie wiem, o czym mówię, tak, 27, tak, co za tydzień dopiero.
1: Przyszłą sobotę.
2: Tak, będzie tak, tak, odbędzie się kolejny w tym roku spacer przyrodniczy, będzie to spacer po szachtach z przewodnikiem, będzie można po prostu oglądać ciekawą faunę tego poznańskiego regionu. Kolejna rzecz, zapowiemy pielgrzymkę mężczyzn do Tulec. Pierwsze przedstawienie, tegoroczne pierwsze przedstawienie widowiska Orzeł i Krzyż. Powiemy też o tym, że szpital na ulicy Polnej w Poznaniu i szpital kliniczny mają być ze sobą połączone. Nasi reporterzy będą dowiadywali się, jak to ma wszystko wyglądać. No i na tę chwilę to wszystko zobaczymy, co przyniesie dzień.
1: Tak jest, no bo właśnie ten segment taką nazwę nosi. Dzień jest jeszcze młody, jak to się mówi. Właśnie tak sobie pomyślałem, że dosyć często używam tego stwierdzenia w kontekście właśnie tutaj naszych rozmów, ale się często mówi, że noc jest jeszcze młoda, no ale dzień jest jeszcze młody.
2: Dzień też młody jest.
1: Dużo się może wydarzyć, wiemy doskonale, że no czasami coś się może wydarzyć takiego w ciągu dnia, że później to będzie leitmotiv na najbliższy, na cały dzień, a może i na najbliższe dni. A najbliższy serwis, a propos już rzeczy najbliższych, będzie o godzinie 10:00, przedstawi najnowsze informacje Piotr Wielicki. Piotr, bardzo ci dziękuję za zajaweczkę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania trzy książki od Radia Emaus. Taki pakiet mamy dzisiaj dla Was przy czwartku przygotowany. Jeżeli chcecie go wygrać w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym nietypowym świętem, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. No i pytam Was dzisiaj w konkursie porannym, jak można jej przeciwdziałać? Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania trzy książki od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa, warunki zgłoszenia się. 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. To ważne, na samym początku wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, zadaję Wam pytanie, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Takie jest dzisiaj pytanie konkursowe. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania trzy książki od Radia Emaus. Jesteście zainteresowani? Zapraszam Was bardzo gorąco. Przypomnę jeszcze raz pytanie, zanim zagra kolejny utwór. Dzisiaj pytam Was w konkursie, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści. Trzymam za Was mocno kciuki, liczę na Wasze pomysły, sugestie, przede wszystkim liczę na Wasze zgłoszenia. A teraz gramy dalej.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej porannej zabawie, zapraszam Was do tego bardzo gorąco. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, pytam Was, jak można jej przeciwdziałać? Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Takie pytanie Wam zadaję dzisiaj w konkursie porannym i mogę nawet powtórzyć je po raz kolejny. Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Przypominam, pytam Was dzisiaj, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści. Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? A to wszystko dlatego, że... Może inaczej, to pytanie Wam zadaję dlatego, że dzisiaj mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, więc zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie. Czekam na Wasze zgłoszenia jeszcze przez parę minut, także zapraszam Was bardzo gorąco do tego, abyście wzięli udział w naszej porannej zabawie. I tak właśnie patrzę, ile jeszcze konkurs potrwa. No około 5 minut, więc macie 5 minut na zgłaszanie się w konkursie. Mógłbym naprawdę czekać bardzo długo, no ale wiadomo, ramy czasowe konkursu są nieobłagane i mam nadzieję, że na ostatniej prostej ktoś z Was może na przykład wyśle swoje zgłoszenie. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Jak można przeciwdziałać mowie nienawiści? Dzisiaj do wygrania w konkursie 3 książki od Radia Emaus, a rozwiązanie konkursu za około 5 minut. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Do dzieła. Zapraszamy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj pytałem was w konkursie, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści. Takie pytanie wam zadawałem, ponieważ dzisiaj właśnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, a do wygrania dzisiaj był pakiet 3 książek od Radia Emaus. Bardzo dziękuję za zgłoszenia, bardzo dziękuję za wasze przeciwdziałanie, sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści. Wygrywa dzisiaj Andrzej, który napisał tak: działanie to dbać o kulturę słowa bez wulgaryzmów w domu i w pracy, czy na spotkaniach z przyjaciółmi jako pierwszy krok ku przeciwdziałaniu. Piękne, piękne zgłoszenie. Andrzej, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę i oczywiście potwierdzę tobie wygraną. Dzisiaj wygrywa Andrzej, ale kto wie, kto wygra na przykład po południu, no bo o 15.15 mamy konkurs popołudniowy, więc jeżeli o poranku wam się nie udało, to się nie zrażajcie. Może uda się właśnie o godzinie 15.15. Andrzej, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej. 3 książki w pakiecie od Radia Emaus lądują w twojej ręce. Obserwuj swój telefon, za moment odezwę się do ciebie SMS-owo. No ale a propos odzywania się, ja już powoli przestaję się odzywać, przynajmniej na dzisiaj w Radiu Emaus. Byłem z wami od godziny 6 do godziny 10. Prowadziłem dla was poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro. Uwaga, co ciekawe, od godziny 12 do godziny 18, a od godziny 10 do godziny 14 będzie z wami Arek Szymański. Także zostańcie z nami. Na sam koniec Meghan Trainor, a ja wam mówię jak zawsze na końcu. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Castorama. Teoria.
4: I praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill.
4: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 18 czerwca. Z Poznania nadajemy dla Was 2 sekundy po godzinie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wielkopolska Policja promuje służbę dzielnicowych. W Poznaniu ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych Poznań. W najbliższy weekend na tory wraca poznańska kolejka parkowa Maltanka. Znani na dzielni. Pod takim hasłem Wielkopolska Policja chce rozpromować służbę dzielnicowych, którzy w tym roku świętują stulecie działalności w naszym kraju. Jak podkreśla komendant wojewódzkiej policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk, dzielnicowi pomagają mieszkańcom w wielu sprawach.
3: Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych. Dyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby.
2: W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących służby dzielnicowych oraz przybliżających mieszkańcom ich codzienną służbę. Wśród nich znajdują się m.in. kampania informacyjna dotycząca możliwości kontaktu obywateli z dzielnicowymi, materiały filmowe prezentujące sylwetki funkcjonariuszy, wystawa historyczna przygotowana we współpracy z Zamkiem Górków w Szamotułach.
1: Informacje z Poznania.
2: W stolicy Wielkopolski ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych Poznań. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Tegorocznej edycji głównym obszarem zainteresowania ponownie będzie zdrowie. Centrum Inicjatyw Senioralnych chce podczas tegorocznego cyklu podpowiedzieć, jak dbać o dobrą kondycję w każdym wieku. Miejskie instytucje, uniwersytety trzeciego wieku i organizacje pozarządowe, które chcą włączyć się w organizacje senioralnych, mogą już się zgłaszać. Wstępną deklarację udziału należy przesłać do 31 lipca na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Tegoroczni senioralni rozpoczną się 26 września o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Na uczestników wydarzenia czekać będzie strefa zdrowia, a w niej badania, konsultacje ze specjalistami, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, stoiska profilaktyczne, a także stanowiska edukacyjne. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Najbliższy weekend na tory poznańskiej wąskotorówki Maltanka wróci najstarszy czynny parowóz w Polsce. To Borsig BN2T z 1925 roku. Główna wizytówka kolejki, mówi Agnieszka Smogulecka z MPK w Poznaniu.
5: Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. Dwa lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance.
2: W sobotę i niedzielę kursy na Maltance odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18. Ze stacji Maltanka kolejka będzie odjeżdżać o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Trzecia edycja Gry Miejskiej Chleba i Wolności już 5 lipca. W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter w związku z 70. rocznicą czerwca 56. Gra jest interaktywnym spacerem historycznym. Uczestnicy, korzystając z aplikacji mobilnej, przemieszczają się po wyznaczonej trasie, odwiedzając miejsca związane z wydarzeniami z 1956 roku, rozwiązując zadania i poznając historię. Mówi Mateusz Cholewiński ze Stowarzyszenia Odraniemen Oddział Wielkopolski.
6: Począwszy od dzieci, które tutaj pod opieką rodziców mogą w niej uczestniczyć, młodzież, jak i osoby dorosłe. Jedynym właściwie warunkiem to jest kwestia rejestracji. Można się zarejestrować poprzez tutaj wydarzenie na Facebooku, Gra Miejska Chleba i Wolności. Można też wyszukać adres Stowarzyszenia Odraniemen, strony internetowej. Tam także jest formularz rejestracyjny.
2: Start gry zaplanowany jest na godzinę 10 przy pomniku Tadeusza Kościuszki przy ulicy Grunwaldzkiej. Uczestnicy będą mieli 3 godziny na ukończenie trasy. Na zakończenie wydarzenia przewidziano wręczenie nagród dla wszystkich, którym uda się ukończyć grę w wyznaczonym czasie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Gdy dzisiaj rano patrzyłem na termometr, patrzę 17 stopni Celsjusza, więc już o poranku było dość ciepło, ale teraz to już jest bardzo ciepło. 23 stopnie Celsjusza pokazują termometry w Poznaniu. Odczuwalna temperatura nieco niższa, 22 stopnie, no i deszcz może się pojawiać i znikać. I tak będzie dzisiaj, ale przejaśnienia zaczną się od godziny 18 i wtedy już do zachodu słońca raczej będzie słonecznie. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to pewnie już wiecie, bo mówimy o tym cały czas, że nadciągają upały. Piątek z temperaturą 30 stopni w cieniu, a sobota nawet 31 stopni w cieniu, więc w słońcu będzie prawdziwy żar. I na ten żar trzeba się przygotować.

18 czerwca. Marek, Elżbieta i Amanda dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego dla was, drodzy solenizanci, ale także dla jubilatów, którzy rozmaite jubileusze, rocznice dzisiaj obchodzą. Też wszystkiego najlepszego od Radia Emaus. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. My z wami teraz do godziny 12 w tym składzie razem, a przed nami Mike Oldfield.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Bóg nie jest bezdusznym automatem do zliczania naszych modlitw. On, kochany Ojciec, nie zważa na liczbę słów, raczej na ich jakość. Zagląda do mojego serca i wie lepiej, czy modlę się automatycznie, z prawdziwą czcią i miłością do Niego. W końcu modlitwa to szczera rozmowa, a nie mechaniczne nabijanie religijnych punktów. Czym jest dla mnie modlitwa?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Gdy wiele lat temu Anita Lipnicka zaśpiewała ten utwór, to było to coś niesamowitego i odkrycie, które wtedy się pojawiło. Warius Manx, Zanim zrozumiesz.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
6: Ta pani 10 marca skończyła 60 lat, ale brzmi idealnie. Jej głos jest niepodrabialny, a w tym zestawie Eddie Brickell razem z zespołem The New Bohemians brzmi po prostu doskonale.

0: Radio Emaus.
1: Artysta, który tu za chwilę się pojawi, to jakby powiedzieć o nim artysta, to chyba trochę za mało powiedzieć, bo to brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, producent muzyczny, aranżer, ale także aktor, malarz, kolekcjoner sztuki, wyjątkowa postać, której nie ma już wśród nas, zmarł dokładnie 10 lat temu, 10 stycznia 2016 roku w Nowym Jorku. Mowa o Davidzie Bowie. David Robert Jones tak naprawdę się nazywał, ale David Bowie takim pseudonimem się posługiwał. No i teraz on u nas na antenie w utworze China Girl.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Czerwca i przeszłość muzyczna. Co się wtedy wydarzyło w muzyce? Posłuchajmy. Vanilla Sky, pamiętacie taki film? Do tego filmu, w którym zagrał m.in. Tom Cruise, Cameron Diaz i Penelope Cruz, muzykę w pewnym sensie napisał także Paul McCartney. A Paul McCartney dzisiaj kończy 84 lata. Niesamowity angielski kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, znany głównie jako członek grupy The Beatles, która sprzedała najwięcej płyt spośród wszystkich zespołów w historii świata, no ale także kompozytor muzyki rockowej, filmowej, elektronicznej i uwaga, także muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Również taką komponował Paul McCartney, wybitna postać świata muzyki, i on za chwilę wybrzmi w utworze, który pojawił się w filmie Vanilla Sky, Paul McCartney za moment, a tuż po nim grupa Yazoo, którą współtworzyli Brytyjczycy, brytyjski zespół muzyczny i oczywiście Alison Moyet i Vince Clarke. Vince Clarke po odejściu z grupy Depeche Mode stworzył razem z Alison Moyet ten zespół Yazoo, no i całkiem nieźle sobie radzili na scenach muzycznych na całym świecie, głównie podbijali brytyjskie listy przebojów, ale też w innych krajach, w Europie, naprawdę w wielu krajach byli bardzo, bardzo znani. I Alison Moyet też dzisiaj ma swoje urodziny. Alison Moyet kończy 65 lat, dokładnie dzisiaj, a więc wszystkiego najlepszego zarówno dla niej, jak i dla Paula McCartneya. No i na początku Paul McCartney, utwór Vanilla Sky, tytułowy z filmu, a potem grupa Yazoo, współtworzona przez Vince'a Clarka i dzisiejszą jubilatkę, bo kończy dzisiaj 65 lat. Alison Moyet, posłuchajmy.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: i mamy godzinę 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Z Poznania do Wrocławia w 45 minut. Rząd zaprezentował plan rozwoju sieci kolejowej. Wielkopolscy policjanci uczyli się podejmowania trudnych interwencji. Do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wracają czytaty. Rząd zaprezentował plany rozwoju sieci kolejowej do 2050 roku. Wynika z nich, że Poznań ma być włączony w główne korytarze zintegrowanej sieci kolejowej. Według założeń ze stolicy Wielkopolskiej do Wrocławia mamy zajechać w ciągu 45 minut, a do Szczecina w nieco ponad godzinę. Umożliwić ma to budowa nowej magistrali wielkopolskiej. Pociągi na południe kraju mają pojechać nową trasą z pominięciem Leszna. Swojego zaskoczenia tą informacją nie ukrywa wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak.
3: O bezpośrednich połączeniach Wrocław-Poznań z pominięciem Leszna na zachód do Szczecina do tej pory nie było mowy. To są pomysły bardzo śmiałe i oby rzeczywiście mogły być zrealizowane. Wcale taki pewien bym nie był, aczkolwiek perspektywa 2050 to już jest, przepraszam, poza mną.
2: Rządowy dokument uwzględnia również budowę szybkiego korytarza w kierunku Berlina oraz modernizację linii przez Piłę, co skróci dojazd do Koszalina do 2 godzin i 25 minut. Koszt wszystkich krajowych inwestycji zapisanych w programie oszacowano na 600 miliardów złotych.
1: Informacje z regionu.
2: Wielkopolscy funkcjonariusze uczyli się, jak podejmować trudne interwencje. W nowym ośrodku szkolenia policji w Gnieźnie odbyła się konferencja poświęcona interwencjom wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przejawiających niestandardowe zachowania. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Dziudek zauważa, że takich interwencji jest coraz więcej, dlatego trzeba uczyć się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i osób, wobec których są one podejmowane.
4: Interweniując do takiej osoby, my nie mamy tego wywiadu, my nie wiemy, czy ta osoba jest rzeczywiście chora psychicznie, czy ona czasem nie zażyła jakichś środków psychoaktywnych, a teraz bardzo modne są te wszystkie środki syntetyczne, jakieś narkotyki, które w swoim składzie nie wiadomo co mają. To jest niezwykle trudne zadanie nie tylko dla zespołu ratownictwa, ale również policjantów, którzy podejmują takie działania razem z nami, bo te osoby potrafią być bardzo agresywne, nieprzewidywalne.
2: Policjanci rozmawiali też o konieczności zakupu kamizelek kuloodpornych i kamer nasobnych. Wskazywano również na potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, by funkcjonariusze po interwencji nie musieli obawiać się pociągnięcia ich do odpowiedzialności na

0: musu bezpośredniego. W Poznaniu od kwietnia policjanci, kuratorzy i ratownicy współpracują w ramach zespołu behawioralnego. Wymieniają się informacjami dotyczącymi osób, wobec których interwencje podejmowane są wielokrotnie w ciągu roku. A już w piątek i sobotę lotnisko Leszno ponownie stanie się stolicą europejskiego lotnictwa. Przed nami siódma edycja Antidotum Airshow Leszno, jednego z największych i najbardziej widowiskowych wydarzeń lotniczych w Polsce. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pokazów dziennych i nocnych, w których udział wezmą piloci cywilni i wojskowi z całej Europy. Na niebie będzie można zobaczyć zarówno najnowocześniejsze konstrukcje wojskowe, jak i historyczne legendy lotnictwa. Nie zabraknie zespołów akrobacyjnych, pokazów szybowcowych, spadochronowych i śmigłowcowych. Szczególną wizytówką wydarzenia są pokazy wieczorne i nocne.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wracają czytaty, czyli nie tak klasyczne spotkania o sztuce dla dzieci. Na uczestników czekają zajęcia, które w minionych latach cieszyły się największym zainteresowaniem. Między innymi warsztaty teatralne z Aż Teatrem, warsztaty plastyczne z Jagodą Nieporzeczką czy gra terenowa z Elizą Piotrowską po bibliotece. Bezpłatne spotkania będą odbywały się w wybrane soboty o godzinie 12 w historycznym budynku Biblioteki Raczyńskich i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat z opiekunami, informuje rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak.
2: To jest okazja do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu w bardzo ciekawy sposób. Mamy nadzieję, że będą to takie spotkania, które zainspirują do wielu rozmów, do wielu działań, dlatego że część z tych spotkań ma charakter bardzo mocno warsztatowy i że będzie to fajna propozycja także na wakacje dla tych, którzy w lipcu i w sierpniu zostają jeszcze w Poznaniu.
0: Pierwsze spotkanie odbędzie się już w tę sobotę. Będzie to spektakl teatru Mozaika pod tytułem Jesteś cudem. Na większość spotkań nie trzeba się zapisywać. Chętni na warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko i spacer po niebie w mobilnym planetarium muszą się zgłosić mailowo od 6 lipca na adres zapisy@bracz.edu.pl.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Nawet 26 stopni dzisiaj na termometrach. Powiecie, że to ciepło? No to w zasadzie gorąco, ale to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o to, co ma pogoda do zaoferowania, jeśli chodzi o temperatury. Bo dzisiaj co prawda jeszcze porywisty wiatr, który będzie dochodził do 40 km na godzinę. Ale jutro to praktycznie wiatru nie będzie. W zasadzie w nocy on się skończy. 4 km na godzinę. W nocy taka prędkość wiatru, jutro w ciągu dnia też taka prędkość wiatru. A to nam daje, moi drodzy, jutro bardzo gorący dzień i suchy dzień. Jutro nie będzie opadów deszczu, a temperatura sięgnie 30 stopni Celsjusza na termometrach, a ta odczuwalna 31 stopni Celsjusza, a więc te wielkie upały nadchodzą. W kolejnych dniach będzie też bardzo, bardzo gorąco. Musimy się na to przygotować. No to taka pora roku, w końcu czerwiec zobowiązuje, no ale na takie upały trzeba było troszeczkę poczekać. W nocy tylko będą korzystne warunki biometeo, a dziś i jutro biomet jest niekorzystny, a więc możemy czuć się rozdrażnieni, możemy mieć spóźniony czas reakcji. Może to wszystko być jakoś nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Yeah.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Rzeczypospolitej czy Rzeczpospolitej? Jak powinno się mówić? Jeśli chodzi o eksperta w dziedzinie języka polskiego, to mamy tylko jednego takiego u nas na antenie. Jest nim profesor Jerzy Bralczyk i już za chwilę słowo o słowie. I profesor wyjaśni tę kwestię.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jerzy pyta, czy powinno się poprawnie pisać i mówić. Jeżeli powinno się, to właściwie także chyba myślimy tu o poprawnym pisaniu i mówieniu. Ale pan Jerzy na wszelki wypadek pisze i poprawnie, i powinno się. No bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli pisać niepoprawnie, to moglibyśmy robić to inaczej. Ale czy powinno się pisać i mówić Aleja Rzeczpospolitej czy Rzeczypospolitej? Sprawa taka trochę skomplikowana, powiedziałbym, bo obie te formy, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Polska na przykład, jest właściwe dlatego, że mamy tutaj połączenie dwóch części. Rzeczpospolita. Niektórzy nawet przestawiali, mówili pospolita rzecz. Ale gdy próbujemy to odmieniać, to będziemy mieli albo rzeczą pospolitą, o rzeczy pospolitej, albo też Rzeczpospolita i Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitą. Obie te formy są właściwe, tak jak właściwe są formy Wielkiej Nocy i Wielkanocy. I jedna i druga forma jest właściwa. Natomiast tu jest pewne odróżnienie, czy rozróżnienie. Jeżeli chodzi o tę Rzeczpospolitą w sensie ważnym, w tekstach bardziej podniosłych, to staramy się ją odmieniać. I mówimy o naszej ojczyźnie Rzeczypospolitej. Konstytucja Rzeczypospolitej, a nie Rzeczpospolitej. Natomiast w potocznym mówieniu Rzeczpospolita może być nieodmienialna. I teraz pytanie, czy w takiej nazwie powinno mieć zastosowanie to poważniejsze odmienianie, poważniejsza forma, czy nie? Podobnie jest na przykład z pismem Rzeczpospolita, o której raczej, jak słyszę, mówi się w Rzeczpospolitej, a nie w Rzeczypospolitej, ponieważ no, to pismo jest z nami na co dzień. Jeśli chodzi o nazwę ulicy, rekomendowałbym Rzeczypospolitej, ale jeśli bym spotkał Aleję Rzeczpospolitej, nawiasem mówiąc, nie wiem jak jest w tej chwili, to pewnie zbyt dużych dział bym przeciwko temu nie wytaczał.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 11.30, pierwszy dzisiaj serwis kulturalny i najpierw zaproszenie już na godzinę 12, czyli zostało 30 minut, niecałe 30 minut do tego, żeby skorzystać z tej oferty, a ofertę ma Teatr Wielki, Sala Drabowicza i tam o godzinie 12 koncert familijny. Mała orkiestra Wielkiego Teatru to muzycy, którzy nie boją się dzieci. Dzieci, które przychodzą posłuchać klasyki. Dorośli zdziwieni, że na koncercie nie tylko orkiestra może brzmieć donośnie. Każde spotkanie z Małą Orkiestrą Wielkiego Teatru to utwory wybitnych kompozytorów ułożone według tematu klucza. Jaki będzie temat klucz dzisiaj, jaki będzie kontekst, bo to ułatwia słuchanie zawsze. Przekonacie się, jeśli o godzinie 12 pojawicie się w Teatrze Wielkim. Tam dzisiaj koncert familijny, Mała Orkiestra Wielkiego Teatru, Sala Drabowicza, godzina 12. Warsztaty edukacyjne, ale to warsztaty edukacyjne, które powinny być w zasadzie obowiązkowe, moim zdaniem, dla tych, którzy nie za bardzo są za pan brat z historią. Z tą historią, która powinna być nam bliska, dotyczy Poznania i 1956 roku. Zbuntowane miasto, Poznań 1956, to o godzinie 13:00 przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 29 zaprasza na bezpłatne spotkanie, bo to wstęp wolny na to wydarzenie, o godzinie 13:00. To już kolejna z odsłon, którą proponuje Instytut Pamięci Narodowej, bo zaprasza uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych na takie właśnie warsztaty, które mają przybliżyć zryw, który w 1956 roku się dokonał. Będą szyfry, będą zagadki, będzie można w atrakcyjny sposób poznać tę powojenną historię najważniejszych protestów w powojennej Polsce i przystanek Historia IPN w Poznaniu zaprasza. To na dziedzińcu wewnętrznym będzie przy ulicy Dąbrowskiego 29. Jeśli jesteście zainteresowani, to polecam serdecznie ten przystanek. Wolontariat zawsze kojarzy się z tym, co robimy bezpłatnie, ale tutaj przy okazji można miło spędzić czas, można poznać ciekawych ludzi. Spotkanie dla nowych i obecnych wolontariuszy i wolontariuszek. No i o czym myślicie? Ktoś pomyślał z was o bibliotece? Biblioteka Sąsiedzka, bo tak nazywa się ten wolontariat w Bibliotece Sąsiedzkiej, to Fyrtel Główna w Bibliotece Sąsiedzkiej zaprasza przy ulicy Głównej 42. Też wstęp wolny na to wydarzenie, no ale to jest oczywiście propozycja dla tych wszystkich, którzy kochają czytać książki, zwiedzać biblioteczne korytarze lub też lubią działać na rzecz promocji literatury i współtworzyć wydarzenia wokół książek, a może nawet są częścią Biblioteki Sąsiedzkiej i chcą dalej rozwijać to miejsce. Jeśli macie takie pragnienie, jeśli chcielibyście się w to zaangażować. Misia Cendrowska, ona jest tam główną szefową, do niej powinniście się zgłaszać i o godzinie 18.30 dzisiaj Fyrtel Główna, Biblioteka Sąsiedzka zapraszają na spotkanie organizacyjne dotyczące wolontariatu w Bibliotece Sąsiedzkiej. No i jeszcze myślę, że filmy, kina otwarte, można się wybrać do rozmaitych kin w Poznaniu i tutaj ciekawa sytuacja, myślę, że wielu z was ten film widziało, może i powielokroć, mam na myśli Milczenie owiec z Anthonym Hopkinsem i Judy Foster. Ten film dzisiaj będzie można zobaczyć w kinie Muza, no a obejrzeć taką ekranizację w kinie to jest coś niesamowitego, dlatego że ten wyjątkowy film, nagrodzony wieloma nagrodami, o 21:00 będzie dzisiaj prezentowany w kinie Muza. I mówię to też do tych, którzy widzieli już ten obraz dotyczący seryjnego mordercy, który jest rozpracowywany przez agentkę FBI, ale też do tych, którzy nie widzieli tego filmu nigdy i chcieliby w ogóle dowiedzieć się, o czym to jest. No to myślę, że dla jednych i dla drugich jest to idealna propozycja. O godzinie 21 Kino Muza ma taki pomysł dla was i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, więc jeśli ktoś chciałby się wybrać, to ja serdecznie zachęcam. Oczywiście kina mają dużo więcej ofert niż tylko ten jeden film, no ale to już każdy w zależności od tego, co lubi, a czego nie lubi, powinien sobie wybrać jakiś film, na który chciałby się wybrać. Oczywiście dla tych, którzy z domu nie wyjdą, to książka, dobra muzyka, to też jest zawsze spotkanie z kulturą i zawsze polecam, żeby też temu poświęcić czas, bo kultura nas ubogaca.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Poznań ma Centrum Wsparcia dla Chorych Onkologicznie i ich rodzin. W sobotę w stolicy Wielkopolski rusza sezon kąpielowy. Kierowcy wciąż ignorują znak stop na przejazdach kolejowych. Pierwsze kompleksowe Centrum Wsparcia dla Chorych Onkologicznie i ich bliskich powstało w Poznaniu. Onkobaza jest miejscem stworzonym przez Fundację Dar Szpiku. Osoby chore onkologicznie oraz ich bliscy mogą znaleźć tam kompleksową i bezpłatną pomoc, wyjaśniła w porannej rozmowie Radia Emaus członkini Fundacji Aneta Olszewska.
4: To, co się bardzo często przewija w rozmowach, to właśnie to, że ten pacjent, który jest na takiej jednej z najtrudniejszych dróg swojego życia, jeszcze oprócz tego, że się leczy i przechodzi trudne leczenie onkologiczne, to martwi się o tych swoich bliskich i o to, że tak jak pacjent jest zaopiekowany na oddziale i ma tą opiekę i medyczną, i psychologa, tak jego rodzina nie jest w ogóle zaopiekowana i on jeszcze w tym leczeniu, w tej drodze martwi się o partnerkę, czy o partnera, o dzieci, czy o rodziców.
3: Twórcy onkobazy podkreślają, że jest ona także przestrzenią do odzyskiwania siły, poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie. Placówka mieszcząca się przy ulicy 27 grudnia powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Poznania w wysokości ponad 600 tysięcy złotych.
1: Informacje z Poznania.
3: Od 20 czerwca mieszkańcy Poznania będą mogli korzystać z 4 strzeżonych kąpielisk. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji uruchamiają plaże nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz 2 kąpieliska nad Jeziorem Kierskim. Wszystkie kąpieliska będą czynne codziennie od godziny 10 do 18, przypomina rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
5: Właśnie w tych godzinach spotkamy na kąpieliskach ratowników, którzy będą czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Wokół kąpielisk mamy również punkty wypożyczania sprzętu wodnego. Można wypożyczyć na przykład kajak. Są place zabaw, są boiska do siatkówki plażowej, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
3: Przed wejściem do wody warto zwrócić uwagę na flagi wywieszone przy kąpielisku. Biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi oznacza, że ratownicy nie pełnią dyżuru. Nad jeziora można przychodzić z psami, jednak zwierzęta nie mogą wchodzić na place zabaw, teren kąpielisk wyznaczony bojami, ani na przylegające do nich fragmenty plaż. Zakaz nie dotyczy psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami.
1: Informacje drogowe.
3: W związku z turniejem Enea Poznań Open na kortach parku tenisowego Olimpia od dziś do 21 czerwca w rejonie parku będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od strony ulicy Wojska Polskiego, a ruch pojazdów będzie sterowany ręcznie przez upoważnionych pracowników organizatora. Nie będzie dojazdu do ulicy Warmińskiej na Golęcin od strony ulicy Małopolskiej, a ulica Kaszubska będzie jednokierunkowa w stronę Mazowieckiej.
1: Informacje z kraju.
3: Kierowcy wciąż ignorują znak stop na przejazdach kolejowych. Taki wniosek wypływa z kontroli, którą dziś przeprowadzili policjanci i przedstawiciele PKP na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica, mówi komisarz Rafał Greczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: Kierowcy właśnie się tak tłumaczą z tym, że oni przecież już dawno widzieli, że nic nie jedzie, tak, że postanowili się nie zatrzymać. Wszyscy teraz też się tłumaczą pośpiechem. No to jest znaczne, że się spieszyli, zagapili. No, tego się nam nikt nie przyzna, ale też się zdarzają kierowcy, którzy patrzą się w ekran telefonu komórkowego i po prostu przejeżdżają przez ten znak stop, bo nie widzą tego znaku.
3: Marta Pabiańska z PKP uważa, że akcja pokazała wyraźnie, iż problemem nie jest infrastruktura, a zachowanie uczestników ruchu.
7: Wybraliśmy ten przejazd, ponieważ w ostatnim czasie na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica doszło do kilku niebezpiecznych i poważnych wypadków. Stop znaczy stop i jeżeli widzimy taki znak drogowy, należy się bezwzględnie zatrzymać i odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo jesteśmy wyłącznie my sami. Dlatego zależy nam na tym, żeby edukować i żeby również kierowcy pamiętali o tym, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać.
3: Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się przed znakiem stop na przejeździe kolejowym grozi mandatem w wysokości 2000 zł i 8 punktami karnymi.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Że sparafrazuję Jerzego Sztura, nie ciemność widzę, tylko błękit widzę. Błękit widzę za oknem, to znaczy, że chmury się rozstępują, no i będą promienie słoneczne do nas docierać. I tak jest, moi drodzy. 24 stopnie Celsjusza na termometrach i uwaga, i teraz proszę usiąść bardziej wrażliwi, odczuwalna temperatura 27 stopni. Już teraz w Poznaniu taka temperatura. Słońce zajdzie o 21:17, no i przy zachodzie słońca to będzie temperatura 22 stopnie, więc no naprawdę imponująco, ale jeśli chodzi o kolejne dni, to dopiero się zacznie, jeśli chodzi o temperatury. Będą zwyżkować powyżej 30 stopni Celsjusza. Najcieplej jutro na przykład będzie w Rawiczu. 32 stopnie w cieniu, ale tam aura burzowa jutro. Będą pioruny, będą błyski, będzie deszcz, no ale jak sama nazwa wskazuje, to są zjawiska pogodowe, które przychodzą i odchodzą. No, tak szybko jak się pojawiają, tak szybko znikają. Niemniej jednak zachód Wielkopolski jutro z temperaturami zdecydowanie powyżej 30 stopni. Międzychód 31, Leszno 31, Krotoszyn 31, no, a pozostała część Wielkopolski niewiele mniej, bo 28-27 takie temperatury. Tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że te upały nie będą nam za bardzo doskwierać. No i proszę pamiętać o elektrolitach, o płynach, żeby je przyjmować, żeby organizm nie pozbawiał się ich i ich nie wypocił. Tego wszystkiego, co nam jest potrzebne jednak do życia. Dzisiaj gorąco i mokro, jutro gorąco i sucho. Warunki biometeo i dziś, i jutro niekorzystne, ale w nocy będzie przerwa w dostawie niekorzystnego biometu i bardzo dobrze, w nocy biomet będzie korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Żeglujesz trochę? Zdarza ci się żeglować?
1: No ba, przecież ja z nadmorza jestem. No to jak, żeby inaczej? No,
0: oczywiście. To proszę bardzo, jak się otworzyła Lilia Łada przed słuchaczami i słuchaczkami Radia Emaus, że jest z nadmorza i że żeglowanie to jest jej bliskie bardzo. No ale flauta też ci coś mówi, nie? Czyli taki bezwietrzny moment.
1: Że
0: no to
1: tak.
0: Dzisiaj właśnie tak, w zasadzie jutro tak będzie. 4 km/h, co to jest za wiatr w ogóle? Prawie w ogóle go nie będzie, więc jeśli ktoś jutro myśli o żeglowaniu, no to będzie słabo z tym. Naprawdę ciężko będzie pożeglować przy takim wietrze i do tego będzie upał. Jutro 31 stopni, taką temperaturę będziemy odczuwać, więc jeśli ktoś będzie gdzieś na jakimś odkrytym akwenie wodnym, no i do tego będzie upał i nie będzie wiatru, to ja raczej współczuję. A ty?
1: Nie. Zawsze można wskoczyć do wody i się chłodzić.
0: No, to chyba, że woda będzie jak zupa, bo jak będzie taka temperatura, to jeśli to będzie mały akwen, to ta woda się bardzo szybko nagrzeje. No, jakoś nie widzę pozytywów.
1: No już nie bądź takim pesymistą, naprawdę. No.
0: Teraz Rod Stewart o żeglowaniu będzie.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
2: Ojcze nasz, codziennie odmawiamy tę modlitwę nawet kilka razy. Tak do niej przywykliśmy, że może już nie zauważamy, jak bardzo jest wymagająca, i to od pierwszych słów. Bóg nie jest tu po prostu Ojcem, jest naszym Ojcem. Owo nasz obejmuje każdą osobę, która żyje lub kiedykolwiek żyła na tym świecie. Nikogo nie może wykluczyć. Mówiąc Ojcze nasz, uznajemy, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, moim bratem, moją siostrą. Pomyśl, o kim dziś będę pamiętać, mówiąc do Boga Ojcze nasz?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.
3: Znacie kroki do salsy, do czaczy albo do rumby? To myślę, że w rytm tej piosenki idealnie da się to zatańczyć. Gary Halliwell, Mi Chico Latino, teraz u nas na antenie.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
8: Porozumienie między USA a Iranem może przynieść spadki cen na stacjach paliw.
9: Wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN.
8: Kanadyjska spółka wydobywcza chce wybudować w Lubuskiem jedną z największych kopalń miedzi i srebra w Europie.
10: To zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale Polski.
8: 100 miliardów złotych ma kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej w Polsce. I o tym m.in. dziś w bilansie. Piotr Wilicki, zapraszam. Wstępne porozumienie pomiędzy USA a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw. Miłosz Motyka wskazał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen.
9: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
8: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszania pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wtorku nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Inwestycja Lumina Metals w województwie lubuskim to wielka szansa rozwojowa dla Polski i dla regionu, deklaruje premier Donald Tusk. Kanadyjska spółka wydobywcza, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, planuje wybudować w Polsce jedną z największych kopalni miedzi i srebra w Europie. Szef rządu wskazał, że inwestycja radykalnie zwiększy możliwości wydobycia oraz eksportu tych surowców.
10: Mówimy tu o radykalnym zwiększeniu możliwości wydobywczych miedzi, srebra. To zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale Polski jako absolutnie kluczowego producenta i elementu tego łańcucha dostaw dla państw europejskich, dla państw NATO w skali makro. To są miejsca pracy, to są te duże pieniądze, to jest wielki impuls rozwojowy. Polska będzie jednym z dominatorów na rynku miedzi, a to ma wielkie znaczenie także jeśli chodzi o bezpieczeństwo i energetyczne i militarne.
8: Lumina Metals to kanadyjska spółka górnicza, która realizuje w województwie lubuskim projekt budowy jednej z największych kopalni miedzi i srebra w Europie, znany jako projekt Nowa Sól. Firma planuje zainwestować w Polsce około 1 000 000 000 złotych w ciągu 5 najbliższych lat. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ma to swoją wysoką cenę i trzeba zrobić wszystko, by nie płacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert, mecenas Łukasz Ciszewski.
11: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później liczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
8: Zdaniem Rafała Górskiego, sekretarza miasta w Radomiu, koszty pojawią się wtedy, gdy okaże się, że zła jakość wody jest zjawiskiem powszechnym.
12: Samorządy tak czy inaczej będą musiały sobie z tym problemem poradzić, ale uważam, że jeżeli by się okazał to problem powszechny, konieczna będzie interwencja państwa.
8: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków. Orlen chce być mocniej obecny na rynku ukraińskim niż do tej pory. Prezes spółki Ireneusz Fonfara podkreślił, że to bardzo ważny kierunek, szczególnie dla litewskiej rafinerii Grupy w Morzejkach, która sprzedaje tam niemal 1/5 swoich produktów.
13: Wierzymy, że wojna się skończy i że stroną zwycięską będzie Ukraina. Natomiast chcielibyśmy się zaangażować w ten rynek bardziej niż jesteśmy. Jesteśmy mniej więcej tak zaangażowani, że od lata ubiegłego roku sprzedawaliśmy jeden statek miesięcznie gazu i zaopatrywaliśmy rynek ukraiński w gaz. W tej chwili ze względów oczywistych, pogodowych, nie sprzedajemy. Natomiast mamy nadzieję, że od czerwca zaczniemy pomagać naszym partnerom zapełniać magazyny.
8: Ireneusz Fonfara przypomniał, że Orlen rozpoczął rozmowy na temat możliwości zaangażowania się w Ukrainę.
13: To jest bliźniaczy podmiot, że się tak wyrażę, czyli podmiot zajmujący się rynkiem paliw w Ukrainie. Jesteśmy w procesie jako jeden z partnerów. Czy będzie to zaangażowanie i jakie będzie, to jest kwestia negocjacji, którą toczymy ze stroną ukraińską, ale podkreślam raz jeszcze, jesteśmy jednym z partnerów zaproszonych do negocjacji.
8: Orlen sprzedaje około 1,5 miliona ton rocznie produktów rafineryjnych w Ukrainie. Przygotowywane są zmiany w aplikacji mObywatel, które mają ułatwić załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. W rozmowie z Polskim Radiem dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz powiedział, że od jesieni korzystanie z aplikacji mObywatel będzie łatwiejsze.
14: Zmieniliśmy filozofię budowania nowych usług cyfrowych dla Polaków, ponieważ mamy już scyfryzowane ponad 50% usług publicznych, które są dostępne dla naszych obywateli. Postanowiliśmy przygotować taką mapę życia, na której są wybrane zdarzenia losowe, tak aby to obywatel był w centrum usług publicznych i aby te usługi mogły z czasem stać się takimi usługami proaktywnymi i tak realnie pomagać obywatelowi załatwić sprawy urzędowe.
8: Od przyszłego roku zarówno w aplikacji mObywatel, jak i na stronach Ministerstwa Cyfryzacji będzie możliwe zbieranie podpisów pod listami poparcia w wyborach.
14: Pracujemy nad umieszczeniem list poparcia komitetów wyborczych w wyborach powszechnych. Ta usługa będzie dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do tego też nas obliguje legislacja, więc dbamy i pracujemy nad tym, aby taką usługę dla obywateli w sposób też łatwy, wygodny zapewnić.
8: Dotychczas aplikację mObywatel pobrało na swoje telefony ponad 11 milionów Polaków. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę, Piotr Wielicki. Do usłyszenia.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Dla większości z nas pewnie słowo ho-ho kojarzy się jednoznacznie i to nie trzeba być jakimś specjalnym miłośnikiem literatury, ale ho-ho i Stanisław Wyspiański, pewnie tutaj takie skojarzenia są najbardziej możliwe. No ale gdy już powiem ho-ho pirenejski albo desman pirenejski, a tak naprawdę wychuchol pirenejski, no to już pewnie niewielu z was wie, o co tutaj w ogóle chodzi. Gatunek ziemnowodnego ssaka z rodziny kretowatych występuje na Półwyspie Iberyjskim i w Pirenejach. Dostałem właśnie takie zdjęcie wychuchola i muszę wam powiedzieć, że to jest uroczy ssak. Naprawdę wygląda przepięknie. Jeśli może wyglądać przepięknie taki kretowaty, no ale wygląda. Jeśli chcecie się z nim zapoznać, to odsyłam do przestrzeni internetowych. Wychuchol pirenejski. Piękne stworzenie. No i taki całkiem miły. Do przytulenia, taki nawet. A u nas już za 5 minut na antenie informacje Radia Emaus i nie wiem, czy będzie coś o wychucholu pirenejskim, ale pewnie informacje najważniejsze z ważnych, najbardziej bieżące z bieżących przedstawi Lilia Łada.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: 3 sekundy po godzinie 13.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Duże utrudnienia na autostradzie A2. Rzucenie tortem w prezydenta Poznania nadal budzi kontrowersje. Niezwykła stołówka powstanie we Wrocławiu. Poważne utrudnienia dla kierowców na autostradzie A2. Dzisiaj rozpoczynają się przygotowania do kompleksowego remontu nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny. Właściwe prace ruszą w najbliższy poniedziałek. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
9: Aby zminimalizować zatory, drogowcy podzielili inwestycje na kilka etapów. Przez cały okres remontu węzeł pozostanie otwarty dla ruchu, jednak poszczególne łącznice będą sukcesywnie wyłączane. W pierwszej kolejności zamknięte zostaną zjazdy na relacjach Świecko-Katowice oraz Poznań-Świecko. W zależności od fazy robót objazdy zostaną poprowadzone na 3 sposoby. Przez pozostałe otwarte zjazdy węzła Krzesiny, przez sąsiedni węzeł Koninko lub lokalnie poznańskimi ulicami, głównie Bolesława Krzywoustego i w rejonie Kinepolis. W miejscu pracy jezdnie będą zawężone, a kierowców obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Wymiana nawierzchni potrwa około 5 tygodni. Termin ten może jednak ulec zmianie w przypadku niesprzyjającej pogody. Drogowcy apelują o szczególną ostrożność i dokładne śledzenie żółtych tablic objazdowych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: Aktywiści, którzy uderzyli tortem prezydenta Poznania, nazwali swój czyn bronią komediową podczas wczorajszej konferencji prasowej. Kamil Siemaszko i Patryk Szynkowski tłumaczą, że sięgnęli po tak nietypowe środki, ponieważ inne formy dialogu zawiodły. Przedstawiciele środowisk anarchistycznych i pracowniczych po raz kolejny oskarżyli Jacka Jaśkowiaka o sprzyjanie deweloperom, przypomnieli o aferach w Zarządzie Dróg Miejskich i zażądali obniżki cen biletów MPK. Działanie policji również pozostawia wiele do życzenia, zaznacza Kamil Siemaszko.
10: Te zarzuty to po prostu strzelanie do wróbla z armaty. Zostaliśmy zbadani alkomatem, byliśmy wiezieni do szpitala HCP na pobranie krwi, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy przypadkiem pod wpływem jakichś narkotyków. Ja osobiście jestem trzeźwy od 22 lat. To był tylko i wyłącznie próba po prostu przypięcia nam jakiejś łatki szaleńców, przypięcia nam łatki właśnie ćpunów być może.
8: Kamil Siemaszko uważa również, że tego typu happeningi nie zachęcą do kolejnych aktów przemocy wobec polityków.
10: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Takie twierdzenia są de facto napluciem w twarz, czy czasami na grób osób, które naprawdę z rąk zamachowców z powodów politycznych albo ginęły, albo były poszkodowane. Jeżeli ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń?
8: Obaj oskarżeni zgadzają się na publikację wizerunku i wspólnie z prawnikami zapowiadają walkę o oddalenie zarzutów.
0: Informacje kulturalne.
8: 20 czerwca od godziny 18 muszla koncertowa w poznańskim Parku Wilsona zamieni się w plenerową scenę muzyczną. Wieczór otworzą muzobajki, barwne autorskie utwory stworzone specjalnie dla dzieci i młodzieży. Po części przeznaczonej dla najmłodszych na scenie zaprezentuje się Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą maestro Łukasza Borowicza z Marcinem Suszyckim na pierwszych skrzypcach. Wydarzenie zakończy widowiskowy pokaz tańczących fontan z ogniem, który rozpocznie się około godziny 21.30.
0: Informacje z kraju.
8: obiad za około 20 zł. Menu zależne od sezonowych zbiorów i produkty pochodzące z uczelnianych gospodarstw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia pierwszą w Polsce prototypową stołówkę akademicką w ramach projektu Mensa. Zaopatrzenie mają zapewnić m.in. uczelniane sady, pola i stacje badawcze. Jak wyjaśnia Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stołówka będzie działać zgodnie z rytmem natury.
11: Zmiany pogody też mogą mieć wpływ na to, czy te czereśnie dojrzają tydzień wcześniej, czy tydzień później. Jak będzie ich nadmiar, no to po prostu będziemy na przykład przygotowywać sobie kompoty, czy mrozić pewne rzeczy, czy pasteryzować, żeby po prostu wykorzystać je jesienią. W październiku poza ziemniakiem to będzie królowała dynia. My też robimy takie różne niespodzianki, że na przykład młodą kapustę robimy na listopad.
8: Stołówka ma być nie tylko miejscem, gdzie można tanio zjeść, ale także przestrzenią integrującą społeczność akademicką. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Cały czas wam w zasadzie mówimy, co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach i pewnie już każdy z was, bez wyjątku, na upał jest przygotowany. Ale musicie być też przygotowani na dynamiczne zjawiska pogodowe zwane burzami z deszczem. Bo takie burze z deszczem już jutro się zdarzą, na zachodzie naszego regionu szczególnie, no ale może nie tylko, no bo to są tylko prognozy, a prawda może okazać się dużo bardziej męcząca dla tych, którzy bez parasola na przykład wyjdą z domu, albo na przykład boją się burzy i wtedy co? Stanąć pod drzewem to chyba najgorszy z możliwych pomysłów. A jeśli chodzi o opady deszczu jutro, no one będą na pewno w Pile, w okolicach Piły, w Wągrowcu, w okolicach Wągrowca cała zachodnia ściana Wielkopolski, tam burze z deszczem spodziewane. No a jeśli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje, no to temperatura teraz, sprawdźmy, wynosi 24 stopnie Celsjusza na termometrze, ale odczuwalna o 1 stopień wyższa, 25 stopni Celsjusza. Jakość powietrza jest dobra, a ciśnienie atmosferyczne dość wysokie. W zasadzie, no bardzo wysokie, 1019 hektopaskali. Wiatr delikatny, 17 km na godzinę, ale to w ogóle jest wiatr, bo jutro to 17 km na godzinę pewnie życzylibyśmy sobie, a jutro zaledwie 4 km na godzinę. Taka prędkość wiatru jutro jest spodziewana.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Coś ci przeczytam, bo bardzo lubię takie informacje. 18 czerwca dzisiaj i wschód słońca nastąpił o 4:29 i to wszystko jak najbardziej normalne. Zachód będzie o 21:17, wierzymy na słowo. Długość dnia 16 godzin i 48 minut. Wschód księżyca o godzinie 8:16. Zachód księżyca i co w tej rubryce jest napisane?
1: Aż się boję zapytać.
0: Brak zachodu księżyca.
1: Już tak będzie świecił do końca
0: świata.
1: Czyli
0: po prostu już koniec. Już po prostu jak wzejdzie, to już zostanie z nami na zawsze.
1: No fajnie.
0: No tak to właśnie ma wyglądać, niby. Ale ten księżyc taki bardzo cieniutki był ostatnio. Taki całkiem malutki sierpik. Nie wiem, czy widzieliście na nieboskłonie. To naprawdę było wyjątkowe zjawisko, bo był tak cienki, że ledwo dostrzegalny, a jednak można było go dostrzec, a dzisiaj wzejdzie i potem nie zajdzie. No to ciekawe, co się dalej będzie z nim działo. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i kombi teraz będzie o randce, o rendezvous tak naprawdę, bo to z francuskiego troszkę.

0: To bola grupa Fleetwood Mac.
1: Radio Emaus. Dobré rádio na dobrý deň.
0: Teraz artystka, o której przeczytamy w internecie, że jej styl, jaki prezentuje, styl muzyczny, gatunek muzyki to country. No pewnie nie wszystkie jej utwory tak brzmią. Coś w tym jest, no tym bardziej, że najbliższe wydarzenia muzyczne, na których się pojawi, 3, 4, 5 lipca, odbędą się w Teksasie. No a Teksas z country jednoznacznie się kojarzy. Sheryl Crow, teraz u nas na antenie, 22 minuty po godzinie 13. Come on, come on, tak nazywa się ten utwór.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta, Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby nasze ograniczenia i zagubienie, nie możemy być słabi i niezdecydowani w obliczu trudności naszych słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zachęcani, by pokrzepić ręce osłabłe, wzmocnić kolana omdlałe, byśmy mieli odwagę i nie lękali się, bo nasz Bóg zawsze ukazuje wielkość swego miłosierdzia.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Moi drodzy, dzisiaj jeszcze sporo będzie się działo na naszej antenie. Między innymi o 17.30 będziemy mogli nieco wyprzedzić czas. Tak, to się zawsze u nas dzieje w czwartki, bo o 17.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim. I pojawi się tutaj ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik, dziennikarze z przewodnika katolickiego, i opowiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma, a więc jeśli jeszcze to pismo się nie pojawiło, a my już będziemy wiedzieć, o czym będzie można tam przeczytać, więc niejako wyprzedzamy czas. O godzinie 25 natomiast specjalna audycja dla seniorów, ale nie tylko dla seniorów, dla tych, którzy czują się seniorami, dla tych, którzy się nie czują seniorami, ale na przykład sympatyzują z seniorami. Dojrzali na fali. Maciej Gładysz zaprasza o godzinie 25 na naszej antenie, a po apelu jasnogórskim po godzinie 21. Dzisiaj ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki i audycja, którą bardzo sobie cenicie. Wiem dobrze o tym, bo często informacje zwrotne na ten temat dostajemy. Krąg biblijny. To właśnie dzisiaj po apelu jasnogórskim zaprasza ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Póki co jeszcze sporo muzyki, więc może teraz grupa Starship za momencik.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Dobrze, niech będzie grupa Starship, ale po nich będzie polski duet. Znakomity duet, moim zdaniem jeden z lepszych duetów, jakie słyszałem w ostatnim czasie. I to jest duet, który tworzy Katarzyna Nosowska i Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk niezapomniany oczywiście, natomiast w tym utworze już za chwilę, po utworze grupy Starship, usłyszycie ten wyjątkowy damsko-męski duet Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska. Ale najpierw Starship, zapowiedziani.

ten taki pozytywnie nastrajający utwór to Tanita Tikaram na naszej antenie. 10 minut brakuje nam do godziny 14. Ja za dzisiaj już dziękuję, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę przywita się Tomek Wandel i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Do usłyszenia.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Tu Radio Emaus, 3 minuty temu minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Lilia Łada.
2: W niedzielę odbędzie się 23. archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Tulec. Będzie więcej lotów KLM z Poznania do Amsterdamu. Rząd wziął pod lupę zarobki medyków. W niedzielę odbędzie się 23. archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Tulec. Główna trasa wyruszy o godzinie 7 sprzed sanktuarium świętego Józefa na poznańskim wzgórzu świętego Wojciecha. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: współczesny mężczyzna, uczeń, misjonarz. Do udziału w wydarzeniu zachęca jeden z członków Bractwa świętego Józefa, Rafał Kowalewski.
3: Jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swoje, swojego syna, no i w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy.
2: O godzinie 11.30 w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach odmówiony zostanie różaniec. Następnie mszą świętą o 12.00 odprawi arcybiskup Zbigniew Zieliński. W programie przewidziano także prelekcję księdza doktora Jacka Pulikowskiego poświęconą wzorcowi męskości. Pierwsze grupy pielgrzymów wyruszą również z Puszczykowa, Lubonia i poznańskiej Starołęki.
4: Informacje z Poznania.
2: Będzie więcej lotów KLM z Poznania do Amsterdamu. Od 26 października samoloty będą kursować między miastami już 3 razy dziennie. Nowe połączenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie trasą z Poznania, która funkcjonuje od października 2020 roku, informuje rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań Ławica Marcin Wesołek.
5: Początkowo było to tylko jedno połączenie dziennie, później od marca 2025 roku doszło drugie połączenie, teraz od października roku 2026 będziemy mieli 3. lot dziennie na tej trasie. To zwiększa możliwości przesiadek, linia KLM swoją siatką obejmuje niemal cały świat, teraz cały ten świat będzie jeszcze łatwiej dostępny prosto z Poznania.
2: Dzięki dodatkowej rotacji liczba lotów z Ławicy wzrośnie z 14 do 21 tygodniowo, a liczba dostępnych miejsc zwiększy się o 50%. Loty z Poznania będą obsługiwane przez samoloty mieszczące 88 pasażerów.
4: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zarząd Transportu Miejskiego informuje o weekendowych wzmocnieniach komunikacji miejskiej na festiwal Pyrkon na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz na piknik na fest na Cytadeli. W rejon imprez z większą częstotliwością pojadą tramwaje, w tym linia nocna numer 201. Ponadto od 19 do 21 czerwca w godzinach od 8 do 23 co 15 minut będą kursowały autobusy na linii numer 195 Bałtyk-Strzeszynek. Dodatkowo wszystkie linie autobusowe nocne i dzienne kursujące w rejonie obu imprez będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem.
4: Informacje z kraju.
2: Rząd wziął pod lupę zarobki medyków w związku ze sprawą 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Teraz nad projektem ustawy w tej sprawie pracują posłowie. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wskazała, że obecne dane o zarobkach są zanonimizowane i nie wiadomo, ile zarabia lekarz.
6: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, ile zarabia najwięcej w kraju lekarz, jaką stawkę ma najmniejszą. Natomiast my tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatów w szpitalach. Mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie. Natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Oczywiście możemy się wypowiadać jedynie na temat umów o pracę i znamy te minimalne wynagrodzenia z umów o pracę, ale jak wiemy, personel również pracuje na kontraktach.
2: Są znaczne różnice w wysokości wynagrodzeń medyków z tytułu umów o pracę i na kontraktach.
6: Lekarze mówią o tym, że 25 tysięcy brutto, że takie stawki ze stażowym. No ja akurat mam ten obrazek znacznie większy, ponieważ kilka lat zarządzałam szpitalami, więc wiem, że to nie jest jedna kwota. Oprócz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu również benefity, które przysługują z regulaminu wynagradzania, ale na pewno te stawki z umów o pracę są znacznie niższe niż z umów kontraktowych. Tutaj mamy również inny system podatkowy.
2: Ministra podkreśliła, że uporządkowanie systemu wynagrodzeń wymaga dialogu z dyrektorami szpitali, właścicielami oraz samorządami zawodowymi. Dodała, że zbieranie danych o wynagrodzeniu będzie bazą do ponownej wyceny procedur medycznych oraz ułatwi kontraktowanie świadczeń.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane i momentami duże. Prognozowane są opady deszczu, który jakoś nie może się przez te chmury przebić. Jest bardzo ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Na termometrze teraz 25 stopni Celsjusza, na barometrze 1019 hektopaskali. Tutaj na Hartowie zerwał się teraz wiatr, który nie wiadomo, albo przegoni chmury, albo przyniesie deszcz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wiadomo, że deszcz jest potrzebny. Ja jednak bardzo bym chciał, żeby po 18 ten deszcz nie padał. Połączyłem dzisiaj moje obowiązki zawodowe z turystyką rowerową i gdy będę wracał do domu, no to chciałbym jednak, żeby było w miarę sucho, bo dobrze się jeździ po deszczu, ale niedobrze się jeździ w deszczu. Przy mikrofonie Tomek Wandel, witam serdecznie. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Dzień dobry.

0: No i proszę, wiatr przegonił chmury, nie przyniósł deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów spadło też z 56 do 44%. A być może gdzieś tam u was pada w Poznaniu czy w Wielkopolsce. No to wykorzystajcie po prostu nasz numer telefonu, dajcie znać, jaki stan pogody u was. Bo jaki stan pogody u Ani Rukszczowicz, no to ona zaśpiewała sama o tym. 17 po drugiej.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: W kalendarzu dziś 18 czerwca, imieniny Elżbiety, Marka, Amandy, Emilii, Emila, Maryny i Pauli. Pozdrawiamy serdecznie. Dla solenizantów zaśpiewa Krystyna Prońko.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał bardzo ważne ostrzeżenie. Jeśli chcecie wiedzieć, czego ten alert dotyczy, zwróćcie szczególną uwagę na prognozę pogody, którą przedstawię tuż po serwisie o godzinie 15. A w tej godzinie w naszym programie o 14.30 kalendarium poznańskie. Ostatnio poruszyłem czułe struny wspomnień pana Jerzego, jeśli przy okazji informacji o chórze archikatedralnym. Być może dzisiaj też uda mi się przywołać wspomnienia u kogoś. A jeśli ktoś chce dorzucić coś od siebie do kalendarium poznańskiego, no to zapraszam. 601 077 033. Poza tym o 15.15 konkurs, o 16.10 święci z nieba ściągnięci, o 16.30 serwis kulturalny i o 17.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchajcie, Radio Emaus w czwartkowe popołudnie. Tak się czasami zastanawiam, czy to na pewno dzisiaj czwartek, bo jakoś żyję środą jeszcze, zupełnie nie wiem dlaczego. Wtedy zawsze szybciutko spoglądam w kalendarz, no i widzę, że dziś na pewno mamy czwartek. I to 18 czerwca w dodatku. Jesteśmy w przededniu, prawie że w przededniu lata. Zapraszam na kalendarium poznańskie. Zaczynamy od roku 1913. 18 czerwca, czyli 113 lat temu, równo 113 lat temu, w Poznaniu oddano do użytku most Świętego Rocha. Był to pięcioprzęsłowy most betonowy ze środkowym stalowym przęsłem. Ten most dotrwał do września 1939, kiedy to został wysadzony przez wycofujące się Wojsko Polskie. Poprzednio w tym miejscu był most drewniany, który został zniszczony w 1771 roku. Proszę sobie wyobrazić, że przez 142 lata w tym miejscu nie istniała żadna przeprawa. Teraz od dobrych kilkunastu lat mamy w tym miejscu zupełnie nowy most, pieszo-samochodowo-tramwajowy w dodatku. Chociaż rowerowy też może być jak najbardziej, bo jest ścieżka rowerowa również wzdłuż. 81 lat temu na boisku przy ulicy Rolnej rozegrano mecz Warty z Polonią, zakończony wynikiem 1-1. Jeśli mnie pamięć nie myli, no przy ulicy Rolnej już tego boiska nie ma. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. 48 lat temu, w roku 1978, na Ratajach, konkretnie na osiedlu Jagiellońskim, uruchomiono kino Jagiellonka. No to jest troszkę paradoksalne, ponieważ ja prawie pół mojego życia mieszkałem na Ratajach, a nigdy w tym kinie nie byłem. 45 lat temu, w roku 1991, po prawie 30 latach prowadzenia firmy na Łazarzu przy ulicy Małeckiego i Rynku Łazarskim 1 na samym rogu Krawiectwo Sobański przeniosło się na ulicę Taczaka 4A. Wtedy ta ulica nazywała się Chudoby. Bożena i Kazimierz Sobańscy, którzy założyli firmę, byli wybitnymi mistrzami krawiectwa miarowego, nauczycielami i egzaminatorami dla wielu adeptów tego zawodu. Myślę, że więcej na ten temat mógłby powiedzieć mój dobry kolega Maciej, który praktykował właśnie u pana Kazimierza na Łazarzu w jego zakładzie krawieckim. Dokładnie 31 lat temu wielka sensacja, bo do Poznania przyjechał francuski pociąg dużej prędkości, czyli TGV. Po godzinie 18 skład podjechał na peron 4B, czyli dworzec letni zwany także dworcem cesarskim. Tego samego dnia na stadionie Lecha przed 25-tysięczną publicznością wystąpił Elton John. Był to jego jedyny koncert w Polsce podczas wielkiego europejskiego tournée Made in England. Doskonale pamiętam, bo to było święto Bożego Ciała. To był bodajże czwartek wtedy. Bilety kosztowały 35 zł. Ja taki bilet miałem i na tym koncercie oczywiście też byłem. Za bardzo nie pamiętam, ale show był duży, na pewno. I wreszcie ostatni fakt tego wydania kalendarium poznańskiego. 22 lata temu, w roku 2004, na Starym Rynku w Poznaniu odsłonięto trzecią narożnikową fontannę wylotu Paderewskiego i Szkolnej. Nazwano ją Studzienką Neptuna. Jeśli ktoś chce coś dołożyć od siebie, no to ja gorąco zachęcam. 601 077 033.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

601 077 033. Pod tym numerem czekam na wasze raporty pogodowe. Dostałem właśnie taki raport od pani Zuzanny z Grunwaldu. Pozwolę sobie zacytować. Na Grunwaldzie jest upał, skwiera, czyli bardzo, bardzo gorąco, duszno i bez opadów. Za 14 minut minie 15, teraz Ramazzotti prosto z upalnego Rzymu, bo tam już mają upał.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Bóg nie jest bezdusznym automatem do zliczania naszych modlitw. On, kochany Ojciec, nie zważa na liczbę słów, raczej na ich jakość. Zagląda do mojego serca i wie lepiej, czy modlę się automatycznie, z prawdziwą czcią i miłością do Niego. W końcu modlitwa to szczera rozmowa, a nie mechaniczne nabijanie religijnych punktów. Czym jest dla mnie modlitwa?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.
1: Jest czwartek, 18 czerwca, zbliża się 15.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szkoła podstawowa nr 1 w Lesznie nie zostanie zlikwidowana. Miasto zaprasza na spacer po szachtach. Służby badają ewentualne zaangażowanie obcych wywiadów w zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szkoła podstawowa nr 1 w Lesznie nie zostanie zlikwidowana. Taka jest decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oddalił on skargę prezydenta Grzegorza Rusieckiego na decyzję ministra edukacji narodowej. Przyjęliśmy tę decyzję z wielką ulgą, mówi Agnieszka Ptaszyńska, mama jednej z uczennic.
3: Jak dostaliśmy wiadomości, to wszyscy skakaliśmy ze szczęścia. Cieszyliśmy się, że nasza półtoraroczna obrona szkoły przyniosła skutki i że sąd przychylił się do zdania ministerstwa i szkoła nie będzie likwidowana. Ta sprawa pokazuje bardzo pięknie, że w momencie, kiedy sprawa jest istotna dla społeczności, kiedy my w nią wierzymy, kiedy są nasze wartości reprezentowane w tej sprawie, to możemy bronić sprawy, możemy o nią walczyć, możemy to robić nawet bardzo długo.
2: Agnieszka Ptaszyńska uważa, że prezydent nie odwoła się od decyzji sądu.
3: Prezydent wyraźnie powiedział to na Radzie Miasta w lutym, kiedy była procedowana uchwała obywatelska, która miała znieść wcześniejszą uchwałę o zamiarze likwidacji. Wtedy to nie przeszło, ale też już wtedy obiecał, zadeklarował, zrobił to bardzo oficjalnie, że nie będzie dalej się odwoływał od wyroku sądu. Również te słowa zostały potwierdzone przez rzecznika prezydenta, więc nie boimy się, że będzie odwołanie.
2: Oznacza to, że decyzja ministra pozostaje w mocy, a spór prawny wokół likwidacji szkoły dobiegł końca.
0: Informacje z Poznania.
2: W sobotę 27 czerwca odbędzie się kolejny w tym roku spacer przyrodniczy. Tym razem uczestnicy wycieczki będą poznawać faunę i florę poznańskich szacht. Teren ten znajduje się w południowo-zachodniej części miasta i jest popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli, mówi Adrian Wojtasz z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
4: Mało kto wie, że dawniej znajdowały się tu dwa użytki ekologiczne, Kopanina 1 oraz Kopanina 2. Podczas naszej wspólnej wędrówki przyjrzymy się z bliska rzadkim gatunkom roślin i zwierząt oraz niezwykle cennym siedliskom przyrodniczym. Przewodnikiem będzie pan Artur Golis z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jako botanik i praktyk zajmujący się ochroną przyrody pokaże nam szachty z nowej perspektywy.
2: Spacer rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa około 3 godzin. Zbiórkę zaplanowano w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Leszczyńskiej 170/172. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Informacje drogowe.
2: Kierowcy muszą się liczyć z weekendowymi zmianami w komunikacji w rejonie ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Od godziny 18 w piątek do godziny 22 w niedzielę zamknięty będzie odcinek ulicy Kraszewskiego między ulicami Bukowską i Zwierzyniecką. Trasę zmieni autobus linii 164. Utrzymany zostanie natomiast ruch pieszy chodnikiem po zachodniej stronie. Zamknięcie fragmentu ulicy jest spowodowane koniecznością demontażu żurawia budowlanego. Objazd zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami Bukowską, Polną i Jackowskiego lub Szamarzewskiego.
0: Informacje z kraju.
2: Służby będą badać ewentualne zaangażowanie obcych wywiadów i państw w zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dziś rano w podwarszawskim Piastowie zatrzymano 36-letniego mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem.
5: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach, wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura będą intensywnie badać.
2: Tomasz Siemoniak dodał, że służby zatrzymały podejrzewanego dzięki zeznaniom świadków oraz analizie monitoringu i środków łączności. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Zastrzelony 44-latek był krytykiem Władimira Putina.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Bardzo gorąco, 34 stopnie Celsjusza w Rzymie w tej chwili. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami właśnie. Ostrzeżenie będzie aktywne od jutra od godziny 11 aż do niedzieli do 20. W ten weekend temperatura maksymalnie może wzrosnąć do 35 stopni Celsjusza i tak z pewnością będzie. Teraz w Poznaniu 25 stopni, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, w niektórych lokalizacjach już pada, na Hartowie się zanosi, ale pogoda ma dziś korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

New Day For You to doskonała piosenka na początek dnia, ale doskonała piosenka też by ją zagrać na przykład 10 po 15, bo w tej chwili taka godzina nam się zrobiła. To Barbara Zjawoszna, czyli Basia, po prostu Basia Trzelewska przez dwa razy TRZ. Jeśli chodzi o ten nowy dzień, to trwa już troszkę, potrwa dziś w sumie 16 godzin 48 minut, bo słońce zajdzie dopiero o 21.17. Imieninowe pozdrowienia dla Elżbiety, Marka, Amandy, Mila, Maryny i Pauli. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam dzisiaj do godziny 18. Zapraszam też na konkurs, który zaczniemy za około 5 minut. Jeszcze jedna piosenka dobra na początek dnia, ale dobra też, by ją zagrać po południu. Morning, czyli dzień dobry. Ażaro.

Tak gra nasza radiowa orkiestra konkursowa, której nazwy nie znam. Nieważne, ważne jest to, że właśnie rozpoczął się konkurs popołudniowy w Radiu Emaus. Najpierw parę słów o nagrodzie. Zawsze nagroda niech dzisiaj pozostanie tajemnicą, bo jest to po prostu torba oznaczona naszym, ozdobiona właściwie naszym pięknym logo, a w środku w tej torbie są niespodzianki dla osoby, która dzisiaj wygra. 71-48 to nasza SMS-owa linia konkursowa. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. Wróć. W jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu proszę wpisać rozwiązanie. Dzisiejszym rozwiązaniem jest słowo pięcioliterowe słowo, które podzieliłem na dwa człony. Podaję pierwszy człon, podpowiedź do pierwszego człona. Skrócony miliamper względnie megaamper lub połowa mamy. Tak jest, połowa mamy, właśnie tak. I człon drugi, styl muzyczny zapoczątkowany w drugiej połowie lat 50. w Kingston na Jamajce. Ten styl jest prekursorem muzyki reggae. Charakteryzuje się przede wszystkim szybkim tempem, akcentem perkusyjnym kładzionym na drugą i czwartą miarę taktu oraz wyrazistą linię basu. Myślę, że tu najważniejsze jest to, że ten styl jest prekursorem muzyki reggae. Jeśli już wiecie, no to zapraszam bardzo serdecznie do udziału. 71-48.

Za chwilę w naszym programie jeszcze jeden wielki przebój, jeszcze jedna piosenka retro, tym razem po polsku, bardziej retro niż ten duet Modern Talking. Przypominam, że trwa konkurs popołudniowy i tak każdy przecież ma tego świadomość. Do wygrania dziś torba z niespodziankami. W środku nie jest to jedna niespodzianka, jest ich co najmniej trzy. Do odgadnięcia słowo, człon pierwszy, skrócony miliamper, ewentualnie megaamper lub połowa mamy. Człon drugi, styl muzyczny zapoczątkowany w drugiej połowie lat 50. na Jamajce, będący prekursorem muzyki reggae. 71-48 śpiewa Ludmiła Jakubczak.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto. To w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Z nauczania papieża Franciszka.
7: Benedicta, Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
8: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby nasze ograniczenia i zagubienie, nie możemy być słabi i niezdecydowani w obliczu trudności naszych słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zachęcani, by pokrzepić ręce osłabłe, wzmocnić kolana omdlałe, byśmy mieli odwagę i nie lękali się, bo nasz Bóg zawsze ukazuje wielkość swego miłosierdzia.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Kończymy powoli zmagania konkursowe w czwartkowe popołudnie. Jeszcze 5 minut macie na przesłanie SMS-ów z

0: Konkurs popołudniowy.
1: I to tyle, jeśli chodzi o przedostatni konkurs popołudniowy w tym tygodniu. Laureatką dzisiaj zostaje pani Anna, którą serdecznie pozdrawiam i której rzecz jasna serdecznie gratuluję. Za chwilę dowie się pani, jak, gdzie i kiedy tę nagrodę odebrać. Proszę sprawdzać SMS-y, które do pani przychodzą. Jeden z nich będzie na pewno ode mnie. Słowo, które dzisiaj było do odgadnięcia, brzmi maska.

dostanę miliamper lub megaamper lub też połowa mamy, to ma. Oczywiście, a ten styl muzyczny, który jest prekursorem muzyki reggae, to ska, a razem maska. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział. Następny konkurs jutro o 9.15. Zapraszam serdecznie w swoim imieniu zresztą. Będzie to konkurs Kto to mówi i będzie to konkurs polityczny. Proszę bardzo, zapraszam. Za 14,5 minuty minie 16. grupa ONA.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 18 czerwca, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Lilia Łada.
2: Posłanka Marcelina Zawisza odpowiada prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi. Jutro premiera widowiska historycznego Orzeł i Krzyż. Gmina Oborniki zaprasza na piknik ekologiczny. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uznał, że atak tortem podczas sesji Rady Miasta Poznania ma związek z marcową interwencją posłanki partii Razem Marceliny Zawiszy w jego gabinecie. Posłanka odpowiedziała na te zarzuty, informuje nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Przypomnijmy, że niezapowiedziana wizyta Marceliny Zawiszy w stolicy Wielkopolski miała związek ze sprawą mieszkańców osiedla Maltańskiego. Prezydent twierdził wówczas, że posłanka robi wszystko, by zainteresować media i ostatecznie zgłosił jej działania do Sejmowej Komisji Etyki. Ta jednak całą sprawę umorzyła. Prezydent stwierdził we wtorek, że atak na niego przeprowadziły te same osoby, które uczestniczyły z nią w interwencji. Zawisza w oświadczeniu podkreśliła, że kontrola poselska nie miała nic wspólnego z tym, co wydarzyło się we wtorek na sali sesyjnej i zapytała pana prezydenta.
4: Czy pan zaczął już żyć w kłamstwa, które sam pan opowiada? Bo jeśli tak, to stracił pan już kontakt z rzeczywistością.
3: Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Już jutro premiera największego plenerowego widowiska historycznego pod gołym niebem. Od piątku w Parku Dzieje w Murowanej Gościnie widzowie ponownie będą mogli oglądać spektakl Orzeł i Krzyż. Choć scenariusz w głównej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu, mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
5: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to 13. widowisko właśnie tego dnia, 28 czerwca.
2: Spektakl przygotowuje około 400 wolontariuszy. Jego reżyser Filip Klepacki zaznacza, że są to osoby w różnym wieku.
6: Grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od 4 roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat.
2: Przedstawienia będą się odbywać w każdy piątek i sobotę aż do 25 lipca.
1: Informacje z regionu.
2: Gmina Oborniki zaprasza jutro na piknik ekologiczny Myślę i działam ekologicznie, wspomaganie edukacji ekologicznej w gminie Oborniki. Piknik rozpocznie się o godzinie 9 w amfiteatrze na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury, a w programie zaplanowano 3 plenerowe spektakle ekologiczne dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych, które zaprezentuje Teatr Kultureska z Krakowa. Będą też stoiska z praktycznymi warsztatami, m.in. stworzenia rzeczy z recyklingu czy wypalania w drewnie. Będą ekogry i konkursy oraz zwiedzanie lasów w goglach wirtualnej rzeczywistości.
1: Informacje z kraju.
2: Niemal 150 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznych zbudowano lub zmodernizowano dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Bank Gospodarki Krajowej zakończył kontraktowanie wszystkich środków z Funduszu Wsparcia Energetyki. W sumie niemal 70 miliardów złotych. Pierwsza wiceprezes BGK, profesor Marta Postuła, powiedziała, że zadaniem funduszu było m.in. podnoszenie efektywności energetycznej.
7: I zwiększeniem racjonalizacji zużycia, bym powiedziała, energii oraz inwestycjami w OZE. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że oprócz głównych spółek energetycznych polskich i nie tylko, podmioty prywatne również takie pożyczki otrzymały.
2: Wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Agnieszka Okońska powiedziała, że Polska jest jednym wielkim energetycznym placem budowy.
8: Transformacja energetyczna to nie tylko budowa nowych źródeł wytwórczych. Oczywiście one są niezwykle ważne i w perspektywie kilku najbliższych lat będziemy musieli krajowy system elektroenergetyczny w te nowe źródła doposażyć, żeby nie groził nam po prostu blackout czy brak mocy w systemie. Ale żadne źródło wytwórcze nie będzie mogło funkcjonować, jeżeli sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne nie będą w stanie tej energii przesyłać. I dlatego nasz plan inwestycyjny dotyczy praktycznie całej Polski.
2: BGK podkreśla, że efekty działalności funduszu będą odczuwalne nie tylko w sektorze energetycznym. Nowoczesne sieci, większa elastyczność systemu i rozwój odnawialnych źródeł energii oznaczają niższe koszty transformacji dla przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
9: Thank you.
1: Pogoda.
0: To wszystko wygląda tak, jakby ten deszcz chciał się przebić, a nie mógł, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy, obserwując chmury. Chmury są postrzępione. Rozumiem, że jeśli są postrzępione, to znaczy, że deszczu nie będzie. Nie wiem, nie znam się na chmurach. Na chmurach znał się za to Janek Kos. W Poznaniu pochmurno, z okresowymi przejaśnieniami. Więcej słońca możemy spodziewać się po 18, 25 stopni Celsjusza i 1019 hektopaskali. To dane meteo na tę chwilę. Biometr dzisiaj jest na tak.

Wasze spostrzeżenia na temat pogody i nie tylko oczywiście możecie bezpośrednio mi przekazywać. Najlepiej poprzez wiadomość tekstową pod numer telefonu. Należy ją wysłać 601 077 033. O pogodzie chociaż nie tylko, mogą to być spostrzeżenia a propos piosenki, która za chwilę się na naszej antenie pojawi. Tomek Wandel w Radiu Emaus z wami do godziny 18. Dzień dobry.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Co sprawia, że biskup czy kardynał zostają wyniesieni do chwały ołtarzy? Że pamięć o nich trwa dłużej niż sprawowana godność? Dzisiejszy patron ma na to jasną odpowiedź. Trzeba po prostu przekroczyć samego siebie. I z jednej strony święty Grzegorz Barbarigo uczynił to, odbierając tak gruntowne wykształcenie, że kolejni papieże zasięgali jego rady. Jego wiedza była tak obszerna, że obdarzono go kardynalską purpurą i uczyniono członkiem aż 7 kardynalskich kongregacji, a założone przez niego w Padwie seminarium w XVII wieku było jednym z najlepszych w Europie. Jednak w ten sposób, jak Państwo wiecie, nie zyskuje się autorytetu w oczach zwykłego Bożego ludu, a święty Grzegorz Barbarigo również go posiadał. Jak na niego zasłużył? Robiąc coś dużo trudniejszego niż zdobywanie wiedzy z mądrych książek. Otóż dawał swoimi czynami świadectwo temu, co głosił słowami. Radykalnie odrzucił wszelki splendor i bogactwo, które wiązało się z byciem biskupem Bergamo, a następnie Padwy. Zwizytował wszystkie podległe mu parafie, a w czasie odwiedzin mieszkał u biednych i jadał z nimi. Dbał o podległych mu diecezjan duszpastersko i materialnie. Osobiście im służył w czasie epidemii dżumy. Mawia się, że Grzegorz Barbarigo uczynił z biskupiego fioletu nie wyróżniający się znak przywileju, ale narzędzie do czynienia najmniejszego nawet dobra w kościele. I tak oto, jak wspomniał na początku, przekraczając swoją wielkość i godność, stał się zwyczajnie święty.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

kalendarzu 18 czerwca. Dziś mamy czwartek imieniny Elżbiety, Marka, Amandy, Emilii, Emila, Maryny i Pauli. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zapraszam na 16.30 na serwis kulturalny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Pojutrze w upalną sobotę, bo taka ma być, 20 czerwca, samorząd województwa wielkopolskiego zaprasza na piknik, na fest. Wśród wielu atrakcji będą także koncerty. Wystąpią Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska, a także grupa Raz, Dwa, Trzy. Czy akurat taka będzie kolejność, no to nie wiem, ale warto przyjść i zobaczyć wszystkich wykonawców. Dzisiaj o 18 w Bibliotece Wielkopolskiej przy ulicy Bolesława Prusa 3 spotkanie podróżnicze, na którą zaprasza Bartek Sabela, który będzie opowiadał o swojej książce Jądro chciwości, Demokratyczna Republika Konga. Również o 18 w Bibliotece Raczyńskich z archiwum książki dziecięcej Baśnie na kozetce. Będzie to wykład o psychoanalizie baśni doktora Borysa Szumańskiego. Jeśli ktoś potrzebuje dzisiaj relaksu, w Studio Gramis o godzinie 19 koncert relaksacyjny na misy i gongi tybetańskie. O 20 natomiast w auli UAM koncert Tianeo Liu oraz koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Zapraszamy do Multikina. Dzisiaj o 18.30 bardzo atrakcyjne wydarzenie dla fanów filmu Toy Story. Najpierw o 18.30 spotkanie z twórcami polskiej wersji językowej tego filmu. O kulisach pracy nad dubbingiem opowiedzą m.in. Grzegorz Pawlak, Robert Czebotar i Izabela Bukowska, a o 20.00 seans filmu Toy Story 5. Jutro natomiast Multikino o godzinie 22 zaprasza na nocny maraton horrorów. Będą to aż 4 filmy. Backrooms bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i Together. 26 czerwca natomiast w Multikinie mini maraton. Będą to 2 filmy, Superman i Supergirl. W przyszłym tygodniu zapraszam na cykl konkursów filmowych. Do wygrania w tychże konkursach będą zaproszenia do Multikina, które będzie można wykorzystać na przykład na taki maraton albo na mini maraton. Zapraszam serdecznie. No, maraton już jutro, a mini maraton dopiero 26 czerwca, więc będzie doskonała okazja, aby w konkursie porannym Radia Emaus, w filmowym konkursie, takie zaproszenie wygrać. Dzisiaj jeszcze w kinie Bułgarska 19 o 17.40 film Mother, Father, Mother, Sister, Brother, o 18.20 Drugie życie, o 19.30 Sny o słoniach i o 20.10 Ostatnia sesja w Paryżu. Zapraszamy, no i oczywiście polecamy.
2: Radio Emaus.

Natalie Imbruglia i Torn. Natalie Imbruglia właśnie wypuściła nowego singla, nową piosenkę, która jest bardzo zaskakująca. Być może ją za parę dni tutaj zagramy na naszej antenie. Natomiast o 17.30 do przeczytania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego będą zachęcać się Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki. Natomiast teraz grupa Republika, za 16 minut minie 17.00.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 18 czerwca, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Na poznańskiej Wildzie już rozpoczęło się lato. Gostyń ma nową drogę. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Rusza tegoroczna edycja Lata na Wildzie. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Jednym z najpopularniejszych punktów programu są kinowe wtorki, czyli bezpłatne seanse plenerowe organizowane na rynku wildeckim. Filmy wyświetlane będą w każdy wtorek o godzinie 21.30. Dziś za to o godzinie 18.00 w parku imienia Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się spotkanie pod tytułem Odrodzenie oddechowe. W kolejnych tygodniach zaplanowano zajęcia jogi, pilatesu oraz kurs samoobrony. Na sobotni wieczór 20 czerwca przygotowano pierwsze w tym sezonie koncert z cyklu Muzyczne Soboty. O godzinie 20 wystąpi Teofil z Katowic. Dzień później najmłodsi mieszkańcy będą mogli obejrzeć spektakl pod tytułem Legenda o założeniu Poznania. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Nowy łącznik drogowy w Gostyniu oddany do użytku. Zarówno kierowcy, jak i piesi mogą korzystać z odcinka, który połączył rondo imienia Józefa Zajdlera z Aleją Niepodległości. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, zaznacza burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
4: Znaczące odciążenie takiego newralgicznego skrzyżowania, na którym dochodziło do wypadków również śmiertelnych, czyli skrzyżowanie ulicy Leszczyńskiej z ulicą Spokojną. Dzisiaj dzięki temu łącznikowi omijamy całkowicie to skrzyżowanie i wyprowadzamy ruch z największych osiedli mieszkaniowych w stronę zachodnią, w stronę Leszna, po zupełnie nowych terenach. Zupełnie nowy ślad drogi, droga z pełną infrastrukturą, z oświetleniem, ze ścieżką rowerową.
2: Nowy odcinek ma 650 metrów długości. Koszt budowy łącznika wyniósł prawie 5 milionów złotych. Gmina dostała dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 50% kosztów.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Ksiądz kanonik Antoni Klubczyński, proboszcz parafii świętego Marcina w Poznaniu, zaprasza 21 czerwca na koncert Misterium w rocznicę urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka, zatytułowany Droga do Świętości. Wykonawcami koncertu w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II będą solistka Jadwiga Trąbczyńska i jej zespół. Koncert rozpocznie się po mszy świętej około godziny 19. Wstęp wolny.
1: Informacje z kraju.
2: Policja jest pewna, że mężczyzna zatrzymany w podwarszawskim Piastowie odpowiada za zabójstwo rosyjskiego artysty, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna został złapany przez funkcjonariuszy dziś rano. Jutro podejrzany ma zostać przesłuchany w Lublinie i sąd podejmie decyzję, czy aresztować go. Rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji podinspektor Andrzej Fijołek mówił dziennikarzom, że funkcjonariusze mają pewność w sprawie jego sprawstwa.
5: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. W którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu, natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
2: Zatrzymany ma 36 lat i posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja mówi, że wtargnęła do jego pokoju w hostelu w Piastowie i że mężczyzna nie miał szans na ucieczkę, choć próbował.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu zachmurzenie bardzo zmienne, małe, większe, umiarkowane, duże, bardzo duże, a czasami w ogóle nie ma chmur na niebie. Jeśli ktoś dobrze patrzy, rzecz jasna. 24 stopnie Celsjusza na termometrze, 1018 hektopaskali na barometrze, gdzie niegdzie pojawiają się opady deszczu przelotne. W nocy będzie ciepło, maksymalnie 15 stopni Celsjusza, właściwie minimalnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Summer in the City to Joe Cocker. Lato na razie tylko w piosence, ale już niebawem, bo do początku lata pozostały równo 2 dni, 17 godzin, 8 minut i 45 sekund. Naprawdę. 16 po 17, już niebawem popołudnie z przewodnikiem katolickim. Teraz zaśpiewa Igo.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
8: Ksiądz Wojciech Nowicki,
9: Piotr Jóźwik.
8: Witamy w popołudniu z przewodnikiem. Ten numer poświęcamy ojcu, że Dzień Ojca za pasem 23 czerwca, a numer jest na 21 czerwca. No to nie pozostaje nic innego, jak oddać głos ojcu, szczęśliwemu ojcu dwóch córek.
9: Tak, dowartościowujemy ten temat, będziemy głaskać, będziemy chwalić i już widzę tak. To oburzenie pań, które mogą powiedzieć, a za co takiego? No za te zmiany, które się dzieją, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że model ojcostwa w Polsce w ostatnich latach bardzo się zmienił i to zmienił się na lepsze. Jasne, trzeba uwzględnić wszystkie konteksty epoki tego, jak wyglądało nasze życie jeszcze kilka dekad temu, ale dokonała się tutaj taka epokowa zmiana, bo kiedyś to było takie, można powiedzieć, wręcz oczywiste, że jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, o takie zaangażowanie w różnego rodzaju ich zajęcia, chociażby szkolne zebrania, o rozwiązywanie problemów i tak dalej, no to była domena matek, które oczywiście oprócz tego musiały pracować zawodowo, musiały w większości troszczyć się o dom i tak dalej. No ale to się zmieniło, tak jak już tutaj wielokrotnie powiedziałem, bo panowie coraz częściej właśnie współdzielą te obowiązki i jak pokazują badania, też chcą je współdzielić. To nie jest tak, że zostali postawieni pod ścianą, wy teraz musicie. Zaszły tutaj pewne zmiany, zaszły tutaj pewne pozytywne procesy. No i jesteśmy w tym punkcie, gdzie tak naprawdę widok ojca wychodzącego na spacer, plac zabaw, zawożącego na zajęcia, zaangażowanego w szkolne zebrania i tak dalej, nie budzi już żadnego większego zdziwienia. I co ciekawe, ta zmiana idzie w parze też z tym, że 90% ojców deklaruje zadowolenie z bycia ojcem, a 86% jest ze swoich relacji z dziećmi zadowolonych.
8: Nie będę cię pytał, czy jesteś w tych procentach, ale...
9: Nie, możesz zapytać.
8: Czy jesteś w gronie 90% ojców zadowolonych z bycia ojcem?
9: Tak.
8: I 86% zadowolonych ze swoich relacji z dziećmi?
9: Myślę, że tak.
8: Trzeba by teraz ich zapytać.
9: No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, który tutaj przychodzi w wywiadzie z profesorem Konradem Piotrowskim, Ojcostwo cywilizacyjne zmiana, ale tam jest bardzo, bardzo istotny fragment, bo tutaj mówimy o perspektywie ojców, ale dobrze wiemy, że ta nagroda ze strony dzieci, ta nagroda cudzysłów tutaj, ale po prostu taka pozytywna odpowiedź na te wszystkie wysiłki, ona w pewnym wieku przychodzi dzieciom łatwiej, kiedy mają lat kilka, ale później następuje wiek nastoletni, kiedy na taki pozytywny sygnał trudno liczyć. Prędzej dostaniesz po głowie, prędzej zobaczysz zamknięte drzwi, raczej możesz doczekać się afery, a te pozytywne sygnały, informacje, że jest fajnie, jest dobrze, że dziękuję, one przychodzą nieco rzadziej, w niektórych przypadkach bardzo rzadko, ale jak mówi nasz rozmówca, profesor Piotrowski, to, że ich nie ma, to nie znaczy, że nie jesteście ojcowie ważni dla swoich dzieci. To nie oznacza, że one was nie kochają, to nie oznacza, że one się z wami nie liczą. Także tutaj wierzymy na słowo. I to jest dla nas bardzo dobra informacja. Ta mniej dobra jeszcze płynąca z tego naszego tematu numeru jest taka, że choć te zmiany były pozytywne, no to jednak przyniosły one trochę też negatywnych efektów, chociażby wypalenie rodzicielskie i tak dalej, bo oczywiście panowie wzięli sobie więcej na głowę. Znowu wiem, drogie panie, przepraszam, wiem, jak to bywało i niekiedy jeszcze bywa, ale to jest tak, że w tym momencie no, muszą godzić ze sobą właśnie życie zawodowe, życie rodzinne, a to nie jest tak, że tutaj trzeba być w domu tylko ojcem, bo przecież trzeba być także mężem, który właśnie zadba o romantyczny klimat, jakąś randkę zorganizuje i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, potem jeszcze to ojcostwo, a gdzie tu miejsce na jakieś wytchnienie, na jakieś zastanowienie się nad sobą. Stąd te różne problemy, które mogą się pojawiać i stąd taka potrzeba, żeby też pozytywnie panów w tej sytuacji wspierać i wzmacniać.
8: Pomyślałem, jak powiedziałeś, że oczywiście to nie tak, że panowie zostali postawieni pod ścianą, tylko chcieli.
9: Chociaż może trochę tak.
8: Chcieli tych zmian. Zastanawiam się, czy to nie jest tak jak w tym kawale, że zawsze ostatnie zdanie należy do mężczyzny, który mówi: tak, kochanie.
9: No, pewnie czasami tak, ale ja akurat tutaj przywołałem sobie w myślach taką, chciałem powiedzieć, śmieszną scenkę, ale nie, bo to było taki wykład skierowany do par, tak naprawdę do kobiet, w którym pewien duchowny opowiadał właśnie o tym, że jeżeli są śmieci do wyniesienia w domu, no i powinien zrobić to mężczyzna, to idź i go poproś, żeby to zrobił. A jak wstanie z tej kanapy, przestanie oglądać ten Eurosport i pójdzie, czy to Mistrzostwa Świata dzisiaj pewnie bardziej, i pójdzie wynieść te śmieci, to ty mu podziękuj, bo zrobił to, a mógł siedzieć i mógł dalej oglądać. No, mnie się to w głowie nie mieści, może ktoś tak jeszcze funkcjonuje, ale chyba zasadniczo tę epokę mamy już za sobą i jeżeli chodzi o te domowe obowiązki, to panuje tutaj zgoda, że funkcjonujemy, w sensie kobiety i mężczyźni, tutaj na takich partnerskich zasadach.
8: Ja tak trochę śmieszkuję, bo mogę, żyję w celibacie, wiele tematów mnie omija, przynajmniej tak praktycznie, a teoretycznie może mógłbym się trochę tutaj pomądrzyć, ale z kolei mogę absolutnie tutaj się wypowiedzieć w kwestii takiej teologicznej, biblijnej, bo przecież jeśli mówimy o Ojcu, to nie kto inny jak Jezus Chrystus, Syn Boży, nazywał Boga swoim Ojcem. Więcej, powiedział, że i my mamy nazywać Go Ojcem, ucząc nas modlitwy Ojcze Nasz. No więc stawiamy też pytanie w związku z tym, jaki obraz Ojca buduje Jezus? To na pewno było przełomowe dla tych, którzy Go słuchali. Obraz Boga, czy wizerunek Boga, no właśnie oblicze w ogóle Boga, tego wizerunku nie można było przedstawiać. Imię Boga, którego nie można było wypowiadać. Wielki Bóg, nieodległy, sędzia, sprawiedliwy, wszechmocny, potężny, mściwy. A tu nagle Pan Jezus mówi, ale nie, no to jest Ojciec, nie? Ojciec. No, mówi Abba, tato, wskazuje na relacje. Wiemy, znaczy myślę, że to jest jakoś taka wiedza powszechna, że Rembrandt, który maluje obraz powrotu syna marnotrawnego, maluje jedną rękę ojca męską, drugą żeńską. Chce w ten sposób pokazać, że w tym ojcu jest właściwie pełen rodzic. Nie tylko to, co byśmy jakby tak powiedzieli w roli społecznej, jest typowo ojcowskie, ale także jest w tym to, co macierzyńskie, więc poprosiliśmy ojca Michała Legana, Paulina, aby zmierzył się z tym tematem. Ojciec Jezusa Chrystusa, to jest jego tekst, bardzo polecam. Właśnie nawiązuje do tej przypowieści, choć pewnie on wolałby, żebyśmy powiedzieli, że to nie przypowieść o synu marnotrawnym, ili o ojcu i dwóch synach. W jaki sposób tamto oblicze ojca jest pokazane, oblicze Boga, no to już w tekście właśnie ojca Legana.
9: A to się też spina z pozostałymi materiałami w temacie numeru, bo właśnie, że wrócę tutaj na grunt taki domowy, już nie, chyba pozbyliśmy się tego sposobu myślenia, w którym właśnie jedna strona miała być czuła i opiekuńcza, matka, druga strona ojciec, właśnie taki surowy, zdystansowany, zdyscyplinowany. Dzisiaj dzieci potrzebują takiego wsparcia i tych wszystkich cech jakby zarówno matki, jak i ojca, i to jest coś, czego też się uczymy, co się zmienia i coś, co jakby absolutnie koresponduje z tym, o czym pisze ojciec Legan.
8: Dokładnie tak, a idąc dalej, no, papież też jest nazywany ojcem, świętym nawet. Tak, chociaż liturgicznie to warto przypomnieć, że w liturgii Ojciec Święty zawsze się odnosi do Boga Ojca. Natomiast no, taki rzeczywiście jest tytuł grzecznościowy wobec papieża. No, papież jako ten ojciec, pierwszy z ojców kochających owczarnię Bożą, no, był w Hiszpanii i takie podsumowanie tej wizyty bardzo szczególnej, chociażby ze względu na liczebność zgromadzonej młodzieży na czuwaniu adoracji Najświętszego Sakramentu. To ponad 500 000 czy na mszy świętej sprawowanej w niedzielę. Tak, Boże Ciało jest tam przeniesione z czwartku na niedzielę, bo czwartek nie jest dniem wolnym, więc było ponad 1 000 000 znowuż osób, więc wiele ważnych gestów. Papież był także na Teneryfie, powtórzył gest papieża Franciszka, wrzucając kwiaty do morza, symboliczny gest pamięci o tych, dla których to morze stało się kresem ich nadziei poszukiwania lepszego życia. Więc całe to obszerne podsumowanie w tekście Michała Kłosowskiego, można powiedzieć śmiało, z Hiszpanii, ponieważ śladami papieża był, i już możemy uchylić rąbka tajemnicy, że podąży również za papieżem, który 4 lipca pojedzie na Lampedusę. To też będzie ważne wydarzenie z punktu widzenia poprzedniego pontyfikatu, dla którego ta Lampedusa stała się jakimś takim, można powiedzieć, symbolem, miejscem symbolicznym. A Dawid Gospodarek, to trochę zostajemy w klimacie papieża Leona XIV, ponieważ papież Leon XIV wielokrotnie nawiązuje do słowa, zresztą nawet w encyklice mówi wprost, że słowo rozbroić jest jego słowem takim ważnym dla niego. W związku z tym przygląda się Dawid Gospodarek kwestii populizmu i kwestii polaryzacji.

0: Edynburga Krzysztof Mielnik-Kośmiderski dla nas napisał. W Polsce znamy dobrze ten Dzień Świętości Życia i on ma swój odpowiednik w Wielkiej Brytanii. I co ciekawe, nie chodzi tutaj o marsze, co bardziej o pewną zmianę postawy, jaka dokonuje się w brytyjskim społeczeństwie, bo wydawać by się mogło, że taka droga zmian, jeżeli chodzi o podejście do tych spraw, mam na myśli aborcję, mam na myśli eutanazję, to jest droga w jedną stronę. Ale na Wyspach właśnie wydarzyła się ostatnio taka rzecz, że zwolennicy eutanazji doznali takiej niespodziewanej porażki w sytuacji, gdy wydawało się, że ten konsensus został już osiągnięty, że sprawa jest przesądzona. A zatem nie wszystko stracone i właśnie o tym, dlaczego tak się stało, pisze Krzysztof Mielnik-Kośmiderski. To jest bardzo ciekawa sprawa. Lubimy takie tematy właśnie na styku życia społecznego i wiary, tego w jaki sposób jedno na drugie wpływa. No i też przyglądamy się temu, co dzieje się na Zachodzie, bo te procesy, które oni tam przeżywają, prędzej czy później docierają też do nas.
1: To chyba zostając jeszcze na Wyspach Brytyjskich, mamy też temat, który również wstrząsnął najpierw opinią publiczną w Wielkiej Brytanii i to wstrząsnął, to jest bardzo dobre słowo, bo oddawał to, co działo się na ulicach, ale wstrząsnął także opinią publiczną w Polsce, bo dotyczy chyba polskiego pochodzenia, się dobrze pamiętam, nie? Ale Brytyjczyka, czyli Henry'ego Nowaka, który został brutalnie zaatakowany przez Sikha, tak, czyli muzułmanina, no i zamordowany.
0: Tak, to już się działo jakiś czas temu, natomiast ostatnio wyciekły informacje czy nagrania wideo dotyczące tego, jak policja zareagowała się w tej sytuacji. No i tutaj jedno dodać do drugiego sprawiło, że Brytyjczycy wyszli na ulicę, a tak naprawdę sprzeciwiali się politycznej poprawności, co tu dużo mówić. Kiedy przemilcza się pewne rzeczy, akcentuje inne, nie dopuszcza się informacji, no myślę sobie, że ta bariera zakłamania, o której w tytule nadmienił Jacek Borkowicz, faktycznie pękła i do tego tematu też będziemy wracać. A ja jeszcze chciałem zarekomendować jeden artykuł, bo końcówka czerwca to jest w Polsce taki czas historycznych rocznic, smutnych rocznic, co tu dużo mówić, bo to są wydarzenia najpierw czerwca 76 roku, kiedy po podwyżkach ludzie wyszli w protestach między innymi w Radomiu, ale też w Płocku i Ursusie. Później 28 czerwca, myślę, że w Poznaniu nie trzeba mówić, wspominamy to, co działo się tutaj w 56 roku. Tym razem Paweł Stachowiak napisał dla nas artykuł o jednym z bohaterów wydarzeń czerwca 76 roku. Ksiądz Roman Kotlarz to jest jedna z takich najbardziej symbolicznych postaci tego protestu, ale wcale nie chodzi o to, że on stanął na czele demonstrantów. Chodzi o to, że jako jeden z nielicznych publicznie okazał solidarność z tymi, którzy przez władzę byli upokorzeni i prześladowani. I to jest artykuł nie tyle o tym, jak wyglądały te wszystkie zajścia w Radomiu i w innych miejscach. To jest historia właśnie postaci księdza Kotlarza. Możemy zapoznać się, jakim był duszpasterzem, bo Paweł Stachowiak sięga tutaj do solidnych historycznych opracowań. Możemy zapoznać się z tym, jak to się stało, że w ogóle znalazł się w centrum tych wydarzeń i co było potem, to znaczy jak faktycznie za wierność sobie i wierność tym prześladowanym przyszło mu zapłacić naprawdę bardzo wysoką, najwyższą cenę. To były wizyty nieznanych, tu znów cudzysłów, osobników, którzy w nocy podjeżdżali pod budynek plebanii, dostawali się do jej wnętrza, następnie katowali księdza i to trwało. Także bardzo smutna historia męczennika, jak pisze Paweł, w samotności.
1: A my możemy powiedzieć, że do innych wydarzeń czerwcowych wrócimy w następnym numerze i to tematem numeru uczynimy 70. już rocznicę powstania poznańskiego czerwca 1956 roku. Użyję tego określenia,
0: dokładnie,
1: bo ono tutaj regionalnie u nas funkcjonuje, że no miał, ten zryw miał charakter taki powstańczy. Właściwie no, pierwszy, można powiedzieć, taki zryw Polsce powojennej.
0: Tak, w Polsce powojennej, tak. Natomiast w tym obozie socjalistycznym, drugi po wydarzeniach z NRD z 1953. Ale to prawda, to będzie nasz temat numer

0: numeru, ale to dopiero za tydzień, a już teraz można sięgać do internetu, sięgać do papieru, gdzie właśnie można znaleźć te treści, a także wiele, wiele, wiele innych, o których tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć z numeru 25.
1: Polecali
0: Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Nad poznańskim niebem zachmurzenie cały czas jest zmienne. O tym niezmiennie informuje nas Anna Jędrusz-Krzysztowicz, sprawdzając stan pogody. Ja też za chwilę sprawdzę stan pogody. Po prostu wyjdę na zewnątrz i mam nadzieję suchy dotrzeć do domu. Słyszymy się jutro o poranku. Przywitam się z wami parę minut po godzinie 6 z samego rana. Będę starał się was wybudzić z wiosennego snu. Za uwagę dziękuję. Tomek Wanda. Do usłyszenia.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Polacy modlili się za zmarłego przedwczoraj kardynała Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
2: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
1: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
3: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
1: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Dziś pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji. Zmarł przedwczoraj, miał 95 lat. Polacy modlili się za niego już dziś rano podczas mszy przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał jego związki z polskim papieżem, nazwał go przyjacielem Polski. Na porannej mszy śpiewała schola dziecięca.

0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Kłaniamy się bardzo nisko, ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Mariusz Sokołowski i nasz ekspert
2: Paweł Kowalczyk, witam serdecznie.
1: Ja to mówię z całym, pełnym szacunkiem do pana Pawła.
2: Dziękuję.
1: Bo ta wiedza, państwo sami słyszą, to jest naprawdę ogromna. I to nie jest tylko wiedza, którą tutaj wykorzystuje pan Paweł w studiu, ale także, kiedy spaceruję po mieście, tak trochę zdradzam tajemnicę teraz życia pana Pawła. Obserwuję rzeczywiście te ptaki. Co tam pan ostatnio widział po wyjściu od nas ze studia?
2: Ostatnio po wyjściu ze studia, kiedy rozmawialiśmy na temat jeżyków, widziałem stado jeżyków, które grasowało tutaj po niebie naszym radiowym. Natomiast dzisiaj, czekając chwileczkę przy uchylonym oknie, słyszałem pleszkę i wróbelki odzywające się. Także
1: no właśnie.
2: Nie zawodzą nas ptaki tutaj nigdy.
1: No teraz już wiosna, bardzo blisko lato, to będzie ich więcej chyba. Już jest ich więcej.
2: Już nie będzie więcej przylotnych ptaków, ponieważ jeżyki jakby kończą ten okres przylotów. One pojawiają się w Poznaniu, tak jak mówiłem, około tam 3-5 maja dość regularnie. I właściwie to jest koniec przylotów ptaków. Czyli teraz wychowują młode, zakładają gniazda. Niektóre ptaki, które wcześniej to zaczynają, mają już drugi lęgi, także są bardzo zapracowanymi rodzicami, no i niedługo tak naprawdę powolutku zaczną się już odloty, czyli gdzieś tam w sierpniu powiedzmy.
1: Ale jeszcze do sierpnia trochę.
2: Oj, mamy jeszcze, tak, mamy.
1: W każdym razie teraz trzeba wytężyć wzrok i słuch i teraz, kiedy tych ptaków jest naprawdę dużo w Poznaniu, umieć je zobaczyć, a dzięki naszej audycji też nazwać odpowiednio. Dobrze, panie Pawle, bo dzisiaj taki temat, ja sobie tak pomyślałem, patriotyczny. Jaki znak twój orzeł biały? No, czyli tematem naszej audycji będą ptaki jako symbole narodowe.
2: Tak jest. Chciałbym może dzisiejszą audycję troszeczkę nietypowo rozpocząć, ponieważ chciałbym po prostu przytoczyć wiersz, który do niedawna znało każde polskie dziecko i znał każdy dorosły Polak, choć niekoniecznie może pamiętamy autora właśnie, Władysława Bełzy.
1: Tak.
2: To jest poeta nazwany Piewcą Polskości. Wiersz po raz pierwszy został wydany w 1900 roku, a więc ma już swoją długą historię, w tomiku zatytułowanym Katechizm Polskiego Dziecka. Jego prosta forma tego wierszyka nawiązuje do dziecięcych wyliczanek, co sprawiło, że stał się on bardzo skuteczną formą edukacji patriotycznej. Po prostu ta wyliczanka ułatwia zapamiętywanie znaków i symboli narodowych młodym pokoleniom Polaków. Mam nadzieję, że to jeszcze jest nadal aktualne. I myślę, że zaczniemy od cytatu. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czem ta ziemia mam ojczyzną? Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Także zaczynamy od takiego wątku patriotycznego może, ale jak okazuje się, że orły są symbolem wielu państw, znajdują się w wielu herbach, czy są symbolem, który zawsze wzbudzał podziw, szacunek. Władcy bardzo chętnie jakby wykorzystywali ten wizerunek siły, potęgi, majestatu, wolności, siły, które były przypisywane tymże ptakom. I tak zaczniemy właśnie od orła, który nie jest tylko, wizerunek orła białego nie jest tylko symbolem Polski i Polaków. Jest również symbolem Stanów Zjednoczonych, bielek amerykański, taki charakterystyczną jasną siwą głową. Dwugłowy złoty orzeł to tradycyjny herb Rosji. Orzeł czarny to tradycyjny herb Niemiec. Ponadto orły w swoich godłach posiadają Albańczycy, Austriacy, Rumuni, Serbowie, Czesi oraz mieszkańcy bardziej odległych krajów, takich jak Indonezja, Sudan, Kirgistan czy Syria. Także jak widać, orły widnieją na herbach państw, miast, regionów, jednostek wojskowych, a nawet zakonów. Są powszechnie uznawane za symbole narodowe. Reprezentują wolność, siłę, dumę i suwerenność. Najpopularniejszymi ptasimi symbolami na świecie są właśnie drapieżniki takie jak orły czy sokoły. Ale, tak jak zaznaczyłem na wstępie, nie tylko orły jakby zapełniają czy pełnią tą zaszczytną funkcję znaków narodowych. Są również inne egzotyczne gatunki ptaków, między innymi w godle Peru występuje ptak o bardzo egzotycznej nazwie, mianowicie skaligurek andyjski. Na Kubie ze względu na ubarwienie, które jest podobne do barw narodowych tegoż kraju, symbolem jest pilik czerwonodzioby. Żybo ubarwiony, uwaga na nazwę, kwezel herbowy, figuruje na fladze i na godle Gwatemali. Rysunek karaskiego ptaka, tak zwanej cudowronki krasopiórej, stanowi godło narodowe Papui Nowej Gwinei. Symbolem Panamy jest harpia wiel, symbolem Jamajki koliber czarnogłowy, Sudanu sekretarz. Jeśli chodzi o naszego orła bielika...
1: No to właśnie, bo chyba na nim się chcemy skupić, nie?
2: Tak, najbardziej. Tak, najbardziej. Można oczywiście dzielić włos na czworo i zastanawiać się, jaki reprezentuje gatunek naprawdę, nasz symbol narodowy. Są to dyskusje troszkę takie akademickie, które przypisują ptaki orła bielika do odpowiednich rzędu, klasyfikacji i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że jest 8 kontrkandydatów do reprezentowania naszego godła w zamian za bielika. To są troszkę takie dyskusje akademickie, bo tak naprawdę chodzi o symbol i właściwie możemy powiedzieć, że to jest zunifikowany portret orła jako po prostu symbolu, tak jak mówiłem, który on reprezentuje. W języku polskim mamy kilka nazw tego orła. Mianowicie nazwa bielik odnosi się do barwy piór ogona, natomiast nazwa taka, która uchodzi za nazwę staropolską, birkut, jest słowem pochodzenia tureckiego, oznaczający strzałę opatrzoną orlimi piórami. W języku polskim oprócz bielika mamy określenie orzeł bielik, birkut, bielik zwyczajny, orzeł morski, orzeł bosy. I teraz sam wygląd bielika musi już budzić szacunek i respekt. Jest to potężny, olbrzymi ptak, majestatyczny, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 2,44 m. To jest trudne do wyobrażenia.
1: 2,44 m,
2: więc proszę sobie wyobrazić, no, jeśli widzimy go szybującego wysoko na niebie, nie wydaje się on tak olbrzymi, chociaż od razu jego sylwetkę możemy rozpoznać po bardzo długich, szerokich, palczasto zakończonych skrzydłach i klinowatym ogonie. Mi udało się kiedyś zaobserwować kołującego orła bielika nad dworcem zachodnim, mniej więcej tak, takim na wysokości 500 metrów. Natomiast jest to ptak potężny, naprawdę potężny. No, 2,44 m to nawet najwyższy siatkarz NBA amerykański byliby niscy przy tym zawodniku. Tak jak u ptaków drapieżnych bywa, samice są nieco większe od samców. Masa ciała samic wynosi od powiedzmy 4 do prawie 7 kg, zaś samców od 3 do 5 kg.

0: Charakterystyczny jest lot bardzogodowy orła bielika. To jest niesamowity spektakl i niesamowite widowisko. Dochodzi podczas lotu godowego, który ma miejsce już na przełomie stycznia i lutego, do takich akrobatycznych walk, można by powiedzieć, gdzie obydwa ptaki wzbijają się takim lotem serpentyną do góry, następnie samy spróbuje samice przerzucić do góry nogami, chwytają się szponami i takim kołowrotem lecą w dół i zaledwie kilka metrów nad ziemią się rozłączają. Czasami bywa tak, że te loty godowe kończą się dość tragicznie. Między innymi był taki wypadek odnotowany pod Wrocławiem, gdzie prawdopodobnie samic po prostu zranił samicę, ona i po prostu na skutek krótkiej dekoncentracji one uderzyły po prostu o ziemię, udało się je odratować. No niemniej jednak warto mieć w pamięci, że te akrobatyczne takie piruety no, mogą się również dla tak dużych ptaków skończyć dość tragicznie. Ze względu na to, że bardzo duży okres, bardzo dużo musi czasu poświęcić na polowanie i zdobywanie pożywienia, spędza czasu w powietrzu niewiele. To znaczy, gdy już mają zajęte terytoria, na lot przeznaczają w granicach od 6,8 do 31% czasu dziennie. Jedynie zimą ten czas się zwiększa, co wynika z ilości czasu poświęconego na poszukiwanie pokarmu. Natomiast na przemieszczanie się w obrębie terytorium składa się tylko 9,1% czasu spędzonego dziennie w powietrzu. Natomiast zdecydowanie więcej czasu bieliki poświęcają na loty godowe związane z ochroną terytoriów. Otóż bieliki oczywiście, jak przystało na silne, potężne ptaki, są ptakami terytorialnymi i nie tolerują po prostu obecności w pobliżu swojego gniazda, obecności innych osobników, szczególnie samców. Tak jest wielki, powiedzmy, moglibyśmy powiedzieć, że w rozmiarze XXL i właściwie wszystko, co jest z nim związane, również jest w takimże rozmiarze. Otóż bieliki po to, by założyć gniazdo, wymagają odpowiednio dużych terenów lęgowych. Niestety nadal jest tak, co w pewnym sensie ogranicza odbudowę populacji orła bielika, którego to populacja ma się coraz lepiej, mianowicie areał gniazdowania. I orły po prostu wymagają siedlisk, w których aktywność ludzka utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, gdyż po prostu niepokojone mają tendencję do porzucania gniazda, a zakładają tylko jeden lęk w roku. Różny jest określany w zależności od oczywiście ukształtowania terenu, warunków środowiskowych i ten areał, natomiast najmniejszy, jaki zanotowano na terenie Chorwacji, to jest minimum 2 km wokół gniazda. Po prostu inny bielik ani. Znaczy nie, to jest taka bariera, powiedzmy, obecności człowieka przede wszystkim, a więc dróg, ruchu i tak dalej. W przypadku bielików terytorializm, tak jak powiedziałem, jest dość mocno zaznaczony, szczególnie w odniesieniu do innych samców, które chciałyby naruszyć tą ich przestrzeń osobistą. Natomiast ich areał osobniczy, czyli jakby taki teren występowania jednej pary, jest zróżnicowany, ale wynosi od 2 do prawie 19 km kwadratowych, więc to jest dość spory obszar. Jeżeli chodzi jakby o liczebność bielika, to na przełomie wieku bielik praktycznie został wybity na terenie całej Europy. Z czego to wynika? No oczywiście znowu mamy konkurencję białkową z człowiekiem, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że dorosły bielik jakby zapotrzebowanie na pokarm wynosi w granicach 2 kg, no to musimy...
1: 2 kg dziennie.
0: Tak, to musimy powiedzieć, że to jest dość sporo mięsa. Więc jeśli byśmy się odnieśli tak naprawdę, może to co powiem będzie pewnym bluźnierstwem, do przełomu wieków i wyobrazilibyśmy sobie talerz przeciętnego wówczas Europejczyka, no to ta wartość jakby wówczas tych 2 kg białka była inna niż w dniu dzisiejszym. Bieliki przede wszystkim, warto o tym wiedzieć, podstawę ich pożywienia stanowią ryby, które łowią bądź to siedząc na czatowniach, po prostu wypatrują swojej zdobyczy. I również ryby, kiedy po prostu jest niski poziom wody i wystają im, na przykład karpią grzbiety ponad poziom wody. I wówczas po prostu bielik takim lotem ślizgowym leci nad taflą wody, po czym wystawia pazury do przodu, chwyta rybę i podnosi się w górę.
1: Tak, ja myślę, że słuchacze to też widzieli, obserwowali w różnych filmach przyrodniczych, to jest bardzo spektakularne. Dla mnie to taki obraz jakby myśliwca, który gdzieś tam atakuje znienacka i, no, i dopada ten cel.
0: Dokładnie tak jest. Ja widziałem kilkakrotnie polujące bieliki, natomiast znam osobę, która miała to szczęście, że mieszkając przez jakiś czas i pracując w Stanach Zjednoczonych, miała właściwie za płotem gniazdo bielików.
1: One są pod ochroną, prawda, te orły?
0: Tak, one są pod ochroną i to są ochroną, pod ochroną ścisłą, zarówno w trakcie całego roku, jak i podczas lęgów, kiedy po prostu obowiązuje pewien obszar, znaczy obszar zamknięty wokół przede wszystkim gniazda. Gniazda bielików są również w rozmiarze X i XL. Ponoć niektóre gniazda mogą nawet być aktywne przez kilkadziesiąt lat. Bieliki są dość długowieczne. Ponoć na wolności dożywają do 40 lat. Mhm. Wyczytałem w jakimś artykule, że takie rozbudowane gniazdo orła bielika może mieć średnicę nawet do 5 metrów. Natomiast może być zbudowane z około 30 tysięcy gałęzi. Także to daje wyobrażenie po prostu o tejże wielkości. Tak jak powiedziałem, podstawę pożywienia bielika stanowi ryba, stąd jakby no bielik był na liście ptaków po prostu, które konkurowały z człowiekiem o pożywienie i praktycznie na przełomie wieków populacja polska wynosiła zaledwie w granicach 100 par lęgowych. Dzisiaj ta populacja ma się bardzo dobrze. Mamy jedną z większych populacji bielika europejskiego w Polsce. Prężnie tutaj działają ośrodki nadleśnic, na terenie których orły bieliki mają założone gniazda. Można sobie wejść do internetu i obserwować ich codzienne życie właśnie dzięki tym, że w gniazdach zamontowane są często już kamery, także właśnie online 24 godziny na dobę można się im przypatrywać. Ważną rzeczą również, jeżeli chodzi o pożywienie, jest i to trzeba podkreślić, taki fakt, że orły bieliki bardzo chętnie żerują na padlinie. I to zarówno dużych ssaków, takich jak łosie czy renifery, foki, wieloryby czy zwierzęta domowe. Tutaj padlina może stanowić, szczególnie wśród osobników młodych, nawet 30% ich wyżywienia. Wynika to z faktu, że młode osobniki nie są tak wytrawnymi oczywiście myśliwymi i łowcami jak ich rodzice. Ciekawą również rzeczą jest taki fakt związany z tym, że bieliki są, jakby mają świadomość swojej siły i swojej potęgi i wykorzystują to, w ten sposób, że bieliki często odbierają pokarm innym zwierzętom i naukowcy nazwali to kleptopasożytnictwem. Głównie tracą na tym rybołowy, które są jakby wyspecjalizowanymi ptakami drapieżnymi, które właśnie odżywiają się w 99% rybami. Natomiast stwierdzono również, że bieliki odbierają zdobycz nie tylko rybołową, ale również sową śnieżnym, kanią czarnym, kanią rudym, sokołom wędrownym, myszołową, mewą, kruką i wroną oraz nawet kormoranom. Bieliki nauczyły się również korzystać z resztek spożywczych podczas połowów kutrów, zarówno na wodach słodkich, jak i na wodach słonych. Otóż podążają one za kutrami rybackimi, podobnie jak mewy, i podejmując po prostu wyrzucane na powierzchnię wody resztki ryb i czasami zbliżają się nawet na 5 do 15 metrów od kutra i to jest dość często wykorzystywane w tak zwanej turystyce ornitologicznej przez właśnie właścicieli kutrów, których połowy są ryb są coraz mniejsze, za to bieliki stały się po prostu takim magnesem przyciągającym coraz większą ilość turystów z całego świata. Szczególnie ta turystyka jest rozwinięta na Syberii Wschodniej, gdzie potrafi nieraz wokół jednego kutra krążyć 30-40 ptaków przebywających na zimowiskach.
1: Taki sposób na zarabianie pieniędzy. Ja też słyszałem, zdaje się, na Zalewie Szczecińskim, ale dokładnie nie wiem, jaki to jest rejon tego zalewu, że też tam te skupiska tych bielików są i też właśnie przyciąga to turystów.
0: Coraz większą ilość turystów przyciąga, nawet wyspecjalizowanych, powiedziałbym, turystów.
1: Fotografów chyba, co?
0: Też. Również birdwatching i fotografia ptaków jakby zdobyła sobie coraz szerszą rzeszę wyznawców. Ludzie potrafią podróżować naprawdę za rzadkimi, maleńkimi nawet gatunkami ptaków po całym świecie. Prym tutaj wiodą oczywiście Brytyjczycy, którzy mają nawet dwa miesięczniki takie bardzo poważne, poświęcone obserwacjom ptaków na terenie całego świata. Wiem, że jeden z tychże obserwatorów z Wysp Brytyjskich jest już bliski pobicia rekordu, mianowicie zaobserwował i sfotografował prawie wszystkie gatunki ptaków na Ziemi. Przypomnijmy, że ich jest prawie 11 tysięcy tychże gatunków i ma to udokumentowane fotograficznie. Brakuje mu tam chyba zaledwie kilkaset gatunków.
1: Ciekawe, czy ma orła bielika. Jeśli nie ma, to musi przyjechać do Polski.
0: Zdecydowanie powinien. Chociaż bielik akurat, jeżeli chodzi o bielika, on ma dość duży areał występowania właściwie na całym świecie. Łatwo go pomylić z bielikiem amerykańskim, do którego jest bardzo właściwie podobny. Poza faktem, że no bielik amerykański ma bardziej jasną, białą, wyraźną głowę. Natomiast powiem tak, że zaobserwowanie bielików tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy są coraz, znaczy fakt dobrze, że są gatunkiem coraz bardziej popularnym, no wzbudza po prostu olbrzymie emocje. Za każdym razem, kiedy się widzi bielika, to dla mnie takim niezapomnianym wrażeniem jest jego pojawianie się na stawach hodowlanych rybnych niedaleko Poznania, już o tym wspominałem, nad stawami, które się nazywają Obiejezierze i miejscowość się tak nazywa i stawy. I szczególnie jest to widowiskowe w okresie właśnie godowym, kiedy one odbywają tańce godowe, oraz w okresie przylotów szczególnie dużych, olbrzymich stad dzikich gęsi, kiedy powiedzmy na wodzie siedzi 5-6 tysięcy gęsi i nagle pojawia się orzeł bielik i po prostu martwa cisza następuje, po czym to ogromne stado gęsi wzwija się w powietrze z takim tumultem i rwetesem, że po prostu przesłania to cały horyzont i cały widnokrąg.
1: Tak. Natomiast wejdę w słowo, bo mi się skojarzyło, że taki budzi respekt, jakby taki król ptaków, jakby taki ptasi lew, można powiedzieć.
0: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony bieliki mają taką strategię, że jeśli mogą gdzieś, znaczy zdobywania pokarmu w jak najłatwiejszy sposób. Stąd bardzo dużym, takim silnym magnesem są stawy rybne hodowlane w okresie, kiedy spuszczana jest woda i kiedy po prostu karpie są wyławiane na świąteczne stoły. I wówczas naprawdę bieliki przybywają tam stadnie i gromadnie i właściwie nie wkładając niewiele wysiłków, po prostu potrafią łapą wyciągnąć z tej płcizny 3-4-5 kilogramowego karpia. Zawsze mają z reguły asystę w postaci krukowatych, czyli z reguły towarzyszą im wrony siwe, które po prostu
1: też chcą coś dla siebie.
0: Coś uszknąć z tego pańskiego stołu. Popularne są również jeszcze, może trochę odsłonię takie kuluary najlepszych udanych zdjęć z orłami bielikami. Mianowicie wykorzystuje się tutaj często, znaczy osoby, które organizują takie fotograficzne sesje, po prostu wykładają padlinę, nęcą bieliki, które potrafią żerować powiedzmy dwie, trzy pary i wtedy łatwo wpadają w kłótnie, zaczynają się dobijać o swoje i wtedy powstają najpiękniejsze zdjęcia orłów i bielików, bądź zdjęcia, które za takowe uchodzą.
1: A my dzisiaj mogliśmy sobie oczami wyobraźni zobaczyć orła bielika dzięki audycji Ptaki Warte Poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. I to jest ostatnia audycja przed wakacjami. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i panu Pawłowi, naszemu ekspertowi, za przybliżanie tych gatunków, ich życia, bo to wszystko poszerza naszą wiedzę, a mam nadzieję, że jeszcze też zachęca do odkrywania kolejnych gatunków, ale to wszystko po wakacjach. Bardzo dziękuję, panie Pawle.
0: Dziękuję również, a państwu życzę udanych obserwacji i podczas urlopów.
1: Bardzo dziękujemy i życzymy też dobrych wakacji i niech te obserwacje będą rzeczywiście owocne. Do usłyszenia. Kłaniałem się, ksiądz Mariusz Sokołowski
0: oraz Paweł Kowalczyk. Do widzenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 6, w którym detektyw Fix objawia całkowicie uzasadnioną niecierpliwość. Oto w jakich okolicznościach wysłano depeszę dotyczącą pana Foga. Dnia 9 października w środę w Suezie oczekiwano parostatku Mongolia, należącego do Towarzystwa Żeglugi Wschodnioindyjskiej. Statek miał przybyć o godzinie 11 rano. Był to żelaznej konstrukcji parowy statek pasażerski, śrubowy, wyposażony w pomost spacerowy o wyporności 2800 ton, dysponujący nominalną siłą 500 koni parowych. Kursował regularnie między Brindisi a Bombajem przez kanał Suezki. Uważano Mongolię za jeden z najszybszych statków, jakimi rozporządzało przedsiębiorstwo. Stale przekraczał szybkość przewidzianą w rozkładzie żeglugi, to znaczy owe przepisowe 10 mil na godzinę między Brindisi a Suezem oraz 9,53 mili między Suezem a Bombajem. Na molu toczyła się ciżba tubylców i cudzoziemców. Od jakiegoś czasu obcokrajowcy wezbraną falą napływali do tego miasta, które jeszcze niedawno było pospolitą dziurą nadmorską, a dziś, dzięki wspaniałemu dziełu pana Lesseps'a, kroczyło ku świetnej przyszłości. W tłumie oczekujących na Mongolię wyróżniało się dwóch ludzi. Jednym z nich był miejscowy konsul brytyjski, który od czasu przybycia na tę placówkę oglądał co dzień, wbrew sceptycznym przewidywaniom rządu i ponurym proroctwom inżyniera Stevensona, coraz liczniej zawijające do portu statki angielskie. Dzięki otwarciu kanału Suezkiego skracały one o połowę dawną swą trasę z Anglii do Indii, wiodącą wokół przylądka Dobrej Nadziei. Drugi mężczyzna, przechadzający się po molu, był chudy i mały, o nerwowej, inteligentnej twarzy, który z podziwu godnym uporem ciągle marszczył brwi. Spod długich rzęs błyskały ogniste oczy, których blask, zresztą w razie potrzeby, tłumiła czujna wola właściciela. W tej chwili mały człowieczek zdradzał wyraźnie zniecierpliwienie. Chodził tam i z powrotem, nie mogąc snać wytrzymać na tym samym miejscu. Nazywał się Fix, a był jednym z falangi detektywów i tajnych agentów rozesłanych po głośnym okradzeniu banku do licznych portów świata. Zadaniem Fixa było pilnie obserwować wszystkich przejeżdżających przez Suez, a w razie potrzeby iść w ślad za podejrzanym osobnikiem dopóty, dopóki nie nadejdzie nakaz aresztowania. Akurat dwa dni temu Fix otrzymał z dyrekcji policji londyńskiej rysopis przypuszczalnego sprawcy kradzieży. Wyłaniał się z niego obraz wytwornego, eleganckiego pana, którego pamiętnego dnia zauważono w sali wypłat Banku Angielskiego. Detektyw mocno się przejął wysokością nagrody, którą obiecano wypłacić w razie schwytania przestępcy, i z łatwo zrozumiałą niecierpliwością czekał teraz na przybycie Mongolii. Więc utrzymuje pan, panie konsulu, że spóźnienie jest wykluczone? Po raz dziesiąty chyba pytał towarzyszącego mu urzędnika. Wykluczone. Wczoraj sygnalizowano obecność statku na pełnym morzu, na wysokości Portsaidu, a przecież 160 kilometrów kanałem dla takiego wyścigowca jest igraszką. Powtarzam panu, że Mongolia zawsze zagarnia premię 25 funtów, którą rząd ofiarowuje za każde 24 godziny zyskane na tej trasie. Czy parostatek płynie wprost z Brindisi? Wprost z Brindisi, gdzie wziął ładunek dla Indii i skąd odpłynął w sobotę o godzinie 5 po południu. Miej pan przeto cierpliwość tylko go patrzeć. Jednego natomiast nie mogę pojąć. W jaki sposób, mając jedynie schematyczny rysopis, zdoła pan rozpoznać owego ptaszka, jeżeli w ogóle jest on na pokładzie Mongolii? Panie konsulu, ludzi tego gatunku nie tyle rozpoznaje się, co się odczuwa instynktem. Po prostu trzeba mieć nosa, czyli ów szósty zmysł, z którym zawzięcie współzawodniczą wzrok, słuch i węch. W ten sposób przytrzymałem już niejednego takiego dżentelmena. Jeśli mój ptaszek rzeczywiście płynie na Mongolii, nie ma mowy, żeby zdołał mi się wymknąć. Życzę powodzenia, bo chodzi tu o nie byle jaką kradzież.
3: O wspaniałą kradzież! Wykrzyknął z entuzjazmem Fix. 55 000 funtów! Rzadko się zdarza podobna gratka. Złodzieje zadowalają się dziś byle czym. Rasa szepardów karleje. Łakomią się teraz na kilka szylingów.
2: Panie Fix, mówi pan o tym z takim zapałem, że z całego serca życzę panu sukcesu. Ale zwracam jeszcze raz uwagę, że w tych warunkach sukces nie będzie łatwy. Wie pan doskonale, że jak można wnosić z nadesłanego rysopisu, złodziej jest z pozoru łudząco podobny do uczciwego człowieka.
3: Panie konsulu, tonem wyroczni powiedział Fix. Najczęściej bywa tak, że wielcy złodzieje mają pozory uczciwych ludzi. Tym, którzy wyglądają na łajdaków, jedno tylko pozostaje – prowadzić uczciwe życie. W przeciwnym razie zostaliby nakryci w mgnieniu oka. I dlatego w naszym fachu najbaczniejszą uwagę trzeba zwracać na tak zwanych porządnych ludzi. Przyznaję, że praca moja, dodał z pewną melancholią, nie należy do łatwych. Właściwie jest to raczej bardzo trudna sztuka, a nie taki sobie zawód jak inne.
2: Jak z tego wykładu widać, detektywowi nie zbywało na zarozumiałości. Tymczasem na molu zaczynał się ruch. Przybywali gromadnie marynarze wszelkich narodowości, tragarze, drobni kupcy, pośrednicy i fellachowie. Moment przybycia parostatku zdawał się zbliżać. Było na ogół pogodnie, wiał jednak chłodny wschodni wiatr. W promieniach bladego słońca majaczyły z dala delikatne zarysy minaretów. Ku południowi ciągnęło się 2-kilometrowe molo, osłaniające port jakby ramieniem od wód Morza Czerwonego. Po morzu sunęły statki rybackie i statki żeglugi przybrzeżnej, które zachowały w swej sylwetce coś ze szlachetnej linii starożytnych galer. Fix kręcił się wśród pospólstwa i z nałogu starego wyżła policyjnego taksował każdego przechodnia błyskawicznym rzutem oka. Było 10:30.
3: Ten przeklęty statek chyba nigdy nie przyjdzie, wykrzyknął słysząc bicie portowego zegara.
2: Już powinien być niedaleko, odpowiedział konsul. Jak długo zatrzyma się w Suezie?
3: 4 godziny, akurat tyle, ile trzeba na załadowanie węgla.
2: Musi należycie zaopatrzyć się w paliwo, bo od Suezu do Adenu, położonego na drugim krańcu Morza Czerwonego, jest 1310 mil. I z Suezu płynie wprost do Bombaju. Bezpośrednio do Bombaju, nigdzie nie zawijając.
3: W takim razie złodziej, jeśli odbywa swą podróż na Mongolii, wysiądzie najprawdopodobniej w Suezie i jakąś inną drogą dotrze do posiadłości francuskich czy holenderskich w Azji. Musi się orientować, że w Indiach, które należą do Anglii, byłoby mu zbyt ciasno.
2: Chyba, że jest to człowiek wyjątkowo przebiegły.
3: Pan wie najlepiej, że angielski przestępca znajdzie pewniejsze schronienie w Londynie niż gdziekolwiek indziej.
2: Wypowiedziawszy to zdanie, które wprawiło Fixa w głęboką zadumę, konsul wrócił do swego biura, znajdującego się nieopodal. Detektyw pozostał sam. Pełen niecierpliwości, nurtowany dziwnym przeczuciem, że złodziej jest na pewno na pokładzie przybywającego statku. Istotnie, jeżeli ten genialny łajdak ma zamiar dostać się do Ameryki, to musi obrać drogę na Indię, mniej strzeżoną, bo trudniejszą do kontrolowania niż szlak atlantycki. Ale nie było już czasu na rozmyślania. Ostry gwizd syreny oznajmił wejście statku do portu. Najpierw u wejścia do kanału ukazał się wysoki dziób Mongolii, a gdy zegar wydzwaniał 11:00, parostatek rzucił kotwicę, wypuszczając z piekielnym hałasem resztki pary. Podróżnych na statku było sporo. Niektórzy pozostali na górnym pomoście, napawając się malowniczym widokiem miasta, inni powsiadali do czółen przewoźników, które natychmiast po wejściu Mongolii do portu otoczyły ją gęstą chmarą. Fix nie spuszczał oka z wysiadających. W tej chwili jakiś mężczyzna, bezceremonialnie, rozepchnąwszy gromadę fellachów, zbliżył się do detektywa i zapytał go grzecznie o biuro konsula angielskiego. Jednocześnie pokazał mu paszport, który chciał zaopatrzyć w wizę.
3: Fix, wiedziony instynktem, wziął paszport do ręki i szybkim rzutem oka sprawdził rysopis właściciela. Omal nie zdradził się ze swoim wzruszeniem. Palce trzymające dokument zadrżały. Rysopis, sporządzony w paszporcie, odpowiadał najdokładniej temu, który nadesłał naczelnik londyńskiej policji.
4: — To nie jest pański paszport — spytał.
3: — Nie, to paszport mego pana.
4: — A gdzie on jest?
3: — Został na statku. — Trzeba jednak, żeby zgłosił się osobiście w konsulacie w celu stwierdzenia tożsamości. — A bez tego się nie obejdzie?
4: — To jest nieuniknione.
3: — Więc gdzie jest ten konsulat?
4: — Tam, w rogu placu
3: — odpowiedział agent, wskazując ręką budynek stojący o 200 kroków dalej.
4: — Wobec tego wracam po mego pana. Wcale nie będzie zachwycony całą tą mitręgą.
3: I nieznajomy pasażer, skłoniwszy się, zawrócił w stronę statku.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
3: Witam, dobry wieczór.
2: No i jak zawsze mamy też wyjątkowych gości.
3: Mamy wyjątkowych gości, wyjątkowy temat. Poopowiadamy trochę o tym, co się dzieje w spółdzielniach, o tym, co się dzieje najbliżej seniorów i seniorek. Dlatego zaprosiliśmy wyjątkowe dwie panie. Panią Dorotę Wesołowską, rzeczniczkę Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Oraz panią Martę Gdulę, Rada Nadzorcza Spółdzielni, odpowiedzialna za kulturę i seniorów w spółdzielni.
4: Witam państwa bardzo serdecznie.
2: Bo dziś właśnie nie o mieszkalnictwie, a o tej, nazwijmy to, rzeczy dodanej, czyli o tym wszystkim, co się dzieje, tym razem oferta dla seniorów. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby spółdzielnia mieszkaniowa zajęła się ofertą dla seniorów? Bo to nie jest takie oczywiste.
4: Ja powiem tak, że spółdzielczość to jest bardzo pojemny temat i bardzo piękny temat, jeżeli jest świetnie prowadzony. Od wielu lat Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada kluby na terenie swoich osiedli i można powiedzieć, że każde osiedle piątkowskie ma swój klub. Oczywiście te kluby w zależności od możliwości lokalowych są większe, mniejsze, ale jest oferta dedykowana każdemu osiedlu. Także mieszkańcy, a mamy ich, przypomnę, ponad 30 tysięcy, samych członków jest 19 tysięcy, ale oczywiście korzystają z naszej oferty wszyscy mieszkańcy i mogą korzystać. Ona jest bardzo bogata. Kilka lat temu nieco przemodelowaliśmy działania, bo one były skoncentrowane wiele lat temu stricte na działalności senioralnej. W tej chwili ta oferta jest szersza, bo i słowo senior można powiedzieć dzisiaj inaczej funkcjonuje. No można by było godzinami opowiadać o działaniach. Ja powiem tylko tyle może, że i tu ukłon w stronę Centrum Senioralnego w Poznaniu, Integracji Senioralnej, że zacieśniliśmy współpracę i w tej chwili aplikujemy, aby jeden z takich naszych klubów zyskał prestiżowy tytuł Fest Miejscówki. Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania. I o tym wszystkim chyba bardziej pięknie opowie też nasza przewodnicząca komisji. Cóż to ciekawego w tych naszych klubach, a zwłaszcza w tym jednym się dzieje?
5: Jeśli chodzi o działania, jesteśmy, tak jak tutaj pani Dorota Wesołowska powiedziała, bardzo otwarci i słuchamy naszych mieszkańców, członków. I jesteśmy otwarci nie tylko dla ludzi dorosłych inaczej, którzy przeszli na emeryturę i chcemy, żeby te osoby nie zamykały się w domu, nie były samotne, bo obecnie w społeczeństwie dzieje się tak, że poprzez brak tej wielopokoleniowości w domach wielu ludzi na emeryturze albo nie ma sposobu na siebie, zamyka się w domu i staramy się do nich wychodzić, słuchać ich pasji, co chcieliby realizować i w tych klubach, które są, realizujemy ich propozycje zadań. Jeśli ktoś przyjdzie z propozycją, że on widzi, chętnie by sobie pośpiewał i potańczył country, organizujemy taką grupę i szukamy instruktora, który to poprowadzi. Jeśli chcemy stworzyć kółko plastyczne, to takie też kółko się otwiera. Także zajęcia są różne, staramy się być otwarci, bo w tych klubach w większości to są kobiety. Ale mamy propozycje również dla mężczyzn. Na terenie spółdzielni, ale nie bezpośrednio jeszcze w spółdzielni, bo to jest od stycznia, działał klub wędkarski. Przyjęliśmy go do spółdzielni i to jest moment, kiedy jest to otwarte dla mężczyzn. Klub, który od dłuższego czasu już, klub modelarski, który no, to nie jest sprawa, że tylko ograniczamy to dla mężczyzn, ale też wychodzimy z tego typu zajęciami. Kółka brydżowe, które są na osiedlu Batorego, gdzie są, tak się specjalizują w grach planszowych. Też tam się to odbywa i staramy się jak najwięcej mężczyzn przyciągnąć do klubów osiedlowych, ale nie tylko, tak jak już powiedziałam, myślimy o osobach starszych inaczej, ale również o osobach młodszych i dzieciach. Przede wszystkim, żeby przed południem kluby były otwarte dla matek z dziećmi. Pewne zajęcia nawet dla matek takich, które są na urlopach wychowawczych, żeby sobie przyszły z takim małym dzieckiem. Są zajęcia dla dziecka prowadzone, ale te mamy mogą się spotkać, mogą się podzielić doświadczeniami i nie są sfrustrowane tym, że są zamknięte w domu z tym dzieckiem, że mają ten kontakt. Także tych zadań, tych działań jest po prostu wiele. Również wzajemna pomoc osób istnieje. No, nie jest to typowy wolontariat, ale na zasadzie ja wiem, że moja koleżanka ma kłopoty z zakupami czy z czymkolwiek, to sobie wzajemnie w tym momencie pomagamy.
3: Wspomniała pani Doroto na początku, że rzeczywiście spółdzielnia to nie tylko administracja, to nie tylko mieszkania, to wiele różnych inicjatyw, o których pani Marta opowiedziała. I czy państwo również widzicie, pani również widzicie, bo generalnie pojęcie starzenia się społeczeństwa jest czymś oczywistym, starzenie się miasta również i z perspektywy pani doświadczeń spółdzielni, czy mieszkańcy spółdzielni również się starzeją? Widzicie, że te osiedla, które były osiedlami młodych, stają się osiedlami osób starszych?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Tak, nasze badania, bo robiliśmy takie badania przed walnym zgromadzeniem, 60 ponad procent naszych członków to są osoby 60+. I oczywiście ta oferta jest w znacznej części do nich dedykowana. Dostosowujemy się do, tak jak pan powiedział, sytuacji, która się zmienia i też do naszych mieszkańców i też klientów, jeżeli byśmy biznesowo to ujmowali. Tak, musimy na to patrzeć i ta oferta jest dość szeroka. Tutaj pani Marta pięknie mówiła o tej aktywizacji mężczyzn. Wczoraj mieliśmy, tak jak już wspomniałam, grupę osób, która z miasta, która też sprawdzała nasz klub pod względem sprostania wymogom tej fest miejscówki i też padło pytanie o mężczyzn, bowiem ich aktywizacja jest niesamowicie trudna. Niestety też jest większa umieralność mężczyzn, wobec czego staraliśmy się dotrzeć i dedykować im te zajęcia, o których wspominałyśmy, czyli klub wędkarski, czyli klub modelarski, który od wielu lat istnieje. Też ciekawa oferta tańców country, w których uczestniczą mężczyźni. Nie dalej jak wczoraj w reaktywowanym klubie na osiedlach Władysława Jagieły i Zygmunta Starego były warsztaty malarskie i o dziwo tam pół na pół było, czyli część mężczyzn, część kobiet. Także powoli też przyzwyczajamy i uczymy mężczyzn, żeby wchodzili w te działania społeczne, które dla nich organizujemy.
2: No, to oferta dla mężczyzn, to my z panem dyrektorem też bardzo często naszych gości podpytujemy, bo wszyscy wskazują na to, że właśnie łatwiej jest zachęcić panie do jakiejś aktywności, panowie tak niekoniecznie, to słychać jednak można.
4: Powiem tak, panie są bardziej aktywne, ciekawe świata i łatwiej faktycznie je wyciągnąć, tak przysłowiowo mówiąc, z domu. Z mężczyznami bywa gorzej, trzeba ich przekonać, ale no ja myślę, że to postępuje. To nasze koło wędkarskie jest bardzo liczne, bo ponad, pani Marto, bo ponad 100 osób.
5: Ponad 100 osób.
3: Sporo.
4: Więc bardzo się cieszymy i to jest taki przykład rodzinnej, ale też bym powiedziała męskiej, międzypokoleniowej wspólnoty. Zachęcamy osiedle Bolesława Śmiałego, 37 siedziba, informacje są na stronie spółdzielnianej internetowej, też na naszym fanpage'u, także zachęcamy, żeby skorzystać.
5: Ja tylko, jeśli mogę, chciałam uzupełnić, że te nasze działania, żeby przyciągnąć mężczyzn do takiej współpracy, są różne. Bardzo dobrze wiemy, że niedawno rozpoczął się mundial i w jednym z klubów osiedlowych, w klubie Korona, panie zorganizowały taki fanklub piłki nożnej z poprzebieraniem się na sportowo i to faktycznie były no, w większości panie. Jest możliwość oglądania na telebimie meczu. Panie były w odpowiedni sposób wymalowane i no, ja nie będę mówiła o wieku, ale były panie 80+, które bardzo fajnie się bawiły na tego typu imprezie. Dobrze by było, gdyby też mężczyźni przyszli i nie było tylko tak, że my kobiety nie interesujemy się piłką nożną. Może nie wszystkie, ale jest wiele z nich, które wiedzą, co to jest karny, czy to, co to jest spalony.
3: To, co mnie bardzo zaintrygowało w pani wypowiedziach, to taki partycypacyjny charakter tej oferty. Czyli rzeczywiście jest tak, że jeśli mieszkaniec spółdzielni przyjdzie z jakąś propozycją dotyczącą formy spędzania wolnego czasu, aktywizacji lub na przykład potrzebą związaną, mamy na swoim osiedlu osoby starsze, samotne, sygnalizujemy, że coś jest nie tak. Czy rzeczywiście tak jest? Przychodzą osoby do was i mają tę sprawczość dzięki państwu współpracy?
4: Ja myślę, że tak jak miasto, tak też spółdzielnia to ludzie przede wszystkim. I trzeba słuchać ludzi, z nimi rozmawiać i być otwartym na propozycje. Oczywiście te realne propozycje. Myślę, że ta praca z mojej perspektywy jest o tyle piękna, że słuchajcie, serce mi rośnie, jak ja patrzę na osoby 80+, które są aktywne, gdzie ja często bywam zmęczona, ale jak rozmawiam z nimi, ile jest życia, ile jest witalności, ile jest ciekawości świata, to naprawdę możemy się dużo uczyć. I ta międzypokoleniowość jest przepiękna. Warto też wspomnieć o takich projektach, o których mówiliśmy, panie dyrektorze, i bardzo się cieszę, że ta współpraca tutaj nam się rozwija. Mianowicie porozumiewanie się różnych podmiotów, żeby tworzyć dobre produkty dla mieszkańców też miasta. Ten ciekawy projekt, który powstał, wtorki dla seniora i seniorki. Dzięki współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych Akademii Lubrańskiego i przyłączyliśmy się jako spółdzielnia do tego projektu, powstał ciekawy produkt, dzięki któremu mieszkańcy, seniorzy mogą za niewielkie pieniądze, to jest 15 zł, mieć naprawdę VIP-owskie oprowadzanie po Akademii Lubrańskiego. W tej chwili gorąco zachęcam, przedłużona została wystawa Mojżesza Kislinga. Naprawdę to jest wydarzenie roku, śmiało mogę powiedzieć, w mieście Poznaniu, wystawiennicze. Oprowadzanie naprawdę niesamowite. W przepięknych wnętrzach, z cudownymi ludźmi. Nasze kółko kulturalne, które funkcjonuje, no panie były zachwycone. Wręcz tą opieką, tą, tym zajęciem się. Naprawdę można cudownie spędzać czas i szanowni państwo, czekam, aż nadejdzie emerytura.
2: To ja nie zapytam się o to, czy mieszkańcy korzystają, bo słychać, że korzystają, ale zapytam się o to, z jakiej oferty najchętniej korzystają, na jakie zajęcia najczęściej przychodzą, co ich najbardziej interesuje?
5: Jeśli chodzi o zajęcia, to bardzo chętnie korzystają z zajęć muzycznych, zarówno śpiewu, chóru, jak i praktycznie w trzech albo w czterech klubach już mamy kółka takie teatralne, które wystawiają swoje sztuki nie tylko dla dorosłych, kabaret tworzą dla dzieci. Ostatnio w klubie Korona był spektakl dla dzieci, bębenek wystawiany. Także nawet jest plastyczne kółka. Kółka, w których manualnie, kółko koralik, w którym rozwija się, tworzone są różne ozdoby damskie, a można i męskie tworzyć bransoletki, nie bransoletki. Także jest różnorodność. Tak jak wcześniej tutaj pani Dorota powiedziała, należy nie myśleć, co ja chciałabym zrobić, ale wysłuchać, co mówią osoby przychodzące, bo to my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. I wtedy staramy się te zajęcia dostosować do tego, co jest tutaj oferowane przez spółdzielnię. Wiadomo, że jeśli dana osoba przyjdzie to i daje propozycję, to tą informację przekazujemy dalej, ile osób będzie zainteresowanych. Jeśli jest to grono w miarę szerokie, nie tylko dla dziesięciorga osób, to już zajmujemy się odpowiednią realizacją, szukanie instruktorów, bądź też we własnym zakresie są te zajęcia organizowane. Także są też spotkania co środę teraz, z których w dwóch klubach możemy korzystać. Są odpowiednie prelekcje. Są to prelekcje interaktywne, gdzie ostatnio w klubie Korona można było o kosmosie taką ponadgodzinną prelekcję wysłuchać, osobie prowadzącej potem zadawać pytania. Naprawdę tego typu zajęcia są prowadzone.
4: Ja tylko dopowiem, ten projekt, o którym pani Marta wspominała, to jest projekt z ogólnopolskim operatorem opieki. Dzięki współpracy w dwóch klubach pojawił się sprzęt do interaktywnych wykładów, czyli tak obrazowo rzecz ujmując, wykładowca na przykład jest w Warszawie, a seniorzy w całej Polsce, bo projekt jest ogólnopolski. Dwa nasze kluby w Poznaniu są chyba trzy, a dwa właśnie w PSM-ie, które uczestniczą w tym projekcie. Seniorzy przychodzą, ale nie tylko seniorzy, i wysłuchują ciekawego wykładu. Ja byłam na wykładzie, gdzie znany podróżnik opowiadał o Dubaju. Przesympatyczny, słuchajcie, chętnie bym się wybrała z różnymi ciekawostkami, co gdzie kupić i gdzie obejrzeć, zobaczyć, jak się poruszać. Niesamowicie ciekawie. I ta tematyka tych wykładów, co jest ważne, też jest ustalana przez słuchaczy. Czyli prowadzący projekt zbierają informacje, co seniorzy, bo głównie im jest dedykowany ten projekt, chcieliby w kolejnych wykładach mieć. Także no ta wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców, osób uczestniczących w różnych projektach jest niezwykle ważne i istotne. I mam wrażenie też, że osoby, które uczestniczą w tym projekcie, wiedzą, że ten projekt jest skierowany do nich, że też mają wpływ na to, co w przyszłości po prostu będą mogły wysłuchać.
3: Ja myślę, że też w naszej rozmowie, nie tylko w naszej rozmowie dzisiaj, ale generalnie już od wielu lat wybrzmiewa taka teza, że seniorzy, mieszkańcy Poznania są bardzo różnorodni. Dlatego też oferta musi być bardzo zróżnicowana. I myślę, że to się dzieje właśnie w Państwa klubach. To zainteresowanie jest spore, ale mimo wszystko jest jeszcze wiele osób, które no niekoniecznie korzystają z tej oferty. Z różnych powodów. To nie tylko jakby sytuacja w spółdzielni, ale generalnie w całym mieście. Czasami powodem jest brak informacji i dotarcie do tej informacji. Czasami jakieś nasze w głowach już stereotypowe podejście, że klub seniora to nie dla mnie. Ja byłem w Państwa klubach i bywam w klubach seniora w Poznaniu. Proszę Państwa, te kluby nie są takie jak w głowach niektórych osób. Tam się dzieje naprawdę wiele fantastycznego. Każdy może znaleźć coś dla siebie i myślę, że warto teraz troszeczkę to odczarować, że to nie tylko przestrzeń, gdzie się pije kawę i szydełkuje, to przestrzeń fantastycznej, zróżnicowanej oferty. U Państwa jest tak samo, prawda?
4: Ja sądzę, że tak. Zresztą moim mottem zawsze jest, że różnorodność nas ubogaca. Każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jeżeli chce szydełkować i spokojniej, że tak powiem, spędzać czas, jest taka możliwość. Jeżeli chce bardziej przebojowo, aktywnie, no to przywołany tutaj klub Korona, gdzie panie, które no, są w wieku senioralnym, naprawdę pozazdroszczę energii, pomysłów i wielu, wielu rzeczy, które się dzieją. Oczywiście, ja tutaj nie wspomniałyśmy jeszcze o jednym fajnym momencie. Mianowicie jeden z klubów wprowadził kręgle. I co się okazuje, że zawiązała się grupa osób, lapidarnie ekipa, która spotyka się cyklicznie na kręglach. I do tego stopnia, że tam jest rywalizacja, zaprzyjaźnili się po sąsiedzku. I właśnie o takie działanie nam chodzi, żeby ludzie ze sobą dobrze się czuli się zaopiekowani, ale też czuli, że to miejsce do życia to nie tylko jest budynek, to jest też ta okolica wokół nas. Teraz myślimy też oprócz klubów i tu pewnie też pani Marta powie, takie patrzenie całościowe, czyli zagospodarowanie zielenią, żeby po prostu miejsce piątkowo było miejscem fajnym do życia. Żeby ludzie chcieli tam kupować swoje nieruchomości, bo zarządzamy, przypomnę, nieruchomościami. Ale też chcemy stworzyć fajne miejsce do życia.
3: Ja mam takie doświadczenie, bo przejrzałem różne projekty, które są realizowane na różnych osiedlach i ostatnio pojawiło się coraz więcej projektów takich mikro, małych, realizowanych również przez grupy nieformalne, czyli trzyosobowe grupy. O tych projektach troszeczkę na antenie opowiadaliśmy. To znaczy, to są inicjatywy mieszkańców, mieszkanek głównie, grup trzyosobowych, które chcą na przykład zrewitalizować jakiś teren przy własnym bloku. Chcą zrobić jakieś spotkanie integracyjne, więc wydaje mi się, że te kluby są tylko jednym z elementów. Dają pewnie, o czym pani mówiła, i to jest fantastyczne, przestrzeń do tego, żeby nawiązać relacje, żeby po wyjściu z klubu znowu pobyć ze sobą, żeby sąsiad jeden i drugi wiedział, kto mieszka obok, żeby coś fajnego zrobić, na przykład grządkę piękną, albo pójść wspólnie na spacer, albo po prostu zapukać do drzwi i powiedzieć, jak się masz. I kluby i spółdzielnie są chyba takim fajnym narzędziem do tego, żeby takie relacje i to, o co nam, o czym rozmawiamy, czyli taką walkę z samotnością pokonać.
5: jak, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, walka z samotnością, ale co chcielibyśmy poprzez te kluby, które są takim ośrodkiem kultury, spowodować, żeby to miejsce było moim miejscem, a nie to miejsce należy do wszystkich, czyli do nikogo. Ja się nie identyfikuję z tym miejscem, bo w momencie, kiedy jest identyfikacja z danym miejscem, to jest moje, ja zaczynam patrzeć inaczej, ja zaczynam dbać inaczej i żebyśmy myśleli, że ja nie jestem tylko jednym samotnym białym żaglem, ale mam ludzi wokół siebie, do których mogę pójść, którym mogę pomóc, ale również tej pomocy mogę uzyskać. Także to identyfikowanie się z danym miejscem jest dla mnie na przykład bardzo ważne, bo wtedy nie staję się obojętna na to, co się dzieje.
3: Mała ojczyzna.
4: Pan dyrektor tutaj poruszył bardzo ważny problem, który powinien wybrzmieć. I myślę, że to się zmienia i bardzo się z tego cieszę. Mianowicie olbrzymia moja radość, że uruchomione zostały tak zwane mikrogranty. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, czyli w finansach i w przepisach. Mianowicie spółdzielnie nie mogą jako spółdzielnie pozyskiwać najczęściej grantów miejskich, bo jesteśmy traktowani jako podmiot prywatny. Był olbrzymi z tym problem. Uruchomienie tych mikrograntów, do których my też zachęcaliśmy naszych mieszkańców, spowodował, że te kluby, które my dajemy w ofercie, są podstawą do pozyskiwania mikrograntów, czyli tych spotkań, gdzie jest kawa na te spotkania, gdzie można, nie wiem, ciekawą osobę zaprosić. Szapoba i wielkie podziękowania dla miasta, że wreszcie uruchomiona jest możliwość tej współpracy na takim, powiedziałabym, nieco luźniejszym sposobie, że my możemy ubogacić naszą ofertę dzięki naszym mieszkańcom, którzy aplikują, a my im w tym pomagamy.
5: Bo to, że my jesteśmy prowadzeni i postrzegani jako spółdzielcy, ja to rozumiem. Ale przecież my nie tylko jesteśmy spółdzielcami, my jesteśmy mieszkańcami miasta Poznania. I dlatego, tak jak tutaj pani Dorota Wesołowska powiedziała, pozyskiwanie tych małych grantów, gdyby pomyślano o tym, że my też potrafimy w odpowiedni, właściwy sposób wykorzystać duże granty, bylibyśmy wdzięczni, bo jesteśmy mieszkańcami miasta Poznania.
2: Byśmy mogli pewnie jeszcze długo, długo rozmawiać. Niestety nasz czas się kończy. A ja na koniec mam tylko jedno krótkie, takie myślę, bardzo praktyczne informacje. Gdyby ktoś chciał się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o tej ofercie, był zainteresowany, gdzie może znaleźć informacje na ten temat?
4: Jest strona internetowa spółdzielni, jest też nasz Facebook, jest Instagram. Tam mamy, każdy z klubów ma swój miesięczny rozkład, że tak powiem, jazdy, czyli co, gdzie jest w każdym klubie osiedlowym. I o naszych bieżących działaniach. Oczywiście rozbudowujemy te przekazy informacyjne też o takie stacjonarne gabloty, z których korzystają głównie osoby starsze. Jest też gazeta Echo Piątkowa, gdzie trafia ona do naszych mieszkańców. Chcemy zwiększyć nakład, bo w tej chwili to jest bodajże 3000. Myślimy o zwiększeniu nakładu, bo faktycznie ta poczytność takiej prasy też jest.
3: A ja tylko też na zakończenie dodam i takie wyrazy podziękowania dla spółdzielni, ale też spółdzielni innych, które są w Poznaniu. Dzięki życzliwości prezesów i pracowników możecie państwo napotkać taką informację w swojej klatce. Informacje dotyczącej Centrum Inicjatyw Senioralnych z takim numerem informacyjnym, więc już nie tylko w naszej gazecie, czasem w telewizji czy w audycjach radiowych, ale również na klatkach schodowych, za co bardzo dziękuję. Jeśli państwo poszukujecie informacji, nie wiecie do kogo się zgłosić, to zawsze ten numer centrum będzie teraz również na klatkach. Bardzo państwu za to dziękuję.
2: My już dzisiaj dziękujemy. No i na koniec nie pozostaje nic innego, jak tradycyjnie zaprosić wszystkich do tego, aby z tej oferty korzystali.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że czekacie na dalszy rozwój tekstu naszego psalmu.
1: Tak, tego 31, bo ten psalm omawiamy już od zeszłego tygodnia i tak trochę przerwaliśmy w połowie, bo czytaliśmy sobie wersety od 7 do 9 i do końca nawet ich nie omówiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu, a właściwie to ksiądz ich nie omówił. No. Dlatego jakby wrócimy do nich teraz jeszcze, zanim pójdziemy dalej z tekstem, bo ten psalm w ogóle jest dość długi, on ma chyba 30 parę wersetów, nie, 25, więc 25. Ale to i tak będzie kilka audycji, jak nam życie. Ale nic, nie wyprzedzamy, na razie czytamy.
2: Dobrze.
1: Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa. Ja natomiast pokładam ufność Panu. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy. Nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. Ksiądz ostatnio nam tłumaczył, że ma nowsze tłumaczenie i tam jest nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa. O tej różnicy już mówiliśmy, a teraz zobaczymy, co dalej.
2: Co dalej, tak. A więc jak już Państwo chyba, jeżeli pamiętacie z zeszłego tygodnia, wspominaliśmy o tym właśnie, o tej fundamentalnej różnicy w zapatrywaniu na jakość tego życia, znaczy jakość życia wyznawców Boga prawdziwego i wyznawców bożków fałszywych. I tam stwierdziliśmy, jeżeli Państwo przypominacie sobie, że bożki pogańskie nie dbają raczej o jakość życia swoich wyznawców, tylko o ilość składanych ofiar, no i na jakim one terenie są czczone. To wtedy, jeżeli im więcej wyznawców, im więcej składanych ofiar, tym bóstwo było wyżej plasowane w panteonie tych, które gdzieś tam go otaczały. Natomiast Bóg prawdziwy nie ma żadnego powodu, żeby się bić o jakieś miejsce z fałszywym bożkiem w sercu człowieka i dlatego zależy mu na jakości życia. Dlatego powiemy rzeczywiście, że nasza religia już jako spadkobierca religii Starego Testamentu, religii judaistycznej, jest religią moralności, a nie religią kultu. Owszem, kult jest, ale kult jest zawsze budowany na moralności. Moralność dla Boga jest zawsze ważniejsza niż kult. I to jeszcze jak będziemy właśnie w prorokach, zwłaszcza u proroka Izajasza, to tak od razu będziemy mogli zobaczyć, że tam rzeczywiście Bóg wartość kultu w swoich oczach uzależnia wyraźnie od wartości, od jakości postępowania. Ale o tym na razie jeszcze tak nie będę Państwa głęboko wprowadzał, chociaż moglibyśmy też, ale to już byśmy znowu już tutaj naprawdę bardzo dużo czasu musieli stracić, bo te teksty proroków są dla nas takie dosyć rozbudowane, bo oni właśnie na to bardzo zwracali uwagę, żeby nie było rozminięcia się moralności postępowania, czyli jakości postępowania, tego wezwania Bożego do życia dobrego z właśnie z oddawaną czcią Panu Bogu. Tak już Państwo też może pamiętacie, uczynił to Kain swego czasu na początku ludzkości, bo oddawał Panu Bogu chwałę i prawdopodobnie było to wartościowe, jeżeli chodzi o materię ofiary, bo on tam był rolnikiem, składał z tego, co miał dobrze, ale było to ewidentnie nieszczere, ponieważ Bóg zarzucił mu właśnie sposób życia. Mówi, no wpierw popraw życie, a potem przyjmę to, bo Twoją ofiarę. I to jest to, co jest dla Pana Boga naprawdę absolutnie fundamentalne. I stąd też, jeżeli tutaj mamy to stwierdzenie, że ja nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa, to nienawidzę po pierwsze dlatego, że, znaczy nienawidzę, głęboko, radykalnie się z nimi nie zgadzam, bo to nie jest w sumie to stwierdzenie nienawiści takiej klasycznej, która byłaby grzechem naprawdę ciężkim przeciwko miłości bliźniego. To tu też musimy od razu to odróżnić, proszę Państwa, bo nienawiść jako taka, Jezus nigdy nie zaakceptuje nienawiści wobec bliźniego, nawet tych bliźni, którzy są źli, którzy są okrutni, którzy popełniają ogromnie wiele zła, oni będą ukarani przez Pana Boga, ale od razu mówimy, że rzeczywiście nienawiść nie jest drogą rozwoju duchowego człowieka, nawet jeżeli wydawałoby się, że jest to nienawiść do zła, to znaczy do właśnie do złego człowieka. Nie, mogę mieć prawdziwą nienawiść, ale do zła, które człowiek czyni. To jest ta różnica fundamentalna. Ja się z tym złem nie zgadzam i w tym momencie mogę powiedzieć ściśle, że ja tego nienawidzę.
1: To jest ta prosta zasada, że żeby skupiać się na
2: na uczynkach.
1: Że potępiać czyny, tak, a nie ludzi.
2: Tak jest, właśnie, bo w końcu ostatecznie biorąc... Cóż,
1: tego słowa potępiać też bardzo nie lubię, bo ono zawsze konotacje takie bardzo już...
2: Ostateczne wręcz, tak, takie, no, takie krańcowe. Natomiast jeżeli wiem, że jest to zło, no bo to się da rozróżnić, bo od tego mam rozum, od tego mam sumienie. I jeżeli ja widzę, że to jest zło, to im bardziej potępię zło, to też odpowiedź właściwa byłaby, tym bardziej pragnę uratować tego, kto to zło czyni. A więc przynajmniej zwrócić mu uwagę na to, upomnieć go i wskazać mu konsekwencje tego, co robi. I w tym momencie widzimy, jak łatwo, znaczy łatwo, tak jasno mogę odróżnić właśnie moje potępienie zła, a jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że chcę uratować tego, kto to zło czyni. O ile oczywiście się da, bo każdy jest wolny, ktoś może nie chce tego zrobić, ale to ja już wtedy nie będę przed Panem Bogiem odpowiadał za zło, które czyni ktoś, kto chce uparcie je czynić. Ale pewne upomnienia, dlatego Pan Jezus też mówił o konieczności upominania tego, co nazywamy upominaniem braterskim. Ale jak zwykle znowu już szeroko idziemy, tutaj to sformułowanie nienawidzę, proszę Państwa, to jest taki ekwiwalent bardziej uczuciowy sformułowania radykalnie się nie zgadzam o takie coś. Czyli radykalnie nie zgadzam się z tymi, którzy czczą marne bóstwa. I tu już od razu mieliśmy już i tydzień temu, i teraz też tę samą odpowiedź, proszę Państwa. Ponieważ po pierwsze żyją w kłamstwie, a po drugie nie naprawiają swojego życia, bo te bóstwa nie są dla nich jakimś autorytetem, który będzie ich ciągnął właśnie w stronę wartości, czy dobra tego życia, czy realizacji jakichś spraw właśnie takich, które są cenne. Dlaczego? Bo te rzeczy kosztują. A co kosztuje, to nie jest chętnie wybierane. My dzisiaj wszyscy żyjemy jako spadkobiercy grzechu pierworodnego. I z reguły, niestety, proszę Państwa, idziemy na pewne łatwizny życia, niźli na podejmowanie rzeczy trudnych, które nas kosztują, zwłaszcza rezygnację z różnego typu przyjemności i tak dalej. A wiemy, że bez pracy nie ma kołaczy, jak mówi bardzo ładnie nasze jedno z przysłów. A więc jeżeli chcę być człowiekiem wartościowym, to ja muszę sobie czegoś odmówić, do czegoś się zmusić, z kolei muszę podejmować trud. Bożki pogańskie tego trudu nie wymagają. I stąd też moja radykalna niezmiana, znaczy nie, moja radykalna niezgoda na to, żeby zmienić życie, przepraszam, nie żeby zmienić, moja radykalna na to trwanie właśnie przy tym fałszywym kulcie, bo ja nie zmienię wtedy swojego życia, jest zupełnie zrozumiała właśnie. Po pierwsze trwam w kłamstwie, a po drugie moje życie się kompletnie nie zmienia. I dlatego, jeżeli autor mówi nienawidzę, znaczy bardzo zupełnie nie zgadzam się właśnie z taką postawą życiową. I odpowiedź jest jednoznaczna, pokładam ufność w Panu, w którego wierzę i tę ufność pokładam w tym, który mnie ewidentnie prowadzi ku temu, co jest wartościowe, co jest dobre, bo on mi wskazuje drogę, on mi daje silną wolę, on mi daje łaskę potrzebną do realizacji tego dobra, a więc cała moja ufność jest w nim złożona. I teraz właśnie to mamy ósemeczka, wesele się. Cieszę się z Twojej łaski, bo to jest ta moja odpowiedź. Jeżeli w Tobie położyłem nadzieję, widziałem, że Ty teraz działasz, za każdym razem, Boże, to, znaczy, widzicie Państwo, każdy z nas to ma, że odczuwamy radość. Jeżeli gdzieś tam właśnie prosiłem Boga o cokolwiek i doświadczyłem tej pomocy, moja sytuacja uległa poprawie. Obojętnie mówię, jakie by to nie było zło, to w tym momencie, no to jest zawsze radość dla mnie, bo znowuż czuję się pewniejszy, sytuacja się poprawiła, jest więcej spokoju, jest więcej takiego otaczającego mnie spokoju sytuacyjnego, no to siłą rzeczy moją odpowiedzią jest radość. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, bo ta łaska zawsze była dla mnie, czy jest w takim wypadku, jest dla mnie niezwykle pozytywna. Boś wejrzał na moją nędzę, werset 8, na tę nędzę, czyli na moją niemożność zaradzenia tejże sytuacji. Ja poznaję tę moją nędzę, bo widzę, jaki jestem słaby wobec sytuacji, która mnie ogarnia i poznałeś udręki mej duszy. To znaczy, no Bóg sam o sobie mówi, że przenika mnie i zna mnie, więc wszystko, co ja mam jako udręki duszy z tego powodu, że gdzieś tam cierpię, a więc bo ktoś mi tam coś zrobił, no to w tym momencie Pan Bóg świadomy tego też z powodu swojej miłości będzie działał na moją korzyść, ponieważ nie chce, żebym ja się dręczył, bo w tym momencie po pierwsze właśnie moje zaufanie do Niego, a po drugie, co jest ważniejsze, Jego miłość do mnie. I dlatego, kiedy ma udrękę duszy, to zaraz wzywa Boga do działania. No i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, werset 9, to jest też ta pewność już właśnie, ponieważ widzę, że on został, ten nieprzyjaciel, w cudzysłowie trochę pokonany, bo już mi nie może szkodzić, ale wiadomo, że jeżeli Bóg pokonuje złego człowieka, to nie po to, by mu zrobić krzywdę, tylko właśnie po to, by go do siebie nawrócić. Postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym, to znaczy właśnie znów czuję się pewny, bo też to Państwo od razu wyczuwacie, że takim pierwszym znakiem trudności sytuacji jest utrata pewności. Że tej pewności człowiek nie ma i zostaje właśnie wystawiony na tym, się chwieje właśnie w tym wszystkim, w całym tym życiu, znaczy w całej sytuacji, w której gdzieś tam został postawiony z powodu niegodziwości innych ludzi.
1: Czytamy dalej.
2: Dziesiątka, jedenastka, wie pan co, chyba aż do, oj, to byśmy musieli zrobić no aż do czternastki. Tak.
1: No to czytam, proszę Państwa. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku. Od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności, bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata. Siłą moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych postrachem. Kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie. Zapomniano w sercach o mnie jako o zmarłym. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. Słyszę bowiem złorzeczenia wielu, trwoga dokoła. Gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
2: Mhm. Proszę Państwa, nie wiem, czy macie tę samą myśl, która mną teraz owładnęła. Z kim mamy tutaj, znaczy z czym mamy do czynienia? Albo tę sytuację od wersetu 10 do 14 możemy rozumieć jako wspomnienie tego, bo przecież przed chwilą Państwo, pamiętacie, tak sobie rozważaliśmy, pomoc udzieloną przez Pana Boga. I właśnie autor biblijny był taki zadowolony, taki...
1: Co tu się pomiędzy wydarzyło?
2: Coś tak się tak. I dlatego albo on to wspomina jeszcze taką sytuację, mimo tego, że przed sekundą wyrażał swoją radość, swoją pewność, swoją wdzięczność Panu Bogu, albo, co jest chyba bardziej prawdopodobne, wpadł z powrotem w nową sytuację. Teraz. Ktoś znowuż zastawił na niego właśnie sidła i... On jeszcze wspomina to, co Bóg uczynił w tamtej sytuacji poprzedniej, kiedy go uratował, a tu już jest kolejne nowe doświadczenie, co jest zupełnie zrozumiałe, proszę Państwa, bo, no mówię, złych ludzi nie brakowało w społeczeństwach starożytnych, tak samo jak i dzisiaj nam nie brakuje. I ledwie co Bóg właśnie wyratował mnie z jednej sytuacji, pozwolił mi się odrobinę cieszyć, to jednak znów pozwolił na to, że ktoś inny może mógł mnie dopaść jakąś nową sytuacją, i znowuż czuję się zgnębiony, znowuż czuję się słaby, znowuż czuję się taki trochę wyrzucony z siodła, a więc mam znowuż ogromną niepewność, co się teraz ze mną stanie. Więc jak chcecie Państwo, albo jest to wspomnienie tamtej sytuacji, raz jeszcze autor do tego wraca, pytamy, dlaczego miałby wrócić do tamtej sytuacji. No właśnie po to, żeby sobie wspomnieć, jak wielką Bóg rzecz dla niego uczynił, jaką wielką wtedy, kiedy go uratował i jaka wielka była siła jego zaufania do Pana Boga. Albo też, jak jeżeli to potraktujecie, nowa sytuacja, no to też tym bardziej. To jest też taki pewien nowy motyw. Tutaj mamy, że Pan Bóg, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, no nie pozwala mi się zbyt długo cieszyć jakąś taką sytuacją, znaczy życiem spokojnym, życiem, które jest takie, no naprawdę sobie płynie, takie, no czuję się bezpieczny, bo czuję się w jego ramionach. Czasami Pan Bóg zrobi tak, a czasami zrobi inaczej. Wszystko, proszę Państwa, to zawsze pamiętajcie, dla naszego dobra. Ja to sobie często lubię powtarzać i tak zachęcam was do tego, byście tę tezę mieli, bo to jest taka mała sentencja mądrościowa, sentencja, takie przekonanie natury mądrościowej, że wszystko, co Bóg dla mnie robi albo czego nie robi, zawsze robi to dla mojego dobra. A więc nawet jeżeli wstawia mnie nieraz w trudnych sytuacjach, czy pozwala na to, żeby trudne sytuacje, to zawsze jest to ewidentnie dla wzmożenia mojego ducha, dla mojego zaufania do niego, dla oczekiwania pomocy. A jeżeli pozwala mi żyć spokojnie, no to znaczy, że mam go chwalić w takich warunkach właśnie, jakich jestem i dziękować mu za to, że jest dla mnie tak życzliwy, bo tym bardziej, że mogę u wielu, na przykład moich znajomych, moich przyjaciół, ja mogę obserwować sytuacje trudne. że to oni zostali poddani, a ja mówię, Boże, a mnie oszczędzasz, a mi dajesz tyle siły, a ja życie moje wiodę jakoś tak spokojnie. To wszystko można wykorzystać na chwałę Bożą. Czyli albo w takiej sytuacji, albo w takiej się znajduję, zawsze wiem, że to Bóg czyni dla mojego dobra. I to warto, proszę Państwa, pamiętać, bo ja teraz to zdanie też Państwu mówię trochę tak właśnie, nie wiem, czy się bać, czy się nie bać, bo mówię, Pan Bóg też mówi mi, no czas na to, żebym ja Ciebie trochę wypróbował, bo rzeczywiście chwilowo Bogu niech będą dzięki. Mam życie spokojne, mam taki pokój serca. Owszem, po tych moich choróbskach jestem, to już też Państwo wiecie, bo już chciałem Wam to jakoś tak powiedzieć, bo ja uważam, że z chorobami swoimi można się dzielić. To nie są grzechy. Choroby to nie są grzechy. A mówię, jeżeli ktoś wie, że tam powiedzmy ten choruje na to, ten tam, to oczywiście w duszach życzliwych wzbudza to zawsze pewne małe zdrowaś Maryjo, czy pod Twoją obroną w jego intencji, żeby dał sobie radę. To jest bardzo piękne. Ja dlatego nie uważam, że dobrze robią ci, którzy chowają swoje wszystkie smutki, choroby tylko dla siebie, bo oni zostają sami. Ludzie nie wiedząc o tym, nie potrafią, znaczy nie zgłębią tego. No i człowiek pozostaje ze swoim cierpieniem sam, więc tak nie uważam, żeby dobre było to. Owszem, nie będę wszystkim rozgadywał tego na ulicy, bo to by było niemądre. Ale gronie przyjaciół, gronie ludzi mi życzliwych, kiedy się podzielę tym, jeszcze powiem, słuchajcie, gdybyście mogli odmówić małe zdrowaś w tej intencji, byłbym przeszczęśliwy. I w tym momencie właśnie ludzie ruszają z pomocą, więc jak najbardziej, nie? I teraz mamy właśnie to, Panie, zmiłuj się nade mną. A właśnie, zmiłuj się.
1: Dobrze. Teraz mamy czas na to, żeby trochę odetchnąć, trochę przemyśleć to, co przed chwilą ksiądz nam tutaj
2: opowiadał. W takim spokoju serca, to życzę Wam wszystkim.
1: Serca, dokładnie. I usłyszymy się za kilka minut.
3: Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego

0: Krąg biblijny.
1: Zapewne już Państwo odpoczęli chwilę.
2: Może przy dobrej sobie kawie herbatę, chyba
1: dokładnie,
2: właśnie.
1: Tak. Kawę, herbatę, może jakieś ciastko albo cokolwiek innego.
2: No to, bo to jest pewien spokój serca. Tak jest.
1: Zwracamy do tekstu, proszę Państwa, do tekstu psalmu 31.
2: Tak. I my, proszę Państwa, mamy ten dalsze nasze rozważenie tej trudnej sytuacji. Trudnej sytuacji, w której znalazł się autor biblijny. No i rzeczywiście jest to sytuacja bardzo tym razem trudna, bo jest od smutku słabnie moje oko, a także moja siła i wnętrzności, czyli powoduje to jakiś ból. Stres jest ogromny, spowodowany jakąś sytuacją, w którą autor popadł, także nawet odczuwa to jako rzeczywiście słabość, czy odbija się to na jakiejś słabości natury fizycznej. I rzeczywiście w 11 macie to, że zgryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata. I tu, proszę Państwa, autor nam mocno sugeruje, że to jest sytuacja długa. To nie jest jeden dzień, to tam nie są 2-3 dni, ale to jest kwestia, no gdzieś tam właśnie, bo skoro zgryzota trawi moje życie, to musi być proces dłuższy. Wzdychanie moje lata, obojętnie w jakim wieku się znajduję, czy jako młodzieniec, czy jako człowiek dorosły, czy już w ogóle nawet jako człowiek dojrzały, czy w wieku starczym, gdzieś tam te zgryzoty trwają. Tu, proszę Państwa, no jak to mówi nasze stare przysłowie, każdy ma swojego mola, który go gryzie. I ja sądzę, że jest to poniekąd naturalne. Pewnie, że nie jest to miłe, ale proszę Państwa, no nie jest to możliwe, żebyśmy my nasze życie na ziemi przebyli bez żadnych cierpień. Każdy z nas by chciał żyć spokojnie, miło, zdrowo, przyjemnie, otoczony gronem przyjaciół. To proszę Państwa, gdyby tak miało być, to kto z nas pragnąłby nieba? Jeżeli my wierzymy, że niebo będzie miejscem, które uwolni nas od wszelkich tych trosk, chorób, nieszczęść, ludzkiej niegodziwości i tak dalej, no to w tym momencie będziemy pragnąć, kiedy doświadczamy tego tutaj, na tejże ziemi. Zobaczcie, że mimo wszystko, że tych trudności tutaj mamy tak wiele, nikt z nas jakoś tak się do nieba raźnie nie spieszy. Już kiedyś, pamiętam, o tym też rozmawialiśmy tutaj na naszej antenie i to tak warto raz po raz sobie przypomnieć, proszę Państwa, że no niby mamy tę tęsknotę, wiemy czym jest niebo i patrzcie, kto z nas tam się aż tak bardzo spieszy do tego nieba. Więc widać, że gdzieś tam te trudności, które przeżywamy, to jeszcze nie są takie ogromne trudności, żeby człowiek chciał już z tego świata rzeczywiście uciekać. A to, co mówi autor tutaj, to rzeczywiście jest to bardzo duże, już to jest długie i duże cierpienie. Jeżeli mówi o zgryzocie, o wzdychaniu, potem siłę moją zachwiał ucisk jakiś potężny i kości moje osłabły, to znaczy zaczynam tracić już no, nie tylko pewien spokój serca, ale zaczynam tracić porządnie moje zdrowie. To jest ten jedenasty werset mówi o tym, co ja odczułam. Proszę zobaczyć, dwunastka, to jeszcze wzmaga ogromnie to moje cierpienie. Czemu? Bo stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów. Proszę Państwa, dlaczego? Myślę, że to już też gdzieś tam pamiętacie, bo o tym wspominaliśmy, że jeżeli ktoś został zaatakowany przez wrogów i ci wrogowie mają satysfakcję, oni odnoszą sukces, to od razu jest to powszechne przekonanie, tego, którego zaatakowaliśmy, opuścił Bóg, ponieważ my mamy przewagę nad nim. I to jest właśnie to, co się nazywa znakiem hańby. On jest opuszczony przez Boga. I dlatego możemy go atakować. A dlaczego jest opuszczony przez Boga? Bo na pewno jest łajdakiem i grzesznikiem, ponieważ dobrego człowieka Bóg nigdy nie opuszcza. To było to bardzo proste przełożenie jednego na drugie. Jesteś człowiekiem dobrym, zawsze będziesz miał opiekę Pana Boga. Jesteś człowiekiem złym, nigdy nie będziesz miał opieki, bo Bóg ci musi pokazać, że jesteś człowiekiem złym. I skoro my ciebie zaatakowaliśmy i my odnosimy na razie przewagę nad tobą, to znaczy, że Boga przy tobie nie ma. Skoro Boga przy tobie nie ma, to jesteś łotrem. Mhm. A więc możesz sobie gadać,
1: taka
2: co chcesz.
1: Zupełna
2: tak. I to było oczywiście, że to było zupełne uproszczenie. My wiemy już, będziemy przerabiać Księgę Hioba, to zobaczycie, że Bóg naprawdę potrafi doświadczać również ludzi uczciwych, dobrych.
1: Tam już byliśmy. Mówiliśmy już o Hiobie.
2: A no wiach, no, zapominam
1: tak,
2: zupełnie.
1: Już tam,
2: proszę Państwa,
1: byliśmy,
2: tak. I to warto, jeżeli tam gdzieś traficie na te odcinki, zwłaszcza pierwsze dwa rozdziały Hioba, jeżeli już tak mówimy, to rzeczywiście, jeżeli to zobaczycie Państwo, no to w tym momencie mamy już ten obraz pełniejszy. Nie zawsze jest tak, że człowiek uczciwy, dobry, życzliwy, człowiek, który żyje według Bożych przykazań, właśnie tak jak Hiob, człowiek wręcz doskonały, że musi zawsze przeżywać tylko i wyłącznie same sukcesy, dobro, radość i tak dalej. Nie. Czasami Bóg prowadzi właśnie znowuż ku dobru człowieka, temu duchowemu dobru, ku ubogaceniu jego wiary, będzie go przeprowadzał przez sprawy trudne. Trudne. No Hiob, no to już w ogóle to było ekstremalnie trudne. Kiedy pamiętacie, wpierw utracił majątek, potem utracił dzieci, a na końcu utracił zdrowie. No to już w ogóle to jest taka sytuacja, która rzeczywiście powoduje, że on jest człowiekiem zupełnie wywalonym z siodła. Ale to też Bóg pozwolił na to dla jego własnego dobra. Autor biblijny ma dokładnie to samo. Bardzo trudna sytuacja. I ci wrogowie, którzy są przekonani, a więc zamiast mieć przyjaciół, ludzi, którzy mogliby go wesprzeć, ma jeszcze tych, którzy go atakują. Ciągle Państwu też polecam Psalm 22, bo tam jest cały opis straszliwego cierpienia, jakiego w samotności swojej dożywał autor biblijny. Także ten psalm, to Państwo wiecie też, no, w Kościele jest uznany za psalm mesjański. Zresztą autorzy Nowego Testamentu ten psalm 22 wykorzystali, przynajmniej pewne jego wersety. Ale tam już nie mówię dalej. Idziemy. Dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, widzicie, odsunęli się od tego, który cierpi, bo widocznie znaki tego cierpienia, czyli smutek, może jakaś choroba i tak dalej, dotknęły. I wtedy ludzie robią to, co jest najłatwiejsze. Uciekają od niego. Uciekają i to jeszcze pisane o tyle jest to straszne, że to jest uciekają z odrazu. Mm-hmm. Bo można uciekać ze strachu, to większość z nas to robi, proszę Państwa.
1: A tutaj
2: Państwa.
1: Raczej taki wstręt, prawda?
2: Wstręt, to znaczy właśnie to przekonanie. Skoro jemu dzieje się nieszczęście, to znaczy, że Bóg jest przeciwko niemu. A więc skoro Bóg jest przeciwko niemu, no to siłą rzeczy znalazł w jego sercu, to jest dokładnie to samo, co miał Hiob. Też był od razu przez swoich przyjaciół oskarżony o niegodziwość, ponieważ te cierpienia sprawiają, przynajmniej w nich przekonanie, że Bóg go po prostu zostawił. Tak samo tutaj moi sąsiedzi z odrazą, bo to jest to, skoro tak mu się dzieje, Bóg go opuścił. Dla moich znajomych z kolei po strachem, no właśnie, czyli tych, z którymi trzymałem, którzy mnie dobrze znają i doświadczali niby mojej takiej, nie wiem, wartości mojego życia, że byli przekonani, że ja żyję dobrze. I czemu po strachem? No bo teraz od razu, kiedy widzą, że też, no myślą w taki sposób, Bóg go opuścił, to znaczy jakim on musiał być hipokrytą. I w tym momencie właśnie jest ten przestrach. Nie żyjmy tak samo, uciekajmy od niego, bo od niego dosłownie śmierdzi hipokryzją, fałszerstwem życia i tak dalej, no bo rzeczywiście, skoro Bóg go opuścił, to znaczy, że Bóg dojrzał to, czego my nie widzieliśmy, więc uciekać od niego. Kto mnie ujrzy na ulicy, no właśnie,
1: ucieka ode mnie. Tak.
2: I to jest też niesamowicie, proszę Państwa, co to znaczy ucieka ode mnie? Proszę Państwa, najszybciej
1: brzydzi
2: uciekano, trzeba było to zauważyć. A oczywiście, że to daje tylko jedna choroba. Czyli
1: trąd.
2: Trąd, tak jest, to jest trąd. I dlatego też prawdopodobnie, znaczy nie wiemy, czy on zachorował na trąd, ale jakieś znamie choroby, to mogła być jakaś wysypka, to mogło być coś, co go uczyniło naprawdę odrażającym na zewnątrz, a to było od razu łączone ze stanem duszy. To musi być potworny grzesznik, bo nawet na ciele jego wyszły jakieś grzechy w taki, a nie inny sposób. To jest niesamowicie takie bolesne właśnie dla niego, nie? I potem zapomniano o mnie w sercach, jak o zmarłym i stałem się jak sprzęt wyrzucony. Proszę Państwa, no to jest bardzo przykre. Samotność to jest to, czego się najbardziej boimy właśnie w takich chorobach, które mamy, bo my się możemy nie zgodzić z tą interpretacją innych ludzi, ale to ostatecznie oni zdecydują. No jeżeli są przekonani, że ja jestem taki, jaki jestem, no to uciekają ode mnie. Sądzę, że wielu z Państwa już poznało straszliwą gorycz samotności w różnego typu trudnych sytuacjach i to jest to, na co pamiętam swego czasu zwrócił uwagę nasz święty Jan Paweł, kiedy pisał właśnie tę Ewangelię, znaczy encyklikę o Ewangelium Vitae, kiedy mówił właśnie coś strasznego, oczywiście co się daje zauważyć w społeczeństwach naszych, kiedy ludzie kompletnie nadziei nie mają i nie potrafią zrozumieć cierpienia, no to do czego to prowadzi? Do możliwie szybkiej eutanazji. Właśnie kiedy mówił o eutanazji, czy pisał o eutanazji, to pisał właśnie to, że ludzie nie tyle chcą uciekać od życia, ile błagają właśnie taką prośbą o eutanazję, błagają, zajmijcie się mną, bo najstraszniejsza jest samotność w cierpieniu. Kiedy człowiek sam dźwiga krzyż swojego własnego cierpienia. To był śliczny taki urywek właśnie chyba tej encykliki Evangelium Vitae. Ja już dobrych parę lat temu ją czytałem, więc, ale myślę, że to chyba było w Evangelium Vitae, bo tam się papież zajmował różnymi właśnie trudnymi sytuacjami i kwestia właśnie takiego samobójstwa właśnie z litości. I papież mówił, absolutnie nie, nie wolno się na to zgodzić, ponieważ najważniejszą rzeczą jest zapewnienie bycia przy. Czyli ten, który straszliwie cierpi na jakąkolwiek, czy chorobę, cokolwiek ma w sercu, żeby wiedział, że nie jest sam.
1: Potrzebuje przede wszystkim obecności rzeczywiście drugiego
2: obecności,
1: człowieka.
2: Tak. I to jest właśnie to. Werset 13 mówi, no rzeczywiście, o ogromnym, kolejnym źródle smutku, którym jest nie tylko jakieś oskarżenie czy niegodziwość tych, którzy działają przeciwko, ale przede wszystkim właśnie ta samotność. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. To jest bardzo, bardzo też przykre, bo co to znaczy sprzęt wyrzucony, proszę Państwa? Kiedyś, kiedy byłem przydatny, to się mną zajmowano. To jest to, co tak pięknie Arystoteles mówi o tak zwanych przyjaźniach, ale tej pierwszej niedoskonałej, czyli przyjaźń dla zysku. Czyli przyjaźnię się z tymi, którzy są dla mnie użyteczni. To jest piękna sprawa. Arystoteles uważał to za przyjaźń najsłabszej, czyli najniższej wartości, bo właśnie kieruje mną nie dobro tego człowieka, nawet nie moje dobro duchowe,
1: tylko własny interes.
2: Tylko zysk, tak. I to jest, proszę Państwa, coś, to jest tak powszechne dzisiaj, że ludzie przyjaźnią się z tymi, po których się czegoś spodziewają. A jeżeli już się nie spodziewają, no to od razu po prostu odchodzą. I to jest to, co autor tutaj ma. Sprzęt wyrzucony, kiedy mogłem być użyteczny. Oj, to tak. To przychodzili, to mówili dzień dobry, to się kłaniali, to mi życzyli wszystkiego najlepszego i tak dalej, i tak dalej. A teraz, kiedy właśnie ja nie mogę, bo ja jestem w potrzebie, a ja już nikomu dać nic nie mogę, bo sam teraz potrzebuję, no to do widzenia. I taka jest owa ludzka przyjaźń. To myślę, że mnóstwo z Państwa tego doświadczyło, ale też wiecie co? Zapraszam Was do rachunku sumienia. Zobaczcie, jak my traktujemy nieraz ludzi. Czy też nie ma tego właśnie samego, że tu pomyślę, tu życzenia komuś złożę, tu się

0: one wcale nie muszą być złe, czy tylko materialne. Ale z siebie stawiam w centrum i dobieram sobie przyjaciół pod swoim kątem, nie? A to nie jest dobre. No, to nie idzie właśnie taką drogą miłości Boga, który kocha dosłownie wszystkich ludzi, nie? I dlatego tak zobaczcie sobie, czy my też czasami nie podpadamy pod to i może pod tym kątem warto zrobić rachunek sumienia co do rzeczywistej miłości bliźniego, zwłaszcza tych, którzy, czy po których się niczego nie spodziewam. Nie tylko właśnie dlatego, że jestem życzliwy, że chcę, aby oni też byli szczęśliwi i kieruję się czystą życzliwością, bo to jest ta przyjaźń życzliwości, którą z kolei Arystoteles cenił najwyżej, bo jeszcze jest pośrodku między nimi ta jedna, czyli przyjaźń dla przyjemności. Ona też jest przyjemnością interesowną, znaczy przyjaźnią interesowną, ale już ma nieco wyższy poziom, bo ja nie tyle od nich oczekuję czegoś materialnego, jakiejś korzyści konkretnej, ile właśnie takiego tam miłego spędzania czasu. Natomiast najlepszą, czy najwyżej cenioną to jest przyjaźń, która ubogaca zarówno mnie, jak i tego, z którym się przyjaźnię, bo to jest przyjaźń wymiany dóbr i to zwłaszcza dóbr duchowych. To jest przepiękne. No to już jest naprawdę wielką, wielką sprawą. A więc to jest to wszystko, co mamy w tym sformułowaniu wyrzucony sprzęt. Właśnie użyli, wykorzystali i wyrzucili, bo stał im się już niepotrzebny, nie?
1: A w tym wszystkim ja muszę teraz postawić kropkę, bo właściwie doszliśmy już do końca. Tego 14 wersetu już nie zdążymy dzisiaj omówić, bo tam właśnie stanęliśmy. To już będzie w przyszłym tygodniu. To tak, jak zwykle Państwu zawieszamy trochę akcję naszego...
0: Ale mam nadzieję, że mimo wszystko troszkę traktujecie nasze odcinki jak brazylijskie seriale, czyli przerwaliśmy w najciekawszym momencie.
1: Była niewolnica Izaura, jest niewolnik Hubert.
0: A, tak, biedny, biedny. Ale wie pan co, ja wiem, że pan prawie nie grzeszy, ale mimo wszystko za te małe, drobne sprawy proszę wykazać cierpliwość, powiedzieć: Boże, odpuść mi dzisiaj to, w czym mogłem ciebie jeszcze zranić.
1: On oczywiście wie, że ja żartuję z tym niewolnictwem, ale tak. Więc na kolejną niewolnicę Izaurę oczywiście zapraszamy za tydzień, a za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Pieszacki.
0: Cześć Boże państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Tak rzeczywiście. Więc cóż ci dam?

Pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór.
2: A ja się zawahałem, bo nie widziałem, że się lampka już zaświeciła. Jasno jest, widno za oknem jeszcze. Do zmroku kawałek, to znaczy, że za nami, przed nami już właściwie, tuż lato kalendarzowe i to w pogodzie też w końcu. Witamy serdecznie w tych letnich już nastrojach. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Wakacje też już tuż, ale tak jak wspominałem, wakacji sobie nie robimy. Mam nadzieję, że wy od nas też nie zrobicie. Na dzisiejsze patrzę już szybko, bo mi się zasłoniło
1: 705.
2: Notowanie listy z mocą, no może nie powiem tradycyjnie, ale w komplecie. Zapraszają Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Witamy serdecznie, zapraszamy na nieco pewnie ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Dziś będzie stabilnie tak, bo mam wypominane od tygodnia już, że nie było tak stabilnie w tamtym tygodniu. Będzie stabilnie, ale też będzie się dużo działo. Tak patrzę na czołówkę, 6 pierwszych lokat, tylko jeden utwór zachowuje pozycję sprzed tygodnia. Czy to lider, czy ktoś inny? Tego nie zdradzę.
1: Czas pokaże.
2: No, dużo się będzie działo, to na pewno. Pomimo, że stabilnie o liczbach, może trochę później. Teraz zagramy. Zapraszam oczywiście na Facebooka. Będziemy. Możecie nas zobaczyć, możecie pozdrawiać. My będziemy czytać wasze pozdrowienia na antenie, a teraz zostawimy was z dzisiejszą propozycją. To jest chyba
1: tak,
2: po raz pierwszy.
1: Tak, po raz pierwszy. Julia w ogrodach. Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184. Jeżeli chcecie, żeby trafił ten utwór do naszego notowania.

0: Harmonia w ogrodach?
1: Tak, taka akustyczna, enigmatyczna.
0: Ani Julii, ani ogrodów, tak?
1: Taki bardzo męski głos ma
0: Julia.
1: Doczytuję
0: właśnie, że jest to projekt muzyków związanych z Karniewem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. Prezentują kolejny już swój utwór religijny, a jeśli chodzi o listę z mocą, po raz pierwszy projekt Julia w ogrodach ma szansę zaprezentować się naszym słuchaczom, jak wam przypadł do gustu, no to wszystko zależy od waszych głosów. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na naszej liście w tym tygodniu mamy 6 awansów, 6 spadków, 7 propozycji, 7 pozycji uzyskało tą samą lokatę co tydzień temu, jedną nowość, czyli z kimś się będziemy witać, z kimś się będziemy żegnać, z kim to się za chwilę okaże, a na razie na miejscu 20. bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Dzikie Serca z utworem Stać się kimś, rdn.lista.162, w tym tygodniu punktów 6.

0: Jak zawsze przy okazji tego utworu uśmiechamy się szeroko, pozdrawiamy Ewę. Mam nadzieję, że jest z nami, była tydzień temu, to może zrobimy taką tradycję, zaglądnie za tydzień. Kto wie, no ale dzikich serc za tydzień może już nie być. Chociaż w ubiegłym tygodniu też na pozycji 20, tak?
1: No ja bardzo rozpacząłem w komentarzach ostatnio, jak słuchałem Listy z Mocą. Mam nadzieję, że jednak dzikie serca się podniosą, bo to no, już niżej nie można, ale można tylko piąć się z powrotem w górę, więc tego życzymy dzikim sercom, a my na miejscu 19 już sobie patrzymy, kto jest, a jest, tak jak w tamtym tygodniu, Maria Bober z utworem Moc Słowa, rdn.lista.146.8.

0: Śmierć i życie są w mocy języka.
1: Maria Bober, no niewiele lepiej niż Dzikie Serca, tylko 2 punkty więcej. 2 punkty to są 4 głosy internetowe. Pamiętajcie, że warto wysłać SMS-y, bo mimo że wszystko dookoła drożeje, to nasze SMS-y od ponad 15 lat niezmiennie kosztują złoty 23, to całkowity koszt, złotówka netto, a dajmy 10 głosów. Warto głosować również na Marię Bober, rdn.lista.146.
2: Możecie oddać głos także na mniejsze granie, które utrzymało pozycję 18 z tamtego tygodnia w Domu Ojca. Całkiem nowa pozycja, bo przez ile? Miesiąc może jest na naszej liście dopiero, więc taka świeżynka, może 2 miesiące. Ale patrząc na...
1: Nie patrz na mnie, ja mam tak pamięć słabą ostatnio, że pamiętam, co robiłem wczoraj.
2: A to może za chwilkę, sprawdzę. Ale no patrząc na tutaj weteranów, którzy po 6 lat z jedną piosenką są, to tutaj mniejsze granie w Domu Ojca jest świeże, ale jeszcze nie najświeższe, bo tak jak mówiłem, mamy w tym tygodniu jedną nowość, ale o tym za chwilę. A jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie powędrowało w górę tabeli, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.179 na numer 7148, a w tym tygodniu mniejsze granie zebrało punktów 9.

0: 7 notowań, mniejsze granie w domu ojca jest z nami. Sprawdziłem na szybko w moich notatkach.
1: A ja sobie nucę jeszcze w ciszy tej. Też mniejszego grania, świetny utwór. No po prostu, no nie mogę. Ciekawe, czy wy też tak macie. Ale w domu ojca oczywiście, no radzi sobie dużo gorzej, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, bo nie żegna się z nami. Na pewno zostaną, a może się w naszej poczekalni pojawi nowa propozycja projektu Mniejsze Granie. Kto wie, teraz przed nami kolejny utwór. Chciałem powiedzieć nowość na liście, tak, ale trzykrotnie w poczekalni, no jest, udało się. Tak patrzyłem, kogo dzisiaj żegnamy. Mówiłeś na początku, że dziś mamy nowość, no to też będzie pożegnanie i tu będzie bardzo duże zaskoczenie.
0: To będzie bardzo smutne pożegnanie.
1: Bardzo smutne.
0: Przynajmniej z mojej strony.
1: No nic, ale te smutki może na koniec. Na razie zostawiamy was z Anne-Marie. Po raz pierwszy utwór Przytul mnie, rdn.lista.183.12.

0: No proszę, życie szybko weryfikuje fakty. No nie dalej, kilka chwil temu chwaliłem się, że moja pamięć sięga najdalej jutra i oczywiście Anne-Marie po jednotygodniowej wizycie w poczekalni lotem błyskawicy, a nie rzutem na taśmę, pojawia się w pierwszej 20. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przytul mnie, startuje z pozycji 17. No to na dobrej drodze, mam nadzieję, że na autostradzie do podium. Ale kto wie, może będą walczyć o zwycięstwo, chociaż dziś byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pozycja 17, Anne-Marie, przytul mnie, rdn.lista.183.
1: A na miejscu 16 mamy dzisiaj pierwszy spadek. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, rdn.lista.172, punktów 14.

0: A ja bym wysłuchał do końca. No ale ty rządzisz. Ja mam rączki tutaj. Ty rządzisz, pilnujesz czasu. Czyli mamy nieograniczone pole do działania dzisiaj. Czas nas nie ogranicza. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka. Na razie zaglądniemy na pozycję 15, a tutaj stabilnie.
1: Stabilnie, bo z nadzieją przychodzi do nas Marcin Wargocki. rdn.lista.181 punktów 15, tak jak 15 pozycja, 15 punktów.

0: Chyba pierwszy raz się słuchałem tak dłużej w ten utwór. Piękny utwór. Szkoda, że tak nisko. Marcin Wargocki, jego nadzieja na pozycji 15. Tyle samo punktów. Erden.lista.181. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Marcin zasłużył i zasługuje na dłuższy pobyt na liście z mocą i zdecydowanie na wyższe miejsce.
1: A na miejsce 14 porywa nas Ania Jaskierska. Trzy oczka w górę awansowała względem tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby pieła się w górę tabeli, głosujcie. rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 18. Możecie też głosować na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: Ja śpiewał nie będę. Mogę pomruczeć, ponucić. Wspólnie z Anią Jaskierską za chórki będę robił utwór Porwij mnie, chociaż Ania bez tego sobie radzi dobrze, coraz lepiej, bo no, przeważnie ostatnimi miesiącami w dolnej części tabeli, no to jest pozytywnie. 14 lokata, rdn.lista.113.
1: Coraz bliżej powrotu do pierwszej dziesiątki. A w tym momencie idziemy już na drugi plan, na dokładnie na świętego drugiego planu, który na 13 miejscu dzisiaj z piosenką Zawracaj nas jest. Jeżeli chcecie, żeby poszedł wyżej, głosujcie na, wysyłajcie smsy rdn.lista.182. W tym tygodniu punktów 19.

0: sypiamy.
1: Bardzo spokojna póki co ta druga dziesiątka. Również melancholijny wręcz utwór Święty drugiego planu. Zawracaj nas. Erden.lista.182 punktów 19.
2: A my wypływamy na ocean bez dna z Agnieszką Miłek i Mariuszem Śniegulskim na miejsce 12. Spadek z miejsca 10. Mały, więc takie potknięcie. Jeżeli chcecie, żeby takich potknięć nie było, głosujcie rdn.lista.156 punktów 20 uzbierali, a my wypłynęliśmy na Facebooka i możecie nas tam znaleźć i zaraz pewnie tam zobaczymy. Napiszcie, co tam u was, napiszcie, skąd słuchacie Listy z Mocą, bo już widziałem, że pierwsze wpisy są, więc z chęcią w takiej konwersacji pouczestniczymy. Czekamy na wasze wpisy.

0: zaczynało. No i popłynęliśmy sobie na ocean bez dna.
1: To może kwartet zrobimy jakiś. Agnieszka, Mariusz,
0: Dariusz i Paweł.
1: Nie pasuje Paweł, zrobicie sobie trio. Agnieszka dziś z Mariuszem na pozycji 12. Lekki spadek o 2 oczka. A my teraz będziemy zamykać drugą dziesiątkę. Dokładnie zrobią to dwaj panowie.
0: Aaron i Krux z utworem Anioły awansują z 12 na 11. rdn.lista.142 punktów 23.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. No nie znudzi mi się to. Zawsze trzeba patrzeć szklankę do połowy pełna. Aaron i Crux coraz bliżej tej pierwszej dziesiątki. Mimo wszystko ich anioły dziś lekki awans. Erden.lista.142 punktów 23.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, 25 punktów Grzegorz zdobył, co pozwoliło mu zachować się w pierwszej dziesiątce, ale stracił pozycję dziewiątą na rzecz dziesiątej.

0: spadek. Jedno oczko w dół zalicza Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. No już tylko 9 utworów. Nie wiem, Darku, zaglądamy teraz na Facebooka, czy...
1: Możemy.
0: No to zobaczmy, co słychać u naszych słuchaczy.
1: Grzegorz z małżonką Małgorzatą wita nas i jest z Łącka nas słucha, gdzie kończy swój urlop, także mam nadzieję, że urlop się udał. Pogoda raczej dopisała, z tego co widzę. Ewka nam się zameldowała ze spaceru z Ignacym, więc pozdrawiamy również. A poza tym Mariusz nas pozdrawia i Marek nas też pozdrawia, także my was również pozdrawiamy. Czekamy na pozostałych, żeby się tutaj zameldowali. Z chęcią was tutaj też na antenie pozdrowimy, ale na razie lecimy, bo jesteśmy coraz bliżej pierwszej trójki, ale coraz bliżej pierwszej trójki nie jest Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej, bo coraz słabiej i mniej punktów zbiera. Spadek o 3 oczka z 6 na 9, więc jeżeli chcecie, żeby wrócił na te czołowe miejsca top 5, bo tak z tego co pamiętam zawsze Adam Rymasz się utrzymywał, no to głosujcie rdn.lista.124. 28 punktów zdobyte w tym tygodniu, a jak będzie w przyszłym tygodniu, wszystko zależy od was.

0: Stary, masz kolejny spadek, kolejny z 6 dzisiejszych, jeszcze 2 przed nami, no ale będzie też kilku takich, którym szczęście się bardzo, bardzo, bardzo się poszczęścił, może tak. A braku słowa, język polski, trudna sprawa.
1: A zanim wejdziemy na miejsce 8, ja chciałbym ci powiedzieć, że astronomiczne lato 21 czerwca się tutaj o godzinie 10:26, mam tutaj dokładnie napisane czas polskiego, rozpocznie się. A co z tą informacją zrobisz przed miejscem 8, to już zostawiam dla ciebie.
0: Oj, nie mówię, bo 21 mówisz, no to może nie, styczeń na pewno nie będzie, ale może być zimno, co pokazała pogoda już ostatnimi dniami, że to, że astronomiczne czy kalendarzowe lato jest już tuż, tuż, to nie oznacza, że jest synchronizowany z tym za oknem. No ale dobrze, styczniem, Marcin przed nami, noc pojedynku, ordyn.lista.170, 3 oczka w górę, punktów 34. Yeah, man.

0: Za nami styczeń. Przed nami też, ale póki co cieszymy się tym, że lato idzie w pełni. Marcin też w górę tabeli, noc pojedynku, noc coraz wyżej, dziś na lokacie 8.
1: A na 7 miejscu utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy, rdn.lista.026, punktów 38.

0: Julita czuwa na miejscu siódmym.
1: I dotrzymuje kroku w naszej listowo-zmocowej parze. Nic nie zagraża. Od kilku tygodni kroczą jedną drogą. Ksiądz Jakub Babczak przed nami. Pozycja szósta. Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 40.

0: Jest dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Jest awans z 8 na 6. Przeskoczył ksiądz Jakub Barczak siostrę Julitę, ale dalej są razem obok siebie, więc wszystko jest tak, jak ma być.
1: Przykrywa im kapela.
0: Kapelan.
1: Tak,
0: Anioł pański.
1: Przed nami już teraz na pozycji 5. No, było bliżej podium, jest dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty, bo 55, więc spadek, no i wiele zabrakło do podium. Już nie mówię do zwycięstwa. Erden.lista.180.

0: emocjami. Fajnie, ja tak lubię te mocniejsze utwory. Jeśli chodzi o te mocniejsze, no to tu smuteczek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, kogo żegnamy. Na razie jest energia, jest kapela N, Anioł Pański, oczko w dół, erden.lista.180.
1: A na miejsce czwarte wrócił Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać? Erden.lista.116, punktów 182.

0: No i gitara.
1: Gitara. Fajne brzmienie. Tuż za podium, aż za podium, już za podium, bo to bardzo dobra wiadomość dla Janusza. Punktów zabrakło jeszcze wiele, ale możecie pomóc, wysyłając SMS o treści erden.lista.116. No to może odzyska podium, ale to się okaże dopiero za tydzień.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie utrzymało Aretę z tamtego tygodnia i no trochę mnie to dziwi, bo pamiętam, że zazwyczaj było tak, że jak było jakieś lekkie potknięcie i Aretę nie wygrywało, to na tydzień później już wracało na pierwsze miejsce, a tutaj utrzymanie trzeciej pozycji, no to dawno się takich rzeczy nie... Dawno takie rzeczy się nie działy, ale no cóż, stwierdziliście, że na pierwsze i drugie miejsce kto inny ma powędrować. Kto to zaraz zobaczymy. Aretę, jeżeli chcecie, żeby poszło do góry, wróciło na pozycję lidera, no to głosujcie rdn.lista.133 na numer 7148. Możecie też głosować na lista.rdn.pl. Punktów Aretę zdobyło równe 400 w tym tygodniu.

I ostatni utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, więc przed nami już same zmiany, ale na trójkę dziś Aretę zwyciężyłaś. Erden.lista.133.

0: Miejsce drugie.
1: Tylko Jezus. Jak łania? Spadek z pierwszego na drugie. No ktoś spaść musi, żeby ktoś na pierwsze miejsce wskoczył. 489 punktów tylko Jezus zdobyli. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby wrócili na pozycję lidera. No ale w tym tygodniu było to ciężkie. Mając 489 punktów, to ja tak na szybko zapytam się, Pawle, bo lubisz czasem Ewie zadać takie matematyczną zagadkę, to czy jesteś w stanie policzyć na szybko, ile punktów do tej pory wszystkie nasze utwory zdobyły w tym notowaniu, poza pierwszym? Od 20 do drugiego. Ile tych punktów było? Wiesz,
2: nie
1: czy nie wiesz?
2: Nie mam pojęcia, ale tak rzutem oka, jak patrzę, na pewno dużo mniej niż dzisiejsi zwycięzca.
1: To zaraz będziemy
2: zdradzać.
1: Zaraz będziemy tutaj dokładnie mówić, bo ja to mam policzone.
2: Nie wiem, czy to nie rekord jest, jeśli chodzi o dzisiejsze pierwsze miejsce, to też trzeba sprawdzić, ale blisko rekordu bądź rekord. No, o tym za chwilę.
1: O tym za chwilę. Na razie posłuchajmy utworu Tylko Jezus. Jeszcze zaraz wskoczymy na Facebooka na koniec, więc jeżeli chcecie tutaj z nami porozmawiać, to zapraszam. A teraz już jak łania.

0: jakie tu skrzypeczki jeszcze na koniec nam dogrywają. Tak jak obiecałem, na szybko na Facebooka jeszcze popatrzmy. Mieliśmy tutaj Maria Bober tutaj nas pozdrawia serdecznie. Również pozdrawiamy, jakie tutaj piękne zachód słońca, jakie piękne kwiatki. Zameldował się też Maciej, Gabriela, Grzegorz, Maria, Mariusz, Małgorzata, Piotr i Marek. Pozdrawiamy was wszystkich. A teraz pora na dzisiejszego zwycięzcę i na smutne pożegnanie, ale słuchamy zatem, kto na miejscu pierwszym.
1: Miejsce pierwsze.
0: Kto z nami na miejscu pierwszym? No on z nami, a dokładniej ona, Magdalena Sikora z utworem On z nami, zdobyła no rekordowe 1524 punkty. Nie pamiętam, w moich notatkach nie sięgam.
2: Ja pamięci też nie.

0: tak sobie pomyślałem, że nawet jak są łączone przez 2 tygodnie,
1: to się nie zdarza.
0: To się nie zdarza, tak. I odpowiadając na zagadkę matematyczną wcześniejszą, 1440 punktów zebrały pozycje od drugiej do 20, więc nawet połączone nie wystarczyłyby, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. 100 punktów niecałe by brakło. Więc no tutaj deklasacja Magdaleny Sikory wróciła na miejsce pierwsze.
1: To jeszcze smuteczek.
0: Jeszcze smuteczek, no tak, bo witaliśmy Anne-Marie w naszym notowaniu, ale żegnamy. San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punks już nie pojawią się w naszej liście z mocą, co nie znaczy, że San Giuseppe Gangsta nie pojawią się w ogóle. To tylko Catholic Punks się nie pojawi. Jeżeli chcecie jakąś nową pozycję od San Giuseppe Gangsta, albo jeżeli wy chcecie zgłosić się do naszej listy z mocą, to wysyłajcie propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i wtedy traficie do naszej poczekalni, tak jak Julia w ogrodach była dzisiaj. Może za tydzień będzie już na liście. Zobaczymy. Wszystko przed nami.
1: To jeszcze zapraszamy na listę, na stronę Listy z Mocą. Tam no, w pełni już działająca strona. Możecie głosować. Tam chyba z tego, co tutaj z Darkiem konsultowaliśmy, zmieniły się zasady głosowania. Sprawdźcie. Wszystko działa, więc oddajcie głosy. Zweryfikujemy zasady głosowania po nowej odsłonie listy z mocą. Mam nadzieję, że będziecie się pojawiać również w ten sposób głosować, wspierać. No ale tak jak w przypadku Magdaleny, tutaj całą moc zrobiły SMS-y. No jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie 705, to wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Będziemy za tydzień, będzie lista z mocą, będziemy w duecie. W jakim? To się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Życzymy wam dobrego, na pewno upalnego tygodnia. No i to wszystko. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, mówi Dariusz Jakubiak.
0: I Paweł Hajduga. Do usłyszenia.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Niezależnie od tego, jak wielkie byłyby nasze ograniczenia i zagubienie, nie możemy być słabi i niezdecydowani w obliczu trudności naszych słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zachęcani, by pokrzepić ręce osłabłe, wzmocnić kolana omdlałe, byśmy mieli odwagę i nie lękali się, bo nasz Bóg zawsze ukazuje wielkość swego miłosierdzia.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Polacy modlili się za zmarłego przedwczoraj kardynała Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
1: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
0: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
2: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, w których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
0: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Dziś pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji. Zmarł przedwczoraj, miał 95 lat. Polacy modlili się za niego już dziś rano podczas mszy przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał jego związki z polskim papieżem, nazwał go przyjacielem Polski. Na porannej mszy śpiewała schola dziecięca.

0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
2: Gdzie lokuję swoje skarby? Tu czy tam? Odpowiedź jest z pewnością złożona. Chyba nikt nie może szczerze powiedzieć, że jego skarb jest wyłącznie w niebie. Każdy bowiem jakoś zabezpiecza swoje dziś. Słowa Jezusa mogą więc budzić niepokój. Jednak nie da się pominąć tego, co tu i teraz. I też nie o to w dzisiejszej Ewangelii chodzi. Niemniej, kształtując swoje teraz i dbając o nie, możemy to robić tak, by pracowało na konto wieczności. Nawet sprawy najbardziej przyziemne i materialne można skierować ku Bogu. Pomyśl, którą z moich trosk powszednich powinienem ustawić trochę inaczej.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 7, z którego wynika, że w pewnych sytuacjach paszporty tracą swą użyteczność. Inspektor opuścił przystań i skierował się pośpiesznie do biura konsulatu. Wymógł na urzędniku, by go natychmiast wpuszczono do konsula. Tam oświadczył bez wstępu. Panie konsulu, mam wszelkie dane, by twierdzić, że nasz jegomość odbywa przejażdżkę na pokładzie Mongolii. I zdał sprawę z rozmowy ze służącym, który pokazał mu paszport swego tajemniczego pana. To dobrze, panie Fix. Będzie mi przyjemnie z bliska obejrzeć tego filuta, rzekł konsul, ale nie wiadomo, czy zechce się tutaj stawić, jeżeli jest w samej rzeczy tym, za kogo pan go ma. Złodziej nie lubi zostawiać za sobą wyraźnych śladów pobytu. Zresztą formalności paszportowe już nie obowiązują. Panie konsulu, jeżeli jest rzeczywiście kuty na cztery nogi, jak obaj przypuszczamy, to powinien tu przyjść, aby przedstawić paszport do wizowania? Tak jest. Paszporty istnieją po to, żeby zatruwać życie ludziom porządnym. Natomiast łajdakom tylko ułatwiają ucieczkę. Zobaczy pan, że w tym wypadku paszport będzie w idealnym porządku, ale mam nadzieję, że pieczęci pan do niego nie przyłoży. No niby dlaczego? Jeżeli paszport jest formalny, nie mam najmniejszego prawa odmówić wizy jego właścicielowi. Jednak musimy za wszelką cenę przytrzymać tego człowieka, dopóki nie nadejdzie rozkaz aresztowania. To już jest pańska rzecz, panie inspektorze, powiedział konsul. Co do mnie, nie mogę. Nie skończył zdania, bo zapukano do drzwi i woźny wprowadził dwóch mężczyzn, z których jeden był służącym znanym już detektywowi, drugi, najwidoczniej jego pracodawca, podał konsulowi swój paszport, prosząc go krótko o poświadczenie. Konsul wziął papiery i oglądał je z uwagą, gdy tymczasem Fix, wciśnięty w kąt pokoju, obserwował, a raczej pożerał oczyma zagadkowego podróżnika. Konsul podniósł głowę i spytał. Czy pan Phileas Fogg? Tak jest, odparł dżentelmen. A to jest pański służący? Tak, Francuz nazwiskiem Obieży Świat. Jedzie pan z Londynu? Tak, do Bombaju. W porządku. Pan zapewne wie, że poświadczenie paszportu przestało już obowiązywać i że praktycznie do niczego nie jest potrzebne. Wiem o tym, odparł pan Fogg. Chcę jednak za pomocą pańskiej wizy uzyskać dowód mego pobytu w Suezie. Służę panu. Konsul podpisał, postawił datę i przyłożył do dokumentu pieczęć. Pan Fogg uiścił opłatę manipulacyjną i złożywszy chłodno ukłon, wyszedł ze swym służącym z biura. Fix wysunął się z kąta. No i? Spytał. Ten człowiek wyglądał na wzorowego dżentelmena, odpowiedział konsul. Być może, ale nie o to chodzi. Czy nie zauważył pan, panie konsulu, uderzającego podobieństwa między tym flegmatycznym jegomościem a złodziejem, którego rysopis nadszedł z Londynu? Zauważyłem, jednak wie pan, wszystkie te rysopisy... Już ja się postaram to zbadać. Lokaj wydaje mi się mniej trudny do odcyfrowania niż pryncypał. Zresztą powinien się okazać, jak każdy Francuz, klasycznym gadułą. Do widzenia, panie konsulu. Wyszedłszy z biura, detektyw puścił się na poszukiwanie Obieży Świata. W tym czasie pan Fogg zdążał do przystani. Wydał parę zleceń lokajowi i przeprawił się łódką na statek. Znalazłszy się w swojej kabinie, wyciągnął notes i odczytał porobione w nim zapiski. Wyjazd z Londynu, środa, 2 października, 8:45, wieczór. Przybycie do Paryża, czwartek, 3 października, 7:20, rano. Przybycie do Turynu przez Mont-Saint-Denis, piątek, 4 października, 6:35, rano. Wyjazd z Turynu, piątek, 4 października, 7:20, rano. Przybycie do Brindisi, sobota, 5 października, 4 po południu. Zaokrętowanie na Mongolię, sobota, 5 października, 5 po południu. Przybycie do Suezu, środa, 9 października, 11 rano. ogółem ilość godzin zużytych 158,5, czyli dni 6,5. Notes pana Foga był podzielony na szereg rubryk, które dawały w sumie szczegółowy obraz podróży od dnia 2 października do 21 grudnia. Wpisane w nie były dokładnie daty, dzień tygodnia i miesiąca, godzina przybycia według rozkładu i przybycia rzeczywistego do wszystkich głównych punktów przedsięwziętej podróży, a więc do Paryża, Brindisi, Suezu, Bombaju, Kalkuty, Singapuru, Hongkongu, Yokohamy, San Francisco, Nowego Jorku, Liverpoolu, Londynu. Schemat taki pozwalał się zorientować, ile zyskano czy stracono na czasie w każdym etapie podróży. Dzięki tej metodycznej statystyce pan Fogg zawsze był świadom, jakie są jego szanse wygrania zakładu. Dziś na przykład dnia 9 października zanotował swoje przybycie do Suezu, co odpowiadało dacie widniejącej w rozkładzie i nie stanowiło ani wygranej, ani straty. Dokonawszy przeglądu, kazał sobie przynieść śniadanie. Nawet nie przyszło mu na myśl, aby zwiedzać miasto. Należał do tego typu Anglików, którzy mijane w podróży kraje oglądają oczyma swoich służących.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.